Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, oh yeah.

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: SK Starachowice.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Podcast Arachowice News.
1: Prezydent Marek Macierek podpisał umowę na zakup pierwszego w historii Starachowic przegubowego autobusu, który będzie służył komunikacji miejskiej. Mówią prezydent Marek Macierek i Marcin Grabowski, szef działu sprzedaży Manbus.
2: Spotykamy się z państwem po to, żeby podpisać na państwa oczach umowę dotyczącą zakupu kolejnego autobusu, który zostanie wyprodukowany w Starachowicach i będzie służył komunikacji miejskiej dla mieszkańców naszego miasta w ramach bezpłatnego transportu publicznego, który organizujemy na terenie Starachowic. Tym razem jest to 18-metrowy autobus przegubowy firmy MN, który zostanie wyprodukowany właśnie tu w fabryce MAN-a w Starachowicach. Bardzo się cieszymy, że ten przetarg wygra lokalna firma. To będzie autobus nowoczesny, niskopodłogowy, elektryczny, którego koszt zakupu wynosi około 4 miliony złotych brutto, natomiast 85% kosztów pokrywamy z dotacji, którą pozyskaliśmy ze środków europejskich, pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu większego, w ramach którego kupiliśmy już inne autobusy elektryczne, pojawiły się oszczędności. Postanowiliśmy te oszczędności wykorzystać tak, aby zakupić kolejny autobus. Tym razem jest to autobus przegubowy. Często pojawiały się w mediach pytania zaniepokojonych mieszkańców, czy ten autobus poradzi sobie na starachowickich ulicach. Ten autobus poradził sobie doskonale w czasie testów na starachowickich ulicach. Jak zapytacie państwo kierowców, którzy mieli okazję kierować tym autobusem przegubowym, którego de facto kopia będzie jeździła po ulicach naszego miasta, mogą powiedzieć, że on się lepiej składa na mini rondach także niż autobusy 12-metrowe, także nie mamy żadnych obaw, że będzie sobie radził dobrze. Jeśli chodzi o użytkowanie tego autobusu, to oczywiście w okresie letnim będzie wysyłany na linię numer 7, na której mamy bardzo duże obłożenie, która obsługuje ta linia zbiornik wodny Lubianka, natomiast na co dzień w okresie nauki szkolnej czy pracy zakładów będzie wysyłany na te linie, na których jest największe obłożenie.
3: Szanowni Państwo, z ramienia MAN nie pozostaje nam nic innego, jak po raz kolejny wyrazić wdzięczność za zaufanie tutaj okazane przez Zakład Energetyki Cieplnej władze miasta Starachowice do naszych tutaj lokalnych, europejskich, polskich produktów. Jesteśmy przekonani, że ten autobus sprawdzi się na ulicach Starachowic i przyczyni się też do zwiększenia odsetku zeroemisyjności we flocie tutaj miejskiej. Flota Starachowic niewątpliwie będzie tu świeciła przykładem, jeśli chodzi o właśnie te cele zeroemisyjne w okolicznych rejonach, prawda, czy nawet w całym województwie świętokrzyskim. To, co warto jeszcze podkreślić, co podkreślamy na szczeblach zarówno lokalnych, jak i szczeblach ogólnopolskich, warto być odpowiedzialnym, warto kupować produkty polskie, europejskie, warto odpowiedzialnie dystrybuować środki europejskie i mówiąc już wprost, nie oddawać ich gdzieś tam do Azji, dlatego że potem wszyscy z tych środków żyjemy. Te środki to miejsca pracy, te środki to tutaj nasz lokalny dobrobyt i nasza lokalna gospodarka, z której potem wszyscy korzystamy, konsumując chociażby takie usługi właśnie jak komunikacja miejska. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za ten odpowiedzialny wybór i cieszymy się, że możemy po raz kolejny współpracować.
2: Dziękuję, a ja także zachęcałem w ostatnim czasie samorządowców z innych regionów i miast w Polsce do tego, żeby takich odpowiedzialnych wyborów dokonywali, dlatego że często narzekamy, że likwidowane są miejsca pracy w zakładach na terenie Polski czy innych krajów europejskich, ale sami często pomagamy w tym, aby te miejsca pracy w naszym rejonie były likwidowane. Dlatego zachęcamy do odpowiedzialnych, dobrych wyborów w ramach postępowań przetargowych. My takiego wyboru dobrego dla lokalnego rynku pracy także dokonaliśmy.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
4: Wiktoria Kmiecik. Dziś w naszym studiu Radia SK jest razem ze mną Wiktoria Wijas, dietetyczka kliniczna.
5: Dzień dobry, witam, bardzo mi miło.
4: Podczas dzisiejszej rozmowy poruszymy temat, który jest popularny i na pewno na czasie. Za nami 1 września i właśnie od tego dnia w polskich szkołach, w tym w naszym regionie, weszły zmiany dotyczące żywienia dzieci. Te zmiany dotykają przedszkola i szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Jest to, dla powiedzieć, rewolucja. propozycja. Powiedzmy sobie może na początku w ogóle po co ta zmiana?
5: Nowe przepisy mają wspierać kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci, przede wszystkim i młodzieży, poprzez dalsze ograniczenia nadmiaru cukru w diecie, soli i tłuszczu w diecie, ale również zwiększenie udziału warzyw i owoców oraz produktów roślinnych, a także dostosowanie żywienia do aktualnych norm żywienia w Polsce.
4: Dobrze, to powiedzmy sobie jeszcze teraz, co się zmieniło, bo to jest najważniejsza właśnie kwestia.
5: Przede wszystkim w jadłospisie musi znajdować się co najmniej jeden pełnowartościowy obiad roślinny w tygodniu. Większy udział warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, ale również ograniczenie nadmiaru cukru, soli oraz tłuszczu, jak i także zupy muszą zostać przygotowywane na wywarach warzywnych. W Polsce następuje tendencja wzrostowa nadwagi i otyłości wśród dzieci w roku wczesnoprzedszkolnym. Nadwagę i otyłość ma 65% osób z naszego regionu według danych z podstawowej opieki zdrowotnej. Podczas wywiadu z dziećmi w szkole podstawowej, gdy zapytałam ich o najczęściej spożywane śniadanie, były to przede wszystkim płatki na mleku, parówki z ketchupem lub tosty z serem, gdzie dominowały przede wszystkim cukry proste, tłuszcze nasycone i nadmierna ilość spożytej soli.
4: A co z tych jadłospisów szkolnych zostało wykluczone?
5: Nowe regulacje wzmacniają działania na rzecz ograniczania produktów zawierających nadmierne ilości cukru, soli oraz tłuszczu, ponieważ są to produkty, które w nadmiernej ilości powodują choroby metaboliczne, powodują cukrzycę typu drugiego lub choroby sercowo-naczyniowe.
4: To teraz powiedz mi proszę, tak okiem eksperta, czy te zmiany, które zostały wprowadzone w jadłospisach szkolnych, są one korzystne dla dzieci?
5: Jak najbardziej są one bardzo korzystne, ponieważ od najmłodszych lat kształtujemy zdrowe nawyki dzieci, dlatego jak dziecko od najmłodszego zobaczy, że w jadłospisie jest dużo warzyw, dużo owoców, jest źródło białka, są nasiona roślin strączkowych, później przełożą to na późniejszy okres życia.
4: A powiedzmy sobie jeszcze, czy istnieje takie prawdopodobieństwo, że te dzieci nagle przestaną jeść chętnie w szkołach ze względu na te zmiany? Bo to posiłki na pewno będą inaczej smakować niż smakowały wcześniej.
5: Jest taka możliwość. Wszystko zależy od dziecka, od tego jak jadło w domu. Czy wcześniej miało dostarczane duże ilości warzyw w diecie, czy pełnoziarniste produkty zbożowe i od tego jak to oczywiście będzie podane.
4: No właśnie, w szkołach funkcjonują stołówki, często ewentualnie jest zamawiany catering. No ale poza tym cateringiem i poza stołówkami, w szkołach też istnieją sklepiki i automaty. No to powiedzmy sobie, co tam się ma zmienić, bo tam też chyba jakieś zmiany muszą być wprowadzone.
5: Tak. W sprzedaży mogą znajdować się m.in. warzywa, owoce, produkty mleczne, kanapki, sałatki, produkty zbożowe, woda, soki, ale bez dodatku cukru, orzechy i nasiona bez dodatku soli oraz cukru oraz gorzka czekolada zawierająca co najmniej 70% kakao.
4: To teraz wrócimy sobie trochę do tej otyłości, która w naszym regionie niestety znajduje się na alarmującym poziomie. Powiedzmy sobie, jak ta otyłość będzie wpływać na organizm, na nasze zdrowie.
5: Problem otyłości jest wśród dzieci ogromny. Dotyka nawet co trzeciego ucznia w wieku średnioszkolnym. Otyłość jest to choroba. Już ją definiujemy jako chorobę. Dlatego nie wolno jej lekceważyć. Dzieci teraz mają przede wszystkim bardzo mało ruchu. Wolą spędzać czas siedząc na telefonie, skrojąc telefon. Mają mało aktywności fizycznej. Dodatkowo sam fakt, że ta ich dieta jest bogata w cukry proste, bogata w nasycone kwasy tłuszczowe, sprawia, że mają tendencję właśnie do rozpoczęcia nadwagi i otyłości. Jakie to ma konsekwencje? Przede wszystkim rozwój chorób sercowo-naczyniowych, wzrost ciśnienia tętniczego, cukrzyca typu drugiego.
4: Czyli podsumowując naszą rozmowę, te zmiany były konieczne i były wymuszone rosnącą tendencją otyłości w naszym kraju?
5: Tak, zgadza się. Miejmy nadzieję, że te zmiany będą odebrane pozytywnie i będziemy czekać na rezultaty.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
1: Fabryka smaków w Starechowicach coraz bliżej. Umowa na modernizację budynków wraz z zakupem wyposażenia w celu utworzenia zakładu aktywności zawodowej została podpisana, mówi prezydent Marek Materek.
2: My znajdujemy się w kuchni szkoły podstawowej nr 13 i przedszkola miejskiego nr 10 na osiedlu Południe. Ze mną są dyrektor placówki pan Sławomir Rymarczyk, pan Marek Snopek z firmy Hotex, zastępca do spraw społecznych Marcin Kołębiowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem, żeby dziś za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom Starechowic pozytywne informacje dotyczące podpisania umowy z wykonawcą, który przygotuje dla nas uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku. Zakład Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne przede wszystkim, na miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca pracy dla osób, które często były wykluczone z rynku pracy, a które chcemy na ten rynek pracy albo przywrócić, albo chcemy stworzyć miejsce, w którym będą mogły pracować, integrować się, ale także rehabilitować i spędzać czas wspólnie z innymi osobami pod opieką osób, które są wykwalifikowane, będą mogły przygotowywać do zawodu i również nadzorować pracę. Fabryka Smaku to miejsce, w którym będą przygotowywane smaczne, dobre i pełnowartościowe posiłki, między innymi dla podopiecznych szkoły podstawowej nr 13, przedszkola miejskiego nr 10, ale także chcemy stworzyć ofertę dla szkół średnich działających na terenie naszego miasta, w których kuchni i stołówek szkolnych po prostu nie ma. Będziemy tu także przygotowywali posiłki dla Centrum Usług Społecznych w ramach m.in. mobilnego posiłku dla seniora, dla środowiskowego domu samopomocy, dla domu dziennego pobytu dla seniorów, który działa w Galerii Skałka i innych miejskich jednostek, tak aby ta oferta była z roku na rok rozszerzana i żebyśmy mogli dla naszych jednostek przygotować jak najlepsze i jak największe ilości posiłki właśnie w tej przestrzeni. Tej przestrzeni, która przez lata była nie do końca właściwie wykorzystana, bo tu były przygotowywane fajne, dobre posiłki dla szkoły i przedszkola, natomiast jak Państwo widzicie, przestrzeń jest przeogromna. Zapleczy, które są tutaj zlokalizowane, jest bardzo dużo. Chcemy tę przestrzeń zmodernizować, przygotować i odpowiednio wyposażyć, dlatego że sprzęt, o czym powie Pan Dyrektor, często jest już mocno wysłużony i ma sporo za sobą. Wybraliśmy w postępowaniu przetargowym firmę Hotex, która jest już nam znanym przedsiębiorcą i znanym wykonawcą, dlatego że realizowała ta firma m.in. dla nas wykonanie bazy komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Patrząc na jakość wykonania i na to, jak ta baza funkcjonuje przez ostatnie kilka lat, myślę, że możemy zaryzykować, że i tu Państwo wykonają pracę tak, że będą one służały przez kolejne lata i będą one wykonane właściwie. Termin jest krótki, dlatego że do końca roku musimy uruchomić zakład aktywności zawodowej. Myślę, że od 1 stycznia zaryzykuję, że będziemy już tutaj wydawali posiłki w szkole podstawowej nr 13 zakładu aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o koszty, to kwota wykonania pracy opiewa na poziom ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych, z czego blisko 2,5 miliona złotych to dofinansowanie, które pozyskaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tu podziękowania dla Pani Marszałek Renaty Janik za wsparcie, które otrzymaliśmy na ten cel. Szanowni Państwo, od pomysłu do realizacji często jest bardzo długa droga i w tym miejscu chciałbym podziękować bardzo moim współpracownikom, dlatego że bez ich zaangażowania, bez ich wsparcia realizacja tego pomysłu nie byłaby możliwa. Zacznę od prezydenta Marcina Głębowskiego, który skoordynował wszystkie prace, od pani dyrektor Centrum Usług Społecznych Violetty Grosickiej, która pisała projekt, która później była w kontakcie ze wszystkimi instytucjami, ale także wspólnie zwiedzaliśmy zakłady aktywności zawodowej, których działalność polega przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków w różnych częściach Polski, bo byliśmy m.in. na Lubelszczyźnie, obserwowaliśmy, jak tam ta działalność wygląda, po to, żeby uniknąć błędów, które już ktoś popełnił, a ten najlepsze wzorce, jakie można zastosować, żeby tutaj były do nas ściągnięte. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 13 i jednocześnie bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość dla nas w tym okresie przejściowym, czyli wtedy, kiedy będziemy przygotowywali uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku tutaj w Szkole Podstawowej nr 13 i Przedszkolu Miejskim nr 10. Dziękuję referatowi inwestycji za przygotowanie realizacji i mam nadzieję dobry nadzór w kolejnych miesiącach.
6: To bardzo cieszymy się, że tutaj pan prezydent Marcin, Rada Miasta zainwestuje w naszą stołówkę, ponieważ ta stołówka wymaga już głębokiego remontu i zakupów, które tutaj poczynimy. W tym okresie przejściowym to będzie trudno, ale podołamy. 1 stycznia będzie dużo, dużo lepiej.
0: SK Starachowice. Słuchacie magazynu reporterów SK Starachowice. SK Starachowice News.
7: Świętokrzyskie służby podsumowały minione wakacje w regionie. Było bezpieczniej, ale nie obyło się bez śmiertelnych wypadków i kolizji. O bezpieczeństwie w wakacje mówią wojewoda Józef Bryk, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach, Tomasz Jarosz oraz Robert Janik, świętokrzyski wojewódzki inspektor transportu drogowego.
8: Każdego roku przed wakacjami wojewoda zwołuje posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego na temat przygotowania służb do okresu wakacyjnego. Służby w tym czasie raportują stan przygotowania, oceniamy ten stan przygotowania i później realizujemy te zadania w okresie wakacyjnym. Chcemy podsumować działania głównie tych służb, które pracowały w tym okresie wakacyjnym, czyli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Straży Pożarnej. Również w tych wakacjach brały czynny udział takie służby jak sanepid, kuratorium i to chyba tyle z takich głównych służb. Działania Policji głównie to są działania na drogach, ale nie tylko, bo to są działania i nad wodą, bezpieczeństwo naszych wypoczywających nad wodą. Inspekcja głównie działania, kontrole autokarów. O tym opowiedzą poszczególni mówcy. Natomiast ja powiem o działaniach Straży Pożarnej. Głównie kontrolowaliśmy obozowiska harcerzy poczywających w naszych lasach. Było 19 ewakuacji tych obozów. 16 to było samoczynne, 3 były przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko odbyło się bezpiecznie w ramach obowiązujących przepisów. To tyle. Ja dziękuję. O podsumowanie poproszę pana komendanta wojewódzkiego policji. Proszę bardzo.
9: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Tomasz Jarosz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. Szanowni Państwo, 2 wrzesień, więc co z tym idzie, już zakończyliśmy okres wakacji, podsumowaliśmy okres wakacji. Wakacje roku 2026 na terenie województwa świętokrzyskiego podsumowaliśmy i ten okres zamknęliśmy. Oceniamy go jako okres dobry, bezpieczny i spokojny. Szanowni Państwo, będę się posiłkował danymi, które zebraliśmy na chwilę obecną. W roku 2026 przez okres wakacji skontrolowaliśmy łącznie 318 autokarów, które wyruszały w drogę wakacyjną z terenu województwa świętokrzyskiego. 117 autokarów skontrolowaliśmy w miejscach, w których na stałe można było podjechać, zgłosić tą kontrolę, a 201 kontroli było to na wezwanie osób organizujących tego typu wyjazdy. Szanowni Państwo, kontrolowaliśmy osoby poruszające się na hulajnogach i urządzeniach transportu osobistego. Te kontrole miały na celu to, żeby wskazać osobom poruszającym się tego typu środkami transportu, w jaki sposób należy to robić, żeby to było bezpiecznie. Niemniej jednak w trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych. Policjanci rozliczyli również 54 osoby, które brały udział w kolizjach drogowych z udziałem hulajnóg. W okresie wakacyjnym cyklicznie, codziennie prowadzimy działania. One się nie zakończyły. Codziennie prowadzimy działania ukierunkowane na kontrolę osób poruszających się hulajnogami, bo dostrzegamy problem i ilość zdarzeń, tak jak tutaj pani redaktor zadała to pytanie, związanych z uczestnikami, którzy poruszają się hulajnogami na terenie województwa świętokrzyskiego. Na terenie wszystkich powiatów są prowadzone tego typu kontrole i policjanci te kontrole prowadzą i dopóki te hulajnogi będą się, aura pogodowa pozwoli na to, żeby się nimi poruszać, będziemy te kontrole cały czas prowadzić. Powtarzamy to, żeby hulajnogi używać w sposób taki, w jaki powinny być używane, żeby rodzice nie zezwalali na to, żeby te hulajnogi miały zdejmowane ograniczniki prędkości, bo tak się dzieje. No i osoby, które powinny poruszać się w kaskach, żeby poruszały się w kaskach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w połowie września, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z panem wojewodą, będziemy prowadzić takie działania, gdzie zarówno jak policja i kurator oświaty będziemy rozdawać osobom poruszających się rowerami kaski. Kolejna edycja rozdawania kasków po to, żeby jak najwięcej osób w tych kaskach na terenie województwa się poruszało. Co za tym idzie, żeby było bezpiecznie, prowadziliśmy wzmożone kontrole stanu trzeźwości na drogach województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, takich osób przebadanych w różnego rodzaju działaniach, w różnych porach dnia, takich osób zbadaliśmy 125 tysięcy. Wynikiem tego typu kontroli jest zatrzymanych aż 739 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, 68 kolizji i niestety 2 osoby zginęły, a 10 osób zostało rannych, gdzie sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. W tym widzimy, że te kontrole muszą być kontynuowane w ciągu kolejnych miesięcy tego roku. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo na terenach zbiorników wodnych, terenach przywodnych również przyniosło swój efekt z uwagi na to, że w zeszłym roku odnotowaliśmy 3 utonięcia, w tym roku odnotowaliśmy 2 utonięcia. Należy tu zwrócić uwagę na to, że ten rok i te wakacje były cieplejsze, więcej dni było spędzanych na terenie zbiorników wodnych, na plażach i różnego rodzaju kąpieliskach, zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych. Dziękuję bardzo.
10: Dzień dobry Państwu. Robert Janik, Świętokrzyski, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. My jak co roku oczywiście też z okresem wakacyjnym rozpoczęliśmy wzmożone kontrole przewozu osób. W tym okresie, czyli od końca czerwca do końca sierpnia przeprowadziliśmy około 230 kontroli przewozu osób. Były to głównie przewozy regularne, natomiast no, też sporą część stanowiły przewozy okazjonalne. Nasze kontrole skupiały się głównie na tych trasach przejazdowych, tranzytowych przez województwo świętokrzyskie. Tak jak na otwarciu punktu kontrolnego mówiliśmy, że z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo i stan techniczny jest coraz lepszy tych autobusów. Tak też no, potwierdziło się to również w tym roku. Zatrzymaliśmy tylko 4 dowody rejestracyjne. W zasadzie 2 to dotyczyły braku ważnych badań technicznych, a w przypadku 2 pojazdów były to usterki. No, w przypadku jednego autokaru białoruskiego były to usterki niebezpieczne, czyli wycieki płynów eksploatacyjnych, więc no, tak jak mówię, konsekwencją było zatrzymanie dowodu i zakaz dalszej jazdy. Jeżeli chodzi o nasze kontrole, no to tak jak do czego się one sprowadzają? Sprowadzają się to do tego, że kontrolujemy stan techniczny oczywiście pojazdów, kontrolujemy trzeźwość kierowców, kwalifikacje kierowcy, jego uprawnienia, czy posiada odpowiednie szkolenia, badania lekarskie, psychologiczne. Dodatkowo jeszcze kontrolujemy i czas pracy kierowców. Tych, jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, no to tak jak mówiłem, nietrzeźwych kierowców w przypadku tych kontroli nie było. Natomiast jeżeli chodzi o te nieprawidłowości dotyczące czasu pracy, to były to drobne naruszenia stwierdzone bodajże w 5 kontrolach. W przypadku nałożyliśmy 11 mandatów karnych, z tego co pamiętam. I to były głównie mandaty dotyczące obsługi tachografu i jakichś nieprawidłowości, które popełnili kierowcy. Skończyły nam się wakacje, skończyły nam się te kontrole, które prowadziliśmy, a dotyczyły, tak jak mówimy, głównie przejazdu na jakieś wypoczynki, miejsca, gdzie się udawali ludzie, żeby odpoczywać, żeby spędzać te wakacje. Natomiast teraz mamy już wrzesień i zaczynamy kolejne kontrole, czyli kontrole dotyczące przewozu dzieci i dowozu dzieci do szkół. Także tutaj też inspektorzy i pewnie i policjanci też, bo tak co roku jest. Od września zaczynamy takie kontrole.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
7: Hela Dworca PKP w Skarżysku w końcu zostanie połączona z podziemnym tunelem prowadzącym na perony. Prace powinny zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA.
11: 17 sierpnia spółka PKP zawarła umowę z firmą budowlaną, która przeprowadzi prace związane z przebiciem ściany pomiędzy tunelem prowadzącym na perony a budynkiem dworca oraz przekazała wykonawcy teren, na którym zostaną wykonane te roboty. Powinny one zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, a ich wartość wynosi około 342 tysięcy złotych. Wykonanie przebicia ściany musiało zostać poprzedzone spełnieniem wielu wymagań technicznych i proceduralnych, m.in. ze względu na to, że budynek dworca jest zabytkiem. Stąd konieczne było uzyskanie zgody konserwatora zabytków oraz innych decyzji. Przede wszystkim mówimy o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo, ze względu na obowiązujące w PKP SA procedury, konieczne było przeprowadzenie 3 postępowań przetargowych na wykonanie ekspertyzy technicznej, projektu oraz prac budowlanych.
0: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
7: 11. Staruś, czyli miniatura stara, stanęła w Starachowicach. To Star N52. Autobus, który stanął przy wjeździe na bazę komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Mówi prezydent Marek Materek.
12: To witamy wspólnie z Marcinem Pawłowiczem, prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej, Leszkiem Drożdżem, rzeźbiarzem. Znajdujemy się przy bazie komunikacji miejskiej i znajdujemy się tu nie przez przypadek, dlatego że to właśnie tu, w ramach obchodów 70-lecia funkcjonowania zorganizowanego transportu publicznego na terenie miasta Starachowice, odsłoniliśmy kolejnego Starusia w ramach ścieżki, która cały czas się rozwija. Jeden jest w Rynku, jeden przy Pałacyku, kolejny na skwerze Bilicza, kolejny przy Fontannie, na skwerze przy Szkole Podstawowej nr 9, kolejny w Parku Miejskim nad zbiornikiem Lubianka, przy Żółtku, na ulicy 1 Maja, na skwerze przy siedzibie firmy Star Sanduo, kolejny przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3, a teraz dzięki Zakładowi Energetyki Cieplnej i Komunikacji Miejskiej, tu przy wjeździe na bazę komunikacji miejskiej, jest to Star N52.
13: Szanowni Państwo, ten Star, który tu stanął, który mogą wszyscy podziwiać, jest taką wizytówką przy wjeździe do miasta, jest uwieńczeniem tych wszystkich obchodów, które obchodziliśmy w ostatni weekend, czyli 70 lat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Starachowicach. Zapraszamy wszystkich do oglądania. On będzie się różnił tym jeszcze, że jest, w związku z tym, że jest przy wjeździe, w godzinach nocnych będzie oświetlony i podświetlony zarazem. No i myślę, że będzie też fajną atrakcją dla naszych mieszkańców i przyjezdnych gości.
14: Ja, proszę Państwa, mam wielki sentyment do tego autobusiku, bo w latach 60-tych, 70-tych podróżowałem takim podobnym i bardzo mi się to przyjemnie pracowało przy tym. I jeszcze mogę powiedzieć, że ocalmy od zapomnienia oczywiście, bo to jest wartościowe, jest nasza historia. Dziękuję.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
7: Zwiększa się liczba pszczelarzy w regionie świętokrzyskim. To bardzo wymagająca, ale jednocześnie pożyteczna praca. Niektórzy podejmują się tego zajęcia, nie mając o tym większego pojęcia. Praca przy ulach niesie za sobą pewne ryzyko. Pszczoły są w stanie wyprodukować słoik miodu w około 2 tygodnie.
15: Nazywam się Tomasz Dyraga, jestem pszczelarzem. Pszczelarstwem zajmuję się od 11 lat. Z tym pogryzieniem to różnie bywa. Dużo zależy od pogody. No średnio przeglądy robimy mniej więcej co 8 dni raz w tygodniu. No wiadomo, jak jest nastrój rojowy, czyli mniej więcej koniec kwietnia do 15 czerwca robimy to regularnie, musi być, tak? W późniejszym czasie, no mniej więcej co 2 tygodnie. Przede wszystkim wiedza. Żeby zacząć, no dużo osób kupuje ul, stawia sobie na działce i dopiero wtedy szuka pomocy u jakiegoś tam znajomego pszczelarza. Nie, no jednak zaczynamy zawsze od nauki, od wiedzy, bo to są zwierzęta, istoty żywe, tak? Więc żeby im nie zaszkodzić, powinniśmy najpierw zdobyć wiedzę, poszukać zaprzyjaźnionego pszczelarza i wtedy dopiero zacząć pracę z pszczołami. Wyprodukowanie z takiego słoika, no myślę, że jak jest duży pożytek, to kwestia 2 tygodni i miód możemy wirować, tak? No wszystko zależy od pogody. Jeżeli mamy ciepło powyżej 20, wtedy rośliny nektarują i wtedy ten przybytek tego miodu, tego nektaru jest duży, tak? Jeżeli nie ma pogody, pszczoły ten nektar, co przyniosły, zużywają na swoje potrzeby, no i wiadomo, musimy chwilę poczekać jeszcze, żeby doniosły i żebyśmy mogli ten miód wywirować. Miód, ogólnie produkty pszczele, to jest takie naturalne lekarstwo, produkowane właśnie przez pszczoły, zbierane z roślin, z kwiatów, no wiadomo, bardzo zdrowe.
0: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
16: Bartosz Manicz, witam i zapraszam. Dziś w naszym studiu wracamy do znanego Państwu już cyklu z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, przewodnik również po Sandomierzu, do którego nas zabierze, kiedyś obiecywała już w naszym studio. Dzień dobry, witam serdecznie.
17: Dzień dobry.
16: Odwiedzaliśmy ostatnio Brody, odwiedzaliśmy Wąchock. Tam no, pojawiły się pewne komentarze na temat tych audycji i legend nawet do mnie dotarły, a kilka pytań, ale obiecałem swoim rozmówcom, że jeszcze wrócimy w te miejsca i wtedy może dokładniej wyjaśnimy pewne nieścisłości, które gdzieś tam w głowach niektórych się pojawiły. Natomiast dziś też powędrujemy niedaleko do miast, które mieszkańcom Starachowic są pewnie doskonale znane, bo to Skarżysko i Końskie. I tak już tydzień temu pewna wątpliwość we mnie się pojawiła, bo po co by miał ktoś jechać do Skarżyska Kamiennej? Na to pytanie, no chyba, że na dworzec, no bo to wiadomo, że każdy był i kiedyś gdzieś tam podróżował koleją, więc ta bocznica kolejowa i ten dworzec w Skarżysku niezwykle rozbudowany, myślę, że jeden z największych w Polsce w miastach tej wielkości. No Kutno jeszcze też jest tak dużym dworcem kolejowym, natomiast jeżeli mówimy o aspektach, no architektonicznych czy aspektach krajobrazowych, no to tutaj musimy się już skupić, się zastanowić i na takie pytania dotyczące Skarżyska i Końskich spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. Co tam jest i dlaczego miałbym jechać z przyjemnością do Skarżyska?
17: No jeśli mówimy o Skarżysku, to przede wszystkim to miasto będzie się kojarzyło dla mnie już, odkąd poznałam tą historię, z Leopoldem Staffem. I warto o tym pamiętać naprawdę i dla Poldka, jak ładnie o nim się mawiało, warto do Skarżyska podjechać i odwiedzić miejsce, z którym był związany przez dobrych kilka lat. Jest to też taki, słuchajcie, związek ze Starachowicami trochę, dlatego że zanim Leopold Staff z małżonką trafili do Skarżyska, to najpierw zatrzymali się w Starachowicach. Był rok 44, kiedy oni wysiedleni z Warszawy do Starachowic dotarli po dwudniowej pociągowej podróży i dotarli do naszego kościoła na ówczesnym wierzbniku kościoła Świętej Trójcy. I tam poznają osobę, z którą się zaprzyjaźnią i będą się przyjaźnić do końca swojego życia. Księdza Antoniego Boratyńskiego, który tu w Starachowicach był wikarym. On przez miesiąc będzie będzie ich gościł u siebie na plebanii. Potem oni oczywiście wyjadą najpierw do majątku w Pawłowicach, potem do Krakowa, potem znów do Warszawy i w międzyczasie w roku 53 ksiądz Boratyński obejmie probostwo w Skarżysku Kamiennej. Tam będzie proboszczem w kościele, w parafii przy kościele świętego Józefa. Kościółek stary, bo tak naprawdę historię ma XVII-wieczną, chociaż ten drewniany, który stoi do dziś, jest z roku 1928. I kiedy ksiądz Boratyński obejmie tam probostwo, zaprosi państwa staw w odwiedziny. I oni się oczywiście zgodzą, oni do Skarżyska przyjadą i oni się zakochają w tym małym miasteczku.
16: Można.
17: Leopold Staw będzie zachwycony ciszą, będzie zachwycony spokojem, będzie zachwycony tymi nadrzecznymi krajobrazami. Zresztą tam powstanie też taki tomik wierszy Wiklina. On się przede wszystkim zaprzyjaźni z osobami, które gdzieś tam niedaleko mieszkają, plebanii, niedaleko kościoła. Będą te wspominki małej dziewczynki, która ich odwiedza i będzie im na przykład przynosić naleśniki pani Helenie i panu Poltkowi, Danusia. Poza tym on o Skarżysku będzie tak ładnie pisał w liście do Tadeusza Różewicza. Nazwie to miasto rekonwalescentopolem. Dlaczego tak? Dlatego, że on nie będzie ukrywał, że właśnie w tym mieście, w Skarżysku, dochodzi do siebie po latach i utraty zdrowia podczas tej zawieruchy wojennej i jego żona, przede wszystkim jego żona, oni bardzo o siebie dbali wzajemnie, bardzo się kochali i on Helenę będzie tam przywoził właśnie też po to, żeby w tym takim uroczym miejscu spokojnym, gdzie nie docierają echa wielkiego świata, żeby mogła nabrać sił. Jak państwo tam kiedy dojadą, mam nadzieję niedługo, to zobaczycie przy tym kościółku świętego Józefa taką pozostałość parku, bo w tamtym czasie, kiedy państwo staw tam przyjeżdżali, kiedy tam urzędował ksiądz Boratyński, to był ogromny ogród. Tam były mnóstwo świerków, topoli, lip, bzów. Helena, nawet tam przy ławeczce bodajże jest cytat Heleny Staw, która tak pięknie i poetycko też opisała to miejsce. I to było ich ulubione miejsce. Oni najlepiej odpoczywali w tym ogrodzie przy plebanii. I Leopold Staw miał tam swoją ławeczkę ulubioną i swój ulubiony świerk. I tam podobno mu się najlepiej pisało, najlepiej odpoczywało i najlepiej myślało. I ławeczka i świerk i pomnik Leopolda Staffa zobaczymy tam do dziś. Ławeczka nie jest co prawda oryginalna. To jest ławeczka już później postawiona po prostu nową. Tamta nie przetrwała. Ale świerk to jest właśnie ten świerk Leopolda Staffa.
16: Ksiądz Boratyński, kościół świętego Józefa na Legionów w Skarżysku Kamiennej, Leopold Staw. No jest w Skarżysku przecież też plac Staffa. W związku z tym ten związek jest znany, myślę, że mieszkańcom Skarżyska. Warto też, żeby Starachowiczanie o tym wiedzieli. Czy są jeszcze inne miejsca takie związane z Leopoldem Staffem, które Skarżyszczanie na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat upamiętnili, a charakterystyczne nie ma.
17: Nie, nic mi akurat teraz nie przychodzi do głowy. Na pewno Skarżyszczanie upamiętniają Staffa w jakichś uroczystościach, są konkursy dotyczące jego poezji. Chyba bardziej w tą stronę idą. Ja zresztą Leopolda Staffa, tak jak mówiłam, Skarżysko będzie mi się zawsze już z nim kojarzyło. Również dlatego, że on tak bardzo ładnie mówił o tym, ile ma lat. Kiedy już byli w tym słusznym wieku, on do swojej żony mówił, że kochanie, ale my nie jesteśmy starzy. w ogóle nie jestem stary. Ja mam po prostu 10 razy po 7 lat. Czyż to nie piękne?
16: Piękne. Ja nie będę mówił, ile mam po 7 lat. Natomiast Leopold Staff i Skarżysko-Kamienna to nie jest jedyny autor. No autor, mogę powiedzieć, związany ze Skarżyskiem Kamiennym, bo takie pośrednie, można powiedzieć, niewielkie też połączenie między Papciem Chmielem a Skarżyskiem możemy znaleźć.
17: Tak, tak. Papcio Chmiel, Henryk Jerzy Chmielewski, w 1941 roku odbywał praktyki w Skarżyskim Zaorku. Nawet powstał chyba podczas tych praktyk jeden z takich rysunków, gdzie on tam wychyla się zza drzwi i podgląda panią, chyba w której, no, którą wszyscy bardzo, bardzo lubili. On zresztą potem Papcio Chmiel, jak mu ktoś ten rysunek przypomniał, to się za głowę łapał, że to straszne. I jakoś tak uznał, że późniejsze jego dzieła były zdecydowanie lepsze, ale tak, no Skarżysko pamiętał.
16: Praktyki to były, no to był młodym człowiekiem też wtedy, tak?
17: Tak, tak, to był młody chłopak, ale o Skarżysku, tak jak mówię, nigdy nie zapomniał i nawet chyba dostał od Skarżyszczan jakiś taki album właśnie też z tym rysunkiem, przypomniano mu jego pierwsze dzieło.
16: Babcio Chmiele, czyli Tytus, Romek i Atomek, takie powiązanie też znaleźliśmy, natomiast jeżeli chodzi o Skarżysko, to oczywiście w dwóch zdaniach, chociaż musimy powiedzieć o Muzeum Orła Białego, czyli to muzeum, które no też każdy mieszkaniec Świętokrzyskiego na swojej liście odwiedzin w województwie powinien zaliczyć.
17: Tak, Muzeum Orła Białego to taki ogromny zbiór przede wszystkim militariów i duża część ich dostępna w takiej wystawie pod gołym niebem. Na pewno miejsce dla miłośników tego typu rzeczy, ale to też miejsce dla rodzin z dziećmi, ponieważ świetnie, tam są świetni przewodnicy, którzy doskonale tak dopasowują też ofertę do najmłodszych. Natomiast no, ten teren też obok Muzeum Orła Białego to fragmenty zakładu wielkopiecowego, tak? Zresztą ten budynek, w którym główna i kasa jest i część wystawy też związana właśnie z tym zakładem wielkopiecowym. Natomiast w Skarżysku jeszcze oczywiście można zwiedzać i do tego też zachęcam, bo tam mamy do czynienia z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, tak? To też myślę, że warto zobaczyć.
16: To jest bazylika mniejsza nawet, tak, pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest, no po mądrze się leczy tam, żeby była jasność, kopia Wileńskiej Ostrej Bramy.
17: Tak.
16: Oficjalnie tak w przewodniku o Skarżysku możemy znaleźć. Dobrze, to było Skarżysko Kamienna. Zachęcamy chociażby dlatego, żeby związek Leopolda Staffa ze Skarżyskiem, ze Świętokrzyskiem znaleźć, odszukać gdzieś na swojej drodze. Natomiast cały powiat skarżyski też sobie zahaczymy, bo powiemy, czym jest piekło dla Dalejowskie i brama piekielna. I tutaj już nie braknie, myślę, jakiejś ciekawej opowieści.
17: No tak, liczymy na jakieś diabły, jak sądzę.
16: Jak piekło, jak brama piekielna. To
17: piekło Dalejowskie to przede wszystkim ciąg skał długości 130 metrów. To miejsce związane z górnikami. Oni tam pracowali i właśnie z nimi związana jest nazwa piekło Dalejowskie, ponieważ oni te swoje warunki pracy określali jako piekło na ziemi. I stąd po prostu mówi się, że stąd ta nazwa piekło Dalejowskie. Natomiast na pewno jest to miejsce warte odwiedzenia pod kątem walorów takich naturalnych, tak? te skały, te bloki skalne to również jaskinie, to szczeliny, to wszelkiego rodzaju korytarze, więc tam zresztą w tych jaskiniach też ukrywali się mieszkańcy pobliskich terenów w czasie tych wszystkich zrywów niepodległościowych, w czasie wojny uciekali tam przed okupantem. Także no to też oczywiście z tej strony myślę, że warto zobaczyć. Natomiast Brama Piekielna. Naprawdę bardzo bym chciała opowiedzieć jakąś historię o czartach. No właśnie, jak powstała? Są dwie wersje. Jedni mówią, że no po prostu jest to efekt naturalny, czysto naturalny. Poosuwały się te skały i ułożyły właśnie tak, a nie inaczej.
16: No, takie elementy skalne, no ja najczęściej szukam takich elementów skalnych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tam, tam te skały naturalnie się tak formułują. Natomiast u nas no, też można spotkać ciekawe formacje skalne, natomiast ta jest wyjątkowa. No, widziałem setki zdjęć, gdzie ktoś przechodzi pod tą bramą piekielną.
17: Tak. Są jeszcze, spotkałam się jeszcze z takim twierdzeniem, że to jakieś pozostałości jeszcze po grobie z okresu neolitu. Natomiast większość tych głosów mówi jednak, że skoro brama piekielna, to to jakieś siły nieczyste musiały mieć w tym swój udział, bo to jest niemożliwe, żeby te kamienie, te skały się ułożyły właśnie w taki sposób, a nie inny, i że jest to brama właśnie do piekieł i trzeba uważać, jak się pod nią przechodzi.
16: Z której strony trzeba uważać, czy wchodzimy, czy wychodzimy z piekła.
17: Dokładnie tak.
16: No, znajdziemy bramę piekielną już w gminie Bliżyn. Zdaje się, że bliżej jest z gminy Bliżyn niż z samego Skarżyska, ale to kawałek drogi, dosłownie kawałeczek w kierunku Końskich. I jeszcze jeden rezerwat. Rezerwat Gagaty Sołtykowskie. I też obalimy pewien mit związany z Gagatkiem przy okazji.
17: Tak. I tutaj muszę przyznać, że kiedy ja to usłyszałam, to sama byłam zaskoczona. Podoba mi się to.
16: Gagatek dla mnie jest gagatkiem, ananasem inaczej, no można zwać jak zwać, natomiast w ten sposób bym szedł rozumując, a to nie tak do końca.
17: Tak, jeśli mówimy o gagatach sołtykowskich, to jest to miejsce, gdzie wydobywano glinkę ceramiczną, jeszcze zresztą w XX wieku, do 77 roku. To jest też miejsce zwane takim krajobrazem księżycowym, ponieważ rudy żelaza, więc to też wszystko tak zabarwiło na taki kolor, stąd to porównanie do krajobrazu księżycowego. Natomiast tam też spotykamy się właśnie z kamieniem o nazwie Gagat, zwanym również czarnym diamentem. I ten kamień Gagat używany był już w średniowieczu. Przy klasztornych pracowniach wykonywano z niego dewocjonalia, krzyże, różańce. Wierzono, że właśnie z tego kamienia, z Gagata, mają one szczególną moc odpędzania sił nieczystych. Ale to nie jedyny związek z biżuterią, dlatego że w czas, na przykład po upadku powstania styczniowego, z Gagata wyrabiano biżuterię, tak zwaną biżuterię żałobną. Noszono ją na znak żałoby po utraconej ojczyźnie. To był w ogóle kamień, z którego wyrabia się biżuterię. I dlatego też gagatek to nie hultaj czy nic poń, tylko gagatkiem nazywało się osobę odzianą w gagat, czyli lubiącą biżuterię.
16: No bo rozumiem, że...
17: Tak, na przykład, tak, chociaż później oczywiście z tego kamienia wykonywano różną biżuterię, niemniej jednak gagatek był osobą, która takim jakby strojnisiem, ponieważ to było, no ta biżuteria była taka stronna.
16: Jak każda biżuteria miała dodać uroku, tak, osobie noszącej.
17: Dokładnie tak, więc ten gagatek nie był hultajem, tylko właśnie osobą, która lubowała się w biżuterii.
16: No i tutaj znak zapytania. Dlaczego gagatkiem nazywamy nic poniaczy hultaja czy ananasa? No?
17: Można by na przykład pójść w tą stronę, że skoro to czarny diament, No to takie skojarzenie może się nasuwać, że to po prostu czarny charakter.
16: Rozumiem, w ten sposób iść. No tak, no jakieś tam luźne porównanie żeśmy znaleźli. Natomiast jeżeli o te gagaty sołtykowskie, już bym zapytał, gdzie ten rezerwat się znajduje i gdzie go znajdziemy, bo no, też starachowiczanie nie do końca mogą wiedzieć.
17: To jest na drodze między Odrowążem a Bliżynem. Około pół kilometra za Odrowążem trzeba pilnować znaku skrętu na to jest dobrze oznaczone, na właśnie rezerwat Gagaty Sołtykowskie i tam trzeba wjechać w drogę szutrową i będzie też duży bardzo parking i tam spokojnie można zaparkować i potem się już udać według znaków.
16: I ta trasa zajmuje nam na przykład godzinkę, dwie, trzy?
17: No, myślę, że godzinka to spokojnie.
16: Zrobimy sobie Gagaty Sołtykowskie i poznamy Gagaty Sołtykowa. Sołtykowa? Tam Sołtyków musi być też gdzieś, chociaż nie wiem. To też daleko idąca moja taka porównanie. I przenosimy się dalej, jeszcze dalej w tamtym kierunku. Poznamy też historię Banditenstadt po niemiecku. Nazwa miasta, które pewnie bliżej Starachowiczanom znana jest jako Końskie. A dlaczego Banditenstadt?
17: No właśnie, to Niemcy tak nazwali bandyckie miasto, dlatego że miasto zasłynęło takim nieprawdopodobnym zrywem. Tam zresztą taki dosyć silny ruch oporu był. Podczas II wojny światowej niespełna 80-osobowy oddział partyzantów Armii Krajowej pod wodzą Waldemara Świeca Robota zajął na 2 godziny miasto Końskie. I może by nam się to nie wydawało nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że zajęli to miasto pod nosem prawie 2000 oddziału Niemców, prawda? Więc no, troszkę ponad 70 osób.
16: A wiemy dlaczego to zrobili, bo taki heroiczny czyn to był, tak? Wiedzieli jakie siły, jakimi siłami dysponują Niemcy i skąd taki pomysł, czy mieli kogoś odbić z jakiegoś aresztu? Czy czym się kierowali partyzanci wtedy?
17: Odbicie nie, tam doszło do pewnego zatrzymania i to było takie też trochę jakby odwrócenie uwagi od tego, że jednak mieszkańcy Końskich tutaj nie mieli nic wspólnego. Natomiast to było też takie jakby podniesienie morale mieszkańców, że oni po prostu nie zostali sami, tak? Że dalej trwa ta walka.
16: To byli partyzanci i Związek Końskich z partyzantami, tak jak i całej ziemi świętokrzyskiej jest dosyć bogaty. Natomiast powiemy też dzisiaj o takim innym porównaniu z innymi czasami, bo zapowiedzieliśmy to, czym Końskie, jak Końskie można porównywać do Egiptu.
17: No tak.
16: Koralowych nie ma na pewno, no to wyłączmy.
17: No nie ma. Jeśli mówimy w ogóle o Końskich w tym kontekście właśnie takiego podobieństwa powiedzmy do Egiptu, no to zawdzięczamy to rodowi Małachowskich. Najpierw Jan Małachowski, który w Końskich stawia taki zespół pałacowo-ogrodowy, pałacowo-parkowy. I później jego wnuk Stanisław Małachowski jest pomysłodawcą, właściwie czy za jego czasów powstaje coś, co pozostało nam do dziś. Oranżeria egipska, zwana przez mieszkańców popularnie Egipcjanką. To jest długi budynek o 23 oknach, przedzielonym wejściem. Wejście to jest ozdobione hieroglifami egipskimi. To jest tylko ciąg znaków. One nie oznaczają nic konkretnego. Są zdobienia w kształcie liści papirusu i na dwóch końcach tego budynku

0: sprowadziła zresztą, miała sprowadzić artystę, który to wykonał, Francesco Lanciego. To takie, że miało to być takie jej zamiłowanie do tego typu sztuki. Jak było naprawdę? Nie wiemy, nie znamy motywów powstania ich, natomiast stoją w niezmienionej formie od 1830 roku i tylko one znają pewnie tajemnicę swojego powstania.
1: Ja przychylam się ku tej wersji z lożami masońskimi. Wiadomo, że tutaj więcej tajemnicy, więcej znaków zapytania, no i może przy okazji gdzieś ktoś doszuka się ukrycia jakiegoś skarbu czy czegoś w tym stylu. Wiadomo, że jak jest skarb, to też w człowieku gdzieś tam lampka się budzi i no, chciałby ten skarb odszukać. No i taki mamy związek końskich z Egiptem, z faraonami. Ta oranżeria, bo tak no, trzeba ją nazwać, to oranżeria jest.
0: Tak, to założenie było oranżeryjne, natomiast teraz...
1: Ona jest czynna, nieczynna?
0: Mieści się tam miejski dom kultury.
1: A jakieś rośliny egzotyczne, czy po prostu same faraony i...
0: Same faraony.
1: Same faraony. Szkoda, że tego nie wykorzystali tak do końca w pełni. Zostaniemy jeszcze w końskich. Powiemy sobie, co to kuczka albo kuczki. Kuczki powinienem powiedzieć, bo w liczbie mnogiej chyba tak mogę odmienić.
0: Tak, można odmienić. Kuczki, czyli szałasy. I jest to taka ciekawostka architektoniczna, którą spotkamy w końskich. Myślę, że nie tylko oczywiście, ale no, tutaj jesteśmy akurat. To jest, no właśnie, społeczność żydowska bardzo swego czasu liczna w tym mieście. Musimy sobie na chwilkę tak jakby wejść w to środowisko. Święto szałasów, bo kuczka to szałas. Święto szałasów, żydowskie święto bardzo wesołe, obchodzone 15 dnia 7 miesiąca i trwające tydzień. To jest święto, podczas którego Żydzi cieszą się i wspominają ten czas, kiedy naród wybrany dążył do ziemi obiecanej i mieszkali w szałasach. Założenie jest takie, że podczas obchodów tego święta Żydzi po prostu wychodzą z domów i zamieszkują w takich szałasach, w tych kuczkach. Natomiast no, w naszych warunkach, w Polsce czy w innych, powiedzmy, państwach Europy, nie do końca było to możliwe, tak? Dlatego troszeczkę inaczej to rozwiązano. To znaczy te kuczki, czyli szałasy, tak jakby zrobiono w domach. I są to, i tak, takie coś zobaczymy właśnie w końskich. W jednym z domów jest coś na kształt takiego jakby ganku z uchylnym dachem, ponieważ założenie kuczki było proste. Trzeba było widzieć niebo. Bo wiadomo, modlitwy i podziękowania zwracał w stronę Boga, czyli do nieba, tak? I to są takie jakby wyodrębnione z domów ganki, ale nazywane wciąż kuczkami, no, do tego święta. I taką kuczkę zobaczymy sobie przy jednej z ulic, ulica Wjazdowa w Końskich, dlatego że był to dom żydowski, należał do Żyda, którego nazywano Lejbuś, i bardzo pobożny człowiek, bardzo dobry człowiek. Zachowały się zresztą wspomnienia o Lejbusiu. Między innymi taka, no chyba anegdotka, można tak to powiedzieć, kiedy on prowadził jakiś zakład usługowy i kiedy jeden z jego pracowników przyszedł do pracy strasznie rozpaczając, strasznie płacząc, Lejbuś się go zapytał, co się stało. Natomiast on gdzieś tam pomiędzy jedną łzą a drugą mówił, że padła mu krowa. Na co Lejbuś mówi, że no ale z dwojga złego to lepiej krowa niż żona. Więc nie martw się, masz tu 100 zł i kup sobie krowę. I tak ten Lejbuś, tam było kilka tych historii, przetrwał właśnie jako człowiek taki bardzo, bardzo spokojny, którego naprawdę niewiele mogło zmóc. No i taki bardzo pomocny też dla innych. I tą kuczkę przy ulicy Wjazdowej w jednym z domów możemy sobie zobaczyć.
1: Kuczki, Banditenstadt czy Faraon. To są Końskie, Skarżysko Kamienne, natomiast to Leopoldstaw, Muzeum Orła Białego czy Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Do odwiedzenia tych miejsc Was zachęcaliśmy dziś. To nie wszystko, oczywiście w tych dwóch miejscowościach staramy się wybrać albo nasz przewodnik Aneta Marcin.

0: Siniak stara się wybrać te miejsca, które dla Was mogą być inne, ciekawsze, takie, których niekoniecznie znajdziemy w przewodnikach turystycznych wpisujące skarżysko czy końskie atrakcje turystyczne. No w ten sposób też chcielibyśmy być nieco inni od wszystkich. Brakło mi dzisiaj jakiejś legendy albo skarbu, ale no cóż, no skarżysko i końskie były. No tak żeśmy wybrali. Trudno, na to nic nie poradzimy, natomiast zapowiemy sobie też kolejną naszą wyprawę do Nowej Słupi. Jeżeli Nowa Słupia, to ja cofając się w czasie też do takich lat młodzieńczych, gdzie jeszcze wycieczki szkolne organizowane były na Święty Krzyż. Wiadomo, z Nowej Słupi się wychodziło drogą królewską. No i emeryk wchodzący pod górę. I czy to prawda, że on tam o jedno ziarnko maku się przesuwa co roku i jak dojdzie na szczyt na Święty Krzyż, to będzie koniec świata?
1: No tak się mówi, jedno ziarnko maku, piasku, jak zwał, tak zwał. Pytanie tylko, czy to na pewno emeryk?
0: No właśnie. I czy to jest emeryk? I na to pytanie odpowiemy sobie już w kolejnym naszym spotkaniu, bo przynajmniej trzy wersje są, tak? Trzy czy więcej? Nawet więcej. Trzy podstawowe, ale to niekoniecznie jest emeryk i niekoniecznie on do góry się wspina. Czasami mieszkańcy, szczególnie lokalni, czyli z Nowej Słupi, mówią, że tam on stoi w miejscu, a tylko dziewczyny przychodzą jednej nocy do niego. Fajnie od razu na koniec się skończy. Zaczęło robić, bo ciekawie. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, na za 2-3 tygodnie to już obiecujemy, że może do tego Sandomierza chociaż na chwilę pojedziemy, bo też miasto, które jest w naszym województwie najbardziej wypromowane turystycznie przede wszystkim. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę, a Państwa zapraszam na weekendowy wypad do Skarżyska Końskich, do Gagatów Sołtykowskich czy na Piekielną Bramę. Też na pewno warto sobie takie zdjęcie gdzieś w boomie swoim umieścić. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: SK Starachowice News.
3: W regionie świętokrzyskim znajduje się turystyczne miasteczko Szydłów. O historii, o tym, co tam zobaczymy, opowiada przewodnik Marta Boś.
4: Jeśli przyjeżdżamy do Szydłowa, to zacznijmy może od początku, tutaj jak wjeżdżamy sobie do Szydłowa, no to z reguły kierujemy się do kościoła. Do kościoła pod wezwanie świętego Władysława. Jest to kościół parafialny w Szydłowie, wybudowany z cegły, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1355 roku. I tutaj jako ciekawostkę zaliczany jest on do kościołów baryczkowskich, czyli kościołów pokutnych. No co to się takiego stało? Kazimierz Wielki prowadził rozwiązły tryb życia, jak wiemy. Miał wiele żon, no ale to każdy król w tamtym okresie, no bo to tak wyglądało. No ale też miał wiele nałożnych. No też wiemy, że Kazimierz Wielki dopuścił się bigami, tak? Tę Adelaidę Heską pogonił do Chęcin, a sam sobie wziął kolejną oblubienicę. No i tutaj też chodziło o kwestię podatków właśnie, że chciałaby biskupstwo płaciło podatki. Kazimierz Wielki po prostu chciał, aby biskupi płacili podatki na równi z mieszczanami. Co się bardzo nie spodobało ówczesnemu biskupowi Janowi Bodzancie i postanowił go upomnieć. Więc wysłał na Wawel krakowskiego wikariusza Marcina Baryczkę, no z takim pismem, aby no, powiedział królowi, że ma zacząć się dobrze prowadzić. No bo jak nie, no to go ukarze. No a taką karą może być rzucenie klątwy, bądź też nadanie jakiejś pokuty. No biskupstwo też miało taką władzę, że mogło wręcz nawet króla strącić z tronu, tak? No do czego Kazimierz Wielki no, nie mógł dopuścić, no bo jak wiemy, był z ostatnim z piastów, no liczył na potomstwo, którego się męskie oczywiście, którego się jednak nie doczekał, więc no musiał walczyć o ten tron. No i ten Baryczka przyszedł na ten Wawel, przekazał pismo Kazimierzowi Wielkiemu, ono zostało odczytane. Kazimierz Wielki poczuł się bardzo urażony, że biskup go w ogóle śmiał upomnieć. A jeszcze bardziej go uraził fakt, że przysłał do niego wikariusza, a nie pofatygował się sam. Było to wielce poniżenie, ale wtedy Bodzanta wiedział, co robi, bo właśnie miał na celu poniżenie Kazimierza Wielkiego właśnie przez przysłanie do niego Baryczki. No a biskup kazał, no to wikariusz musiał, no proste, hierarchia jest. Kazimierz Wielki do tego stopnia się zdenerwował, że wydał rozkaz utopienia Marcina Baryczki w Wiśle. Oczywiście rozkaz został wykonany, Baryczka utonął. No ale Kazimierz Wielki tutaj, bojąc się biskupa, właśnie tej klątwy rzuconej na niego, czy też właśnie pokuty narzuconej, zbyt dużej pokuty, której no, spodziewał się, że pewnie nie uda mu się zrealizować, poddał się sam pokucie. Mianowicie zaczął budować kościoły. Były to kościoły tak zwane pokutne, kościoły baryczkowskie. Takich kościołów powstało 6. Częściowo były kościoły to przebudowane, częściowo były to kościoły wybudowane na nowo. Między innymi jednym z tych kościołów jest kościół w Szydłowie. Ale Kazimierz Wielki niechętnie te kościoły budował, postanowił zrobić jedną złośliwość biskupowi. Mianowicie jak wchodzimy do kościoła, nie widzimy w prezbiterium ołtarza głównego. Dlaczego? Ponieważ na środku stoją dwa filary, które nam zasłaniają to prezbiterium, a głównie właśnie ołtarz zasłaniają, po to, aby wierni po prostu nie widzieli wcześniej, no wiadomo, biskupa, a obecnie księdza, który się po prostu tam modli. I to działało w drugą stronę, tak samo ksiądz nie widzi wchodzących wiernych. Dlatego też architekt nie jest znany, który projektował te kościoły, ponieważ z kolei Kazimierz Wielki prawdopodobnie bał się właśnie tego, że on podzieli los baryczki tylko, że z rąk biskupa, tak? Także utajnił architekta, no i nie wiadomo do dnia dzisiejszego, kto był architektem tych kościołów. Mianowicie właśnie te filary są takim bardzo charakterystycznym elementem budowy tych kościołów. Ogólnie kościół w Szydłowie właśnie przez te filary jest pseudo-dwunawowy, orientowany, czyli skierowany w stronę wschodu. No ale nie jest to oryginalny kościół, ponieważ on spłonął tutaj najpierw w 1630 roku, jak ci listowczycy atakowali Szydłów, no a po raz drugi, no to właśnie podczas II wojny światowej. Czyli wszystko to, co widzimy, jest odbudowane, ale jest odbudowane w stylu gotyckim. Między innymi, czy właśnie te filary, sklepienia, no to tutaj mamy sklepienia palmowe oraz trójdzielne. Natomiast takich cenniejszych rzeczy w kościele, no to przede wszystkim tryptyk, który znajduje się w ołtarzu, prawdopodobnie pochodzący z pracowni Wita Stwosza, wykonany w 1513 roku. Tutaj przedstawiona jest Maryja, święty Paweł i święty Piotr, a po bokach sceny z życia obydwu świętych. Ogólnie w Szydłowie są do dzisiaj, można powiedzieć, 3 kościoły, jeden w ruinie. Więc tym najważniejszym był ten kościół parafialny pod wezwaniem świętego Władysława. Kolejne 2 znajdują się poza murami miasta. Najbliżej świętego Władysława są ruiny kościoła i szpitala świętego Ducha. Tutaj pierwotnie była to świątynia drewniana. Dopiero po 1630 roku została ufundowana, murowana. Składała się, można powiedzieć, z części takiej sakrum, czyli właśnie z kościoła, gdzie znajdowało się prezbiterium i nawa. Natomiast później, około 1660, zostało dobudowane 2 skrzydła szpitalne, od północy i od południa. No i tam właśnie przebywali pensjonariusze, tak to ładnie nazwijmy, czyli osoby, które po prostu no, albo nie miały domów, czyli były bezdomne, albo też po prostu chore. No tutaj ten obiekt swoje funkcje pełnił do XIX wieku. Kolejnym kościołem no jest kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Również poza murami miasta, tutaj usytuowany jest na przedmieściu krakowskim, również poza murami miasta. Tutaj prawdopodobnie mieściła się w ogóle pierwsza osada Szydłowa, stąd też właśnie lokalizacja tego kościoła. Tutaj warto nadmienić, że jest to najstarszy zabytek, prawdopodobnie końcówka XIII wieku, tak jest datowany. Natomiast takim wybudowanym w stylu późnoromańskim, wczesnogotyckim. To, co najcenniejsze, znajduje się wewnątrz. Są to XIV-wieczne polichromie, dokładnie datowane na 1370 rok najstarszy. Między innymi możemy tam zobaczyć scenę sądu ostatecznego, 7 radości Maryi oraz cykl pasyjny. To byłaby ta część taka sakralna. No to jak jesteśmy już tutaj przy chrześcijaństwie, no to wspomnijmy też coś o kulturze żydowskiej. Żydzi zaczęli do Szydłowa napływać wraz z Kazimierzem Wielkim, zaczęli się osiedlać. Zajmowali się głównie handlem, kupiali się na rynku, także również posiadali młyny. No i wiadomo, z biegiem lat ich liczba rosła, natomiast nigdy nie przekroczyła 50% mieszkańców ludności. No to było to w najlepszym okresie, było to 43%. Ale również posiadali swoją synagogę, czyli bożnicę, też buźnicę, różnie jest nazywana. Jako ciekawostkę dodam, że często, gęsto mówi się świątynia. No niestety nie, to nie jest świątynia, jak my mówimy na kościół świątynia. Żydzi mieli tylko jedną świątynię, która znajdowała się w Jerozolimie, a ona została zniszczona zniszczona przez Rzymian. Natomiast synagogi, bożnice, buźnice były to miejsca modlitwy i spotkania. Szydłowska synagoga jest najstarszą synagogą w województwie świętokrzyskim i jedną z najstarszych w Polsce. Ona została wybudowana między rokiem 1534 a 1564. To są właśnie lata budowy, kiedy ona powstawała. Prawdopodobnie wcześniej była na tym miejscu synagoga, ale drewniana. Wybudowana została z miejscowego wapienia, otynkowana, oszkarpowana. Składa się z dwóch części. Z sali modlitewnej oraz przedsionka. Nad przedsionkiem znajdowało się takie pomieszczenie nazywane babińcem. Ono właśnie było przeznaczone dla kobiet, ponieważ tam podczas modlitwy przybywały kobiety i dzieci, bo one nie miały wstępu do sali modlitewnej, bo tam tylko mężczyźni i chłopcy powyżej 13 roku życia. Szydłowska synagoga zachowała się dlatego i możemy się szczycić tym, że jest jedną z najstarszych w Polsce, no, że tak powiem nieładnie, dzięki Niemcom poniekąd, ponieważ oni tam utworzyli magazyn broni i żywności. Ze względu na jej warowny wygląd, grubość murów, a to też jest ciekawostka, grubość murów dochodzi do 2 metrów grubości. Także to jest potężna warownia, wsparta przyporami. Między przyporami znajdują się okna półkoliście zamknięte, jest ich 10. Zachował się, wnętrze zniszczyli, no bo nie byliby sobą, jakby czegoś nie zniszczyli. Wnętrze zniszczyli, zniszczyliby bimę z początku XVI wieku, ale zachowała się szafa ołtarzowa, czyli Aron HaKodesh, gdzie była przechowywana święta księga Tora. Bo teraz obecnie synagoga już nie pełni swoich funkcji. Ona je pełniła do 1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej. Natomiast obecnie tam swoją siedzibę ma Miejska Gmina Centrum Kultury oraz znajduje się Muzeum Kultury Żydowskiej, gdzie są tutaj różne eksponaty właśnie związane z kulturą żydowską. No jeśli chodzi o judaiki, no to między innymi na przykład menory, hanukije, to są świeczniki żydowskie, czy jady, takie wskaźniki służące do pokazywania tekstów Torze, czy fragment Tory. Synagoga jest usytuowana w północnej części Szydłowa, przy murach obronnych, jest oddalona od kościoła, można być na takim uboczu. Natomiast kolejnym takim też już tutaj ta część może zabytków sakralnych, no to byłoby na tyle. Kolejnymi zabytkami, które warto zobaczyć, no to właśnie jest Pałac Jagielloński, który znajduje się na dziedzińcu zamkowym. To właśnie ten ufundowany przez Władysława Jagiełłę i Jadwigę Andegaweńską. Następnie Muzeum Zamków Królewskich. Jest to inwestycja, która tutaj powstała dość niedawno, ponieważ w Szydłowie miała miejsce rewitalizacja, która obejmowała swym zasięgiem 5 zabytków. Między innymi były to ruiny kościoła Szpitala Świętego Ducha, synagoga, brama wjazdowa na zamek, czyli na dziedziniec zamkowy, Pałac Królewski Jagielloński, no i właśnie Muzeum Zamków Królewskich, które zostało utworzone w budynku skarbczy. Co w tym skarbczyku możemy zobaczyć? Między innymi makiety zamków. Dół w ogóle poświęcony jest dla Szydłowa. Tam znajdują się makiety Zamku Szydłowskiego z czasów właśnie Władysława Jagiełły i drugim takim okresem jest wiek XVII, czyli już po tym upadku. Następnie również z historią i z artefaktami możemy się zapoznać, które zostały odnalezione podczas prac archeologicznych. Znajdują się też figury królów, można władców czy mieszczan. O, na przykład mamy burmistrza, prawdopodobnie to pierwszy burmistrz Szydłowa. Również znalazł swoje miejsce muzeum, ale głównie tutaj chodzi o stroje średniowieczne, aby pokazać, jak kreowała się moda średniowieczna na przestrzeni wieków, czyli właśnie XIV-XVI wiek. Możemy zobaczyć Władysława Jagiełłę, jego córkę Jadwigę Jagiellonkę, czy hipotetycznego wójta właśnie Wacława. Chodząc sobie na piętro, tam już mamy zamki europejskie w kontekście właśnie szydłowskiego. Dodatkowo również znajdują się postacie z, właśnie tutaj z epoki średniowiecza. Zarówno jak i królowie, czy rycerz, czyli Zawisza Czarny. W ten sposób wygląda właśnie Muzeum Zamków Królewskich. No dodatkowo warto jest wspomnieć, że jest to również muzeum nowoczesne, ponieważ my jesteśmy w dobie internetu, także multimedia koniecznie muszą być. To również znajduje się w tym muzeum. Przybliża nam historię zarówno tutaj, jak i Zamku Szydłowskiego, jak i zamków europejskich. Między innymi przykład mamy Pałac Biskupów w Awinionie, no ale reszty nie będę zdradzać, trzeba przyjechać i po prostu zobaczyć. To właśnie to muzeum powstało, można powiedzieć, w fundamentach pierwszej wieży cylindrycznej, ufundowanej przez Władysława Łokietka, jak i potem drugiej wieży cylindrycznej, ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego. Następnie był ten donżon, czyli ta wieża mieszkalna jagiellońska. W ten sposób ukształtował się cały budynek skarbczyka, który dziś jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, gontowym. Jedyna z bram, która się zachowała, jest to Brama Krakowska. Wstała w XIV wieku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego. Broniła dostępu do miasta, posiadała potrójne zabezpieczenie. Pierwszym takim zabezpieczeniem od zewnątrz, czyli od przedmieścia krakowskiego, to był zwodzony most. Drugim z kolei to były wieżeje dębowe, które też były zamykane na noc, a wewnątrz Bramy Krakowskiej znajdowała się brona, czyli krata opuszczana na dół. Brama Krakowska obecnie składa się z dwóch części, z przedbramia i z bramy właściwej. Dolna kondygnacja datowana jest na wiek XIV, natomiast górna na XVI. Wewnątrz bramy znajdują się schodki, które były połączone z murem obronnym po to, aby straż mogła się na ten mur dostać i patrolować okolice. W górnej części znajdują się dwie wieżyczki, okienka strzelnicze oraz zwieńczona jest attyką. Kolejną taką atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów jest nowo powstały park, otwarty w 2022 roku. Tutaj jego główną atrakcją jest odsłonięcie geologiczne, które znajduje się u podnóży właśnie Kościółka Wszystkich Świętych, bo tam też jest właśnie zlokalizowany ten nieduży, ale jakże wspaniały park.
2: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Fabryka samochodów ciężarowych powstała w 1984 roku jako przedsiębiorstwo państwowe na bazie zakładów mechanicznych w Starachowicach, założonych w 1920 roku, produkujących w okresie międzywojennym armaty oraz ramy do samochodów. W 1981 roku w naszym mieście wyprodukowano 500-tysięczną ciężarówkę. A ciężarówki STAR wspomina Maciej Szlązak z działu techniki Muzeum Przyrody i Techniki.
5: Dzięki tej fabryce miasto urosło w siłę. To fabryka dawała miejsca pracy mieszkańcom i rozwijała to miasto. Z tego względu, że współfinansowała i budowę domów, bloków, kultury, rozwój kultury, kluby sportowe, to dzięki właśnie fabryce można było rozwijać to miasto. Sytuacja wyglądała tak, że po II wojnie światowej było zapotrzebowanie ogromne na transport. Potrzebne były samochody ciężarowe średniej, niższej ładowności. Było samochodów sprowadzanych sporo z zagranicy, jakieś używane, powojenne. Jednak był problem ten, że części brakowało zamiennych do tych samochodów. No bo tu marka taka, tu model taki, skądś te części trzeba było dobierać, więc była potrzeba stworzenia własnego projektu, własnego samochodu z pełnym zapleczem, gdzie byśmy mogli na miejscu produkować te części, modernizować ten samochód. No i tak właśnie szukano jakiejś lokalizacji dla tego zakładu. W Starachowicach były puste zakłady zbrojeniowe, które można by było przekształcić właśnie na fabrykę. Dodatkowym atutem było to, że znajdowała się tutaj, no już co prawda leciwa, ale jednak huta, czyli zakład hutniczy, którym się tutaj znajdujemy przy muzeum. Więc można było wykorzystać ten zakład jako takie częściowe zaplecze. No i zdecydowano tutaj na uruchomienie produkcji. Początkowo była to produkcja taka bardziej ręczna, bo w pierwszym roku około tam 245 sztuk udało się zmontować. W pierwszym roku, czyli w 1949 roku. Trzeba powiedzieć, że te pomysły na budowę tego samochodu, no to już się pojawiły przed II wojną światową. Inżynierowie nasi w Polsce taka grupa PZ-Inż się to nazywało, gdzie skupiała tych inżynierów i oni tworzyli te pomysły, które później były po II wojnie wykorzystane. I trzeba przyznać, że no jest to samochód, ten Star 20, bo taki właśnie samochód powstał, był dosyć nowoczesnym samochodem. Tamte rozwiązania były przyzwoite jak na tamten okres czasu, na przykład kabina była bardzo nowoczesna. Przeważnie silniki znajdowały się przed samochodem, ten samochód musiał być wydłużony, a tu silnik znalazł się już w środku w kabinie. Szereg rozwiązań, nowoczesny dosyć silnik benzynowy dlatego, że no jednak łatwiej było uruchomić taki samochód zimą niż silnik diesla, a koszty jeszcze użytkowania, eksploatacji samochodów nie odgrywały jakiejś takiej szczególnej roli w tamtym okresie czasu. Bo przecież to były samochody państwowe, to nikt prywatnie sobie stara nie kupował, tylko były użytkowane w zakładach państwowych. W sumie, no bo to liczymy, 20, 21, 25, 27, 28, 29, seria 200, 244, 266, a potem już w latach 90. Star 1142 i 742 możemy przyjąć, że 11 modeli takich podstawowych plus pochodne. No bo tutaj mamy podstawowy samochód, który można zabudować w postaci wywrotki, dźwigu, żurawia, cysterny. Były takie jeszcze krótkie serie samochodów, jak na przykład Star 38, ale tutaj możemy pominąć, bo to tak zlepek modeli Stara 200, bo to było tak trochę na uboczu, trochę na eksport, tak trochę części zostało od tego, trochę od tego. Jeszcze pominąłem jeden model, 660 wojskowy i 66, no to byśmy dodali, że ze 13 modeli. Głównie transport, samochody średniej ładowności, transport lokalny, oczywiście tak jak wspomniałem, zabudowy specjalistyczne, czyli cysterny, żurawie, wojsko. Wojsko było dużym odbiorcą naszych samochodów. Od modelu 66 pierwszego, potem stara 660 zmodernizowana wersja, aż po ostatni taki model 266, zupełnie nowa konstrukcja z bardzo nowoczesnym silnikiem wysokoprężnym. Do dzisiaj jest ten samochód wykorzystywany, jest modernizowany w Starachowicach. Mamy dwa zakłady, które wykonują takie modernizacje tego samochodu. Pozostaje podwozie oryginalne i na tym podwoziu zabudowany jest nowy silnik nowoczesny, współczesny, nowa kabina, w zależności to, co sobie wojsko zażyczy. To tak, takie są trzy daty w zasadzie i można sobie wybrać, kiedy ta nasza marka się zakończyła, bo około 2000 roku przestano produkcji polskiej ciężarówki Stara. 2006 rok, koniec produkcji Stara, Staromana. To był taki przebudowany MAN na Stara, a w 2009 roku znika ostatecznie znak, logo z nazwy zakładu. Trzy daty, a każdy może sobie wybrać, gdzie jest zakończenie tej historii. Samochody były eksportowane do wielu krajów, nawet i tam do Brazylii, tak już egzotycznie mówiąc, i Finlandia, te pierwsze modele były wysyłane. Afryka, no Afryka i ten rynek wschodni, no to tam te samochody były eksportowane, bo potrzebowano tam samochodu taniego i wytrzymałego. A taki właśnie Star był, bo na tym europejskim, powiedzmy, rynku samochody zachodnie były znacznie droższe, pewnie lepiej wykonane, ale właśnie na tych rynkach afrykańskich zależało, żeby to konstrukcja była jak najprostsza, żeby nie wymagała jakiegoś specjalnego oprzyrządowania i żeby była trwała. I żeby paliwo, jakie było wlewane do tego samochodu, nawet było najgorszej jakości, a ten samochód miał dalej podróżować. No była taka wersja dostosowana, oczywiście to nie jest taki samochód, który wyprodukujemy w Starachowicach i powiemy, a to dzisiaj to może do Afryki go wyślemy, albo nie wiem, do Finlandii. Oczywiście tamte rynki wymagały dostosowania do warunków, jakie panowały w tym kraju, więc te samochody były przystosowane, na przykład był W Afryce był zupełnie inny przedni zderzak. W Starach 266 to była taka wersja tropiek się nazywa. Większe zbiorniki paliwa, no bo wiadomo, dłuższe gdzieś tam piaszczyste odcinki, większe zużycie paliwa. Zbiorniki na wodę, pitno. To takie no, ciekawostki, jakie były montowane dla konkretnie tego rynku. Oczywiście tam specjalne zabezpieczenie instalacji elektrycznej. Lubiły się samochody zapalić od tej wysokiej temperatury. Takie tam panowały niekorzystne warunki. I rzeczywiście była taka sytuacja, że jak prezentowany był Star 266, to po iluś tam, po jakimś czasie tych prezentacji, nie wiem, dzień, dwa, to już tak dokładnie nie pamiętam, rzeczywiście też taki samozapłon dostał. No tam podpowiedziano, że trzeba po prostu dostosować do tych wymogów. I rzeczywiście ten samochód się tak doskonale sprawdzał w tych pustynnych warunkach, że zdecydowano na zakup no, serii całych tych transz samochodów do Afryki. No wykruszają się te samochody. Na szczęście są pasjonaci, którzy tam gdzieś zdobywają te pojazdy. No głównie z wojska, bo jednak wojsko mało jeździło tymi samochodami, ale mieli obowiązek konserwacji, pilnowania, żeby ten samochód był sprawny, więc dużo wojskowych pojazdów starów się zachowało. Kolejny kierunek to straże pożarne. Takich samochodów pożarniczych też można sporo spotkać, bo wiadomo, jak na jakichś mniejszych miejscowościach ten Star 25, 27 to był jedyny samochód i nie było nawet takiej wizji, nie było możliwości, że zostanie on wymieniony na jakiś nowoczesny, współczesny. Stąd bardzo dbano, odmalowywano te samochody, żeby były cały czas sprawne. Najgorzej to w transporcie, bo te samochody były mocno eksploatowane i po prostu się zużyły w międzyczasie. Stara 266 uruchomiono produkcję pierwszą seryjną, z pierwszą serię w 73 roku. W lipcu. No i chyba to było z okazji 25-lecia fabryki, bo tak jakoś chcieli to powiązać. No i ten samochód no, dostawał nagrody na targach poznańskich, bodajże złoty medal. Otrzymał właśnie za tą wyższą wersję Tropic, o której wspominałem, afrykańską. Najbardziej wytrzymały i jakościowo chyba najlepszy, ponieważ przy budowie tego samochodu, przy montażu jak gdyby, był odbiór wojskowy i kontrola wojskowa cały czas była nad produkcją tego samochodu, nad elementami, które były przyjeżdżały do zmontowania z innych powiedzmy firm. No i często te elementy podzespoły były odrzucane przez taką kontrolę, bo nie spełniały warunków wojska. Stąd ten samochód no, musiał być taki dopracowany, dopieszczony. Oczywiście trzeba sobie przypomnieć, że to lata 70., 80., wszystko zakłady państwowe, nie było żadnej konkurencji, stąd te podzespoły, części zamienne wykonywane w różnych zakładach i nawet i w naszych starchowickich, były robione tak, aby tylko, żeby to jakoś zadziałało. Nie były wysokiej jakości, nie pilnowano, nie trzymano się tych norm, wiecznie były jakieś odstępstwa, nie było materiałów, nie było surowców, trzeba było jakiś zamiennik wstawić, który był gorszej jakości, więc no pewnie kierowcy czasem narzekali na jakość tego samochodu i była zmienna w zależności kto montował te pojazdy, ale w sumie to Star to takie nasz polski produkt, więc nawet jak miał wady, to trzeba czasem przymknąć oko na te wady, bo to w końcu nasze było. O ile Star bazował na typowych, przynajmniej tak się to zaczęło, na typowych polskich rozwiązaniach i to był prawie, że kompletna polska produkcja od silnika po skrzynię biegów, po kabinę, to ja też czasem okazywało się, że no jednak no nie nadgonimy sami tych zachodnich konstrukcji i trzeba i łatwiej, szybciej będzie zakupić jakąś licencję czy na skrzynię biegów, czy na inne elementy, niż próbować dogonić, skoro są gotowe rozwiązania. I te licencje bardzo często się pojawiały w Polsce, czy duży Fiat, całe linie produkcyjne, które potem elementy z tego Fiata trafiały i do Żuka i do Nysy i do wszystkich samochodów, nawet i w Starze na przykład były klamki od Malucha używane. Dokładnie ta sama klamka wejściowa do drzwi jak w Maluchu, tak i znajduje się w Starze na przykład 742. Także szukano jakichś oszczędności, skoro mieliśmy wykupioną licencję na produkcję włączników i innych, to te włączniki trafiały do wielu samochodów jednocześnie. Więc była licencja kupiona, więc tą technologię wykorzystywano wszędzie, już w każdym samochodzie, gdzie się da oczywiście. Także tak ta licencja nam pozwoliła dogonić troszeczkę zmniejszyć tą stratę między Polską a Zachodem, jeśli chodzi o technologię. No i też nie ukrywam, że całe linie montażowe, produkcyjne były przywożone z Zachodu, nawet i w Starachowicach. Taka niemiecka firma była Schenck, która tutaj nam też dostarczała maszynę do obróbki, co powodowało, że ten produkt gotowy był lepszej jakości, bo te maszyny były dopracowane i szybciej można było wyprodukować i więcej. Tak maksymalnie produkowaliśmy około do 25 tysięcy sztuk rocznie. Tyle udawało nam się, tam troszkę poniżej, ale do 25 tysięcy. To jest połowa lat 70., gdzie są te nowoczesne linie, gdzie jest zapotrzebowanie, zatrudnienie z okolicznymi filiami, czyli tam Igrza, Skarżysko, Lipsko, Końskie. Też liczba pracowników dobijała w najlepszym okresie czasu do 25 tysięcy niecałe. Na takiej wystawie właściwie, gdzie my tutaj prezentujemy, 8 samochodów jest wystawianych stale, natomiast w rezerwie takie samochody zużyte, 7 chyba sztuk. Te 3-4 sztuki to się powtarzają. Natomiast resztę są jak gdyby uzupełnieniem tej gamy, ale no niestety są w kiepskim stanie. Pozyskiwane były z różnych źródeł. Były to dary, na przykład firma Tarkopol nam przekazała chyba ostatni samochód. Użytkowany był, skończył swoją działalność, że tak powiem, był jeszcze sprawny, ale nie opłacało się go remontować i został przekazany. Wojsko, 3 samochody otrzymaliśmy z wojska. Z darów też jeden Star 200 był przekazany, troszkę spuścizny po fabryce, czyli tam Star 20, Star 266, które były prezentowane w Muzeum Przyfabrycznym. Była tutaj odbudowana, jak gdyby to jest na ramie, którą udało się znaleźć, nie udało nam się jej wykorzystać, bo była niekompletna, zniszczona. Więc jak gdyby jest to obudowane całościowo od początku ten samochód. Nas tutaj uniosło na duchu wszystkich Polaków, że w ogóle papież przyjedzie, a tym bardziej Starachowiczan, że jeszcze pojedzie naszą starachowicką ciężarówką.
2: SK Starachowice News.
0: Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Starachowicach i dyrektor Ewa Druszcz naszym gościem dziś, a zaczyna się sezon kichania, prychania i przeziębień, różnego rodzaju infekcji, bo jesień idzie. Dzień dobry, kłaniam się.
6: Dzień dobry, kłaniam się Państwu serdecznie. W tym roku mamy taką kampanię prowadzoną przez Państwową Inspekcję Sanitarną Jesień bez infekcji. Jesień zaczyna się od profilaktyki. Jest to kampania skierowana do wszystkich nas, żebyśmy wiedzieli, jak się uchronić przed infekcją w okresie jesienno-zimowym, a jeżeli już nas ona dopadnie, to co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko jej powikłań. No i przede wszystkim chciałam powiedzieć, że okres jesienno-zimowy jest to okres sprzyjający aktywności patogenów, bo one są szczególnie aktywne. I dlaczego chorujemy? Dlatego, że mniej wychodzimy na powietrze, częściej siedzimy w zamkniętych pomieszczeniach, niejednokrotnie niewietrzonych i podczas kichania czy kasłania te mikroorganizmy się w tych naszych pomieszczeniach rozprzestrzeniają. Poza tym wilgotność w pomieszczeniach jest znacznie niższa, co też wpływa na barierę ochronną i na układ odpornościowy. Wysychają błony śluzowe naszego nosa, naszego gardła. Jak pozbyć się patogenów podczas tego okresu? to przede wszystkim przestrzegać zasad higieny. To jest taka podstawowa rzecz, którą możemy zrobić, czyli mycie rąk, które mówimy od wielu, wielu, od dłuższego czasu zawsze, przy każdych prawie programach. Mycie rąk po powrocie do domu, jak również przed posiłkiem. Poza tym podczas kichania czy kasłania zakrywamy usta chusteczką higieniczną, którą powinniśmy mieć przy sobie. Jeżeli ją nie mamy, to powiedzmy w jakiś sposób w łokieć naszej ręki.
0: Zaczęła Pani od takiej ważnej kwestii, o której może nie wszyscy wiedzą. Wietrzenie, tak? No teraz nam będzie coraz chłodniej, bo poranki bywają już zimne. Było ostatnio w Świętokrzyskim nawet w Zaleziance w około zera, czyli zamykamy, uszczelniamy, a poza tym to powietrze bywa też suche, bo się dogrzewamy. I co tutaj możemy zrobić takiego najprostszego? Czy jednak troszkę schłodzić nasz dom kosztem tego, że otworzymy okno? A może być zdrowiej? Albo napowietrzamy się też dyfuzorami? Czy to zdrowe, czy niezdrowe?
6: Otwieranie okna jak najbardziej, czyli schłodzenie tego pomieszczenia, bo to jest taka wymiana powietrza, czyli nawet jak w pomieszczeniu mamy dużo tych mikroorganizmów, to po prostu poprzez wymianę tego powietrza te organizmy, jak to się mówi, rozcieńczamy. W tym powietrzu jest ich znacznie mniej. A poza tym, no nawilżanie, ale bardziej bym przez takie nawilżacze, które wieszamy na kaloryferach, że one po prostu uwalniają uwalnia się ta wilgotność i to powietrze jest wilgotniejsze niż no, bo to z kolei nawilże nasze błony śluzowe, a no jest to naturalna bariera ochronna organizmu.
0: Spotkaliśmy się tutaj też, żeby powiedzieć o czymś, o czym niektórzy nie lubią rozmawiać, czyli o tych szczepionkach, bo jest też akcja profilaktyczna dotycząca jesiennych szczepień. Komu byśmy te szczepienia najbardziej rekomendowali, komu by się przydały, a komu by mogły zaszkodzić, czy w ogóle mogłyby zaszkodzić?
6: To znaczy, my jesteśmy orędownikami szczepień i generalnie promujemy te szczepienia, bo uważamy, że szczepienia to jest największe dobrodziejstwo świata, jaką ludzkość wymyśliła, według mnie. Są to szczepienia, gdzie wzmacniają naszą odporność, bo niejednokrotnie to postępowanie, które mówimy o tym, jak należy się zachowywać, niejednokrotnie to nie wystarcza, prawda? Jeżeli mamy szczepionki, są dostępne, a w tej chwili niektóre szczepionki w wieku starszym są w ogóle bezpłatne, także no warto się zaszczepić. Nie jest powiedziane, że po szczepionce nie będzie jakichś odczynów poszczepiennych, bo one wywołują te odczyny, ale są to naprawdę rzadkie przypadki i większe jest dobrodziejstwo ze szczepienia niż jakieś, powiedzmy, niekorzystne działanie tych odczynów poszczepiennych. Dlatego w okresie teraz, w tym okresie jesienno-zimowym, to co my zalecamy, prawda, grypa przede wszystkim, COVID, który jest bezpłatny, jak no, grypa, no to też jest bezpłatna dla osób 60+, COVID, RSV, pneumokoki i krztusiec. Krztusiec akurat może się troszeczkę zatrzymam przy krztusiu. Jest to tak wredna choroba, że jak ktoś przechorował krztusiec, to takie słyszałam opinie, że gdybym wiedział, że jest szczepionka na krztusiec, to bym się na pewno zaszczepił. Także jest to, a jest szczepionka, można się zaszczepić, bo akurat mieliśmy 2 lata temu falę epidemię wyrównawczą tego krztuśca. W tej chwili jest ich troszeczkę mniej, aczkolwiek co jakiś czas te infekcje wracają.
0: Zatrzymajmy się przy tym krztuścu, bo o COVID-zie pewnie niektórzy nie chcą już rozmawiać po pandemii, natomiast krztusiec, czym ta choroba się charakteryzuje i skąd to zdanie, że gdybym wiedział, że tak przejdę krztusiec, to jednak bym zaryzykował po prostu podjął decyzję o tym, że biorę szczepionkę.
6: Jest to choroba bakteryjna, a jej takim charakterystycznym symptomem jest bardzo uporczywy kaszel. Kaszel czasami jest nawet studniowy, może być. Także kaszel jest tak wykańczający organizm, że to jest, no niektórzy właśnie tak, jest takie stwierdzenie po przechorowaniu tego krztuśca, że gdybym wiedział, że mógłbym się zaszczepić, to bym się na pewno zaszczepił, bo jest to bardzo wredna choroba, która właśnie powoduje znaczne obniżenie naszej odporności. Poza tym No i kiedyś choroba zapomniana, a tak jak mówię, w tej chwili już może ta fala, epidemia wyrównawcza troszeczkę przeminęła, aczkolwiek była, także zawsze możemy się spodziewać, że coś możemy mieć innego.
0: Czy sanepid, bo mówimy tutaj o tych farmakologicznych środkach, tak? Szczepionka to coś, co trzeba przyjąć, ukłucie lub też tabletka, bo w różnej formie szczepionki są podawane, natomiast czy sanepid rekomenduje też takie stare, babcine metody? Czy jemy czosnek, czy pijemy sok z cytryny, albo inne metody, miód, nie wiem, są tysiące babcinych sposobów, które znamy z dziada, pradziada.
6: Oczywiście tak, bo podnosząc swoją odporność poprzez nasze takie stosowanie takich zachowań, typu właśnie zdrowe odżywianie, warzywa, owoce, kiszonki, przede wszystkim produkty pełnoziarniste, które wpływają na mikroflorę jelitową, co z kolei ta przekłada się na układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy, nawadnianie czy picie wody. Wiadomo, że w okresie jesienno-zimowym będzie takie bardziej rozsądne, bo pragnienie mamy znacznie mniejsze niż w okresie letnim, ale jednak nawadnianie komórki również też powoduje, wzmacnia tą naszą odporność. Oprócz tego ważne jest sen, czyli dobre wysypianie się, czyli odpowiednia ilość snu w ciągu doby, ponieważ brak snu też bardzo obciąża i osłabia nasz układ immunologiczny.
0: A stres? Bo teraz żyjemy w XXI wieku, świat pędzi do przodu, często te sytuacje stresogenne w naszym życiu się zdarzają. Czy mogą też powodować to, że jesteśmy bardziej podatni na choroby?
6: Jak najbardziej tak. Dobrze pan przypomniał o tym stresie. Stres bardzo rujnuje nasz system odpornościowy i unikanie tego stresu i utrzymywanie takiego kontaktu z przyjaciółmi, no, że spotykanie z tymi przyjaciółmi, czyli jakby tak nie spędzanie tych dni w samotności.
0: Uśmiechamy się, chodzimy do znajomych, unikamy takich nerwowych sytuacji w pracy, raczej rozładowujemy to i to może pomóc też w tym, że nasz organizm lepiej będzie bronił się przed jesiennymi chorobami, czyli przeziębieniami, grypami i innymi grypopodobnymi chorobami.
6: Jak najbardziej tak. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć, czasami trudno zrealizować, ale jak najbardziej tak. Właśnie takie pozytywne nastawienie się do życia.
0: Do tego się trzymajmy. O szczepionkach wszystkiego dowiecie się w stacji sanitarno-epidemiologicznej w Starachowicach. Gdyby ktoś chciał, był niepewny tego, czy warto, to tutaj specjaliści mogą doradzić, podpowiedzieć gdzie, jak, gdzie te szczepionki są za darmo, dla kogo są za darmo, bo nie dla wszystkich pewnie, no te grypowe to też jest pewna grupa, dla których szczepionka jest przeznaczona bezpłatnie, tak?
6: Osoby 65+ mają szczepionkę przeciwko grypie bezpłatną. Szczepionka przeciw COVID jest dla wszystkich bezpłatna. Także, no a wszelkie informacje dotyczące odpłatności, refundacji tych szczepionek można uzyskać u lekarza pierwszego kontaktu. Tu są w naszych takich informacjach, czasami ulotkach, to co Państwo spotykacie na stronach internetowych, są jakieś koty QR, gdzie można tam sobie zeskanować, ale najważniejsze jest po prostu trafić do swojego lekarza rodzinnego i on powie gdzie, powie jak to zrobić, żeby się zaszczepić.
0: Pilnujmy się i dbajmy o siebie w tym okresie jesienno-zimowym. Lepiej ponoć jak jest mrozik niż jak jest taka przejściowa pogoda, gdzie siąpi deszcz, rano chłodek, potem zrobi się ciepło. Te zmiany temperatur też nie są najlepsze dla naszego organizmu. I pani dyrektor, jesień to też jest czas, chociaż grzybów w Świętokrzyskiem w tym roku niewiele. Pogrzybiarze narzekają, jest bardzo sucho, wszędzie rzeki nam wysychają. Natomiast no, zdarzają się grzybiarze, którzy jednak dzięki swoim ulubionym miejscówkom coś nazbierają, ale są też tacy, którzy są zupełnymi amatorami, skoczą do lasu, coś tam sobie w lesie zerwią, przyniosą do domu te grzyby, można sprawdzić. Cały czas mamy tutaj grzyboznawcę w sanepidzie.
6: Tak, jest u nas pani, która ma kurs klasyfikatora grzybów, jak najbardziej musimy jeszcze umieścić na naszej stronie internetowej, w jakich dniach, zazwyczaj było to wtorek i czwartek, w jakich dniach ona, można sobie tutaj do nas przyjść i sprawdzimy, co tam nazbieraliśmy, czy to jest zdrowe, czy jest, no, czy dobre, czy można to spożywać. Tylko tutaj trzeba pamiętać, zbieramy grzyby, to jest taka podstawowa zasada, do koszyków przewiewnych, nie do reklamówek, absolutnie. Tutaj powiem, nawet była taka kiedyś sytuacja, kiedy pan chyba przyszedł z reklamówką grzybów i do naszej pani Edytki, żeby mu te grzyby oceniła. A pani Edytka, nie oglądając tych grzybów, od razu powiedziała, że te wszystkie grzyby nadają się do kosza, ponieważ zbierane dzień wcześniej i przetrzymywane w reklamówce absolutnie się zaparzają i to, no, są niezdrowe.
0: A miewamy jeszcze w sezonach, dawno nie słyszałem o takim zatruciu, że ktoś, no, niestety trafił na muchomora stromotnikowego czy inny grzyb, chociaż w przypadku muchomora to może skończyć się tragicznie, inne grzyby są mniej groźne, ale oczywiście dolegliwości żołądkowe bywają. Jak często to się zdarza?
6: To znaczy, ostatnio nie mieliśmy, znaczy jeżeli są zatrucia, to takie lżejsze nie mieliśmy, ale parę lat temu, dokładnie nie pamiętam daty, mieliśmy śmiertelne zatrucie grzybami. Było to małżeństwo w takim średnim wieku, które sobie nazbierało grzyby i ugotowało, no, przypuszczalnie z tych grzybów jakąś zupkę, no i niestety doszło do tego przypadku śmiertelnego. Także, no, naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać.
0: A takie hobby jak grzybobranie jest coraz bardziej popularne, bo grup internetowych związanych z grzybami nie brakuje. Coraz więcej osób też tak spędza wolny czas. Więc jest klasyfikator, jeżeli jesteśmy niepewni, sprawdzamy. Nie zbieramy do reklamówek, taka podstawowa etykieta każdego grzybiarza powinna obowiązywać. I jeszcze zapytam o Lubiankę Starachowicką, bo jesteśmy już właściwie po sezonie, ratowników na Lubiance już nie ma, natomiast sinic w tym roku też nie było.
6: Tak, nie było. Działania chociaż lato było, powiedzmy, no może nie było takie upalne jak rok temu, ale też było dużo dni z bardzo wysoką temperaturą, ale chyba działania podjęte przez nasze miejskie centrum spowodowało to napowietrzanie wody i w kilku miejscach rozstawianie tych fontan. Spowodowało, że no woda nie, no była takiej jakości, że to nie sprzyjało rozwojowi i zakwitu glonu.
0: I te badania wszystkie w trakcie sezonu wychodziły dobrze, można było pływać bezpiecznie. Tam, co niektórzy na forach internetowych mądrkowali się, tak to powiem, że woda jest już zielona, natomiast w badaniach wychodziło wszystko w porządku.
6: Tak, jak najbardziej, także no nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń, szkoda, że tylko była Lubianka czynna, no bo wiadomo, że piachy były, jest rewitalizacja, ale woda w Lubiance jak najbardziej odpowiadała wymaganiom sanitarnym.
0: Dziękuję bardzo i na koniec z takim przesłaniem, że dbajmy o siebie tej jesieni. Te rady, co niektórzy też uznają za takie czcze gadanie, natomiast jak ktoś zachoruje, no to wtedy do tego wraca, przypomina sobie, lepiej profilaktycznie niż później już się leczyć. Pani dyrektor Starachowicki Sanepid, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Ewa Druszcz naszym gościem była, za co bardzo dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Województwo świętokrzyskie to nie tylko piękna przyroda i malownicze góry. Znajdziemy tu także zamki, pałace oraz dworki, które mają swoje bogate historie. Takie obiekty w Świętokrzyskiem regularnie przyciągają rzesze turystów z całego kraju i nie tylko.
7: Grzegorz Niedbała, przewodnik świętokrzyski, a także przewodnik beskidzki, a na co dzień przewodnik po Centrum Geoedukacji na Wietrzni.
8: Dzień dobry, porozmawiamy sobie oczywiście o turystyce takiej specyficznej, bo o zamkach, dworkach i pałacach, które są w województwie świętokrzyskim. Zaczniemy może od omówienia tego najsłynniejszego, czyli chyba Zamek Królewski w Chęcinach, który co roku cieszy się największą popularnością wśród turystów.
7: Zamek generalnie jest takim symbolem chyba województwa świętokrzyskiego we wszystkich publikacjach, te trzy charakterystyczne wieże, ale pamiętajmy, że ten Zamek Królewski, który w zasadzie przez całą historię był królewski, przez rok czasu był w rękach prywatnych biskupa krakowskiego Jana Muskaty, ale też zakładając historię początki, mało kto ma świadomość, że ten zamek wyglądał inaczej. Po pierwsze, podczas rewitalizacji odkryto pozostałości wieży, wieży środkowej, a w zasadzie jedynej wieży, która stała na dzisiejszym dziedzińcu Zamku Górnego, ale kiedyś tworzyła samodzielną małą jednostkę, prawdopodobnie taka wieża z przybudówkami, jako mała strażnica. To jest zasługa najprawdopodobniej księcia krakowskiego, jednocześnie króla czeskiego, Wacława II z dynastii Przemyślidów.
8: Co sobie ma takiego zamek właśnie królewski w Chęcinach, że tak chętnie turyści go odwiedzają?
7: A myślę, że przede wszystkim te mury widoczne z dużych odległości, wieże, ale także panoramy, które zapewniają, bo dwie z trzech wież, jakie są na zamku, są dostępne do, jako punkty widokowe i przy pięknym, słonecznym dniu rozpościera się naprawdę daleko sięgająca panorama, nawet z widokami na Tatry, aczkolwiek to bardzo rzadko i w specyficznych warunkach można dostrzec.
8: Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że tam był kręcony urywek jakiegoś filmu, historii?
7: No nie jeden, ale ten najbardziej znany to oczywiście oblężenie Kamieńca Podolskiego, czyli sceny do Pana Wołodyjowskiego, ale to nie na zamku, tylko obok zamku na sąsiednim wzgórzu wzniesiona była makieta, która imitowała tą potężną warownię na pograniczu polsko-tureckim.
8: Drugim takim atrakcyjnym miejscem to jest zamek Krzysztofor w Ujeździe. Coś, co go charakteryzuje? Jaka jest jego historia?
7: No właśnie zamek. Popularnie nazywamy zamek, choć tak naprawdę jest to pałac. Pałac w Ujeździe, nawet zbudowany na wzór najprawdopodobniej takiej willi Farnese pod Rzymem. I jest to określenie takiej budowli Palazzo in Fortezza, czyli owszem, pałac otoczony elementami zabudowy obronnej. I faktycznie tą zabudowę w postaci bastionów na terenie ujazdu mamy. No co prawda ona się nie przysłużyła do obrony, bo został przez Szwedów bardzo szybko zajęty i dość mocno złupiony, no ale przede wszystkim słynie z tej magii liczb, bo po pierwsze nawet sentencja przy tym zamku budował go Krzysztof Ossoliński. Krzyż na bramie wjazdowej i topór. Topór to oczywiście element herbu, a krzyż no, jakby element wiary. Była taka sentencja różnie tłumaczona. Krzyż podpora, krzyż topora, krzyżu strzeż mego topora. Natomiast no, sam właściciel nie cieszył się za długo tym zamkiem, bo zginął. No i jego następca, syn Krzysztof Baldwin, też za długo się nie nacieszył samym zamkiem, pałacem, choć no, na pewno uchodził za najpiękniejszy, najwspanialszy obiekt, taką rezydencję mieszkalną w Rzeczpospolitej.
8: Ile czasu trzeba sobie zagospodarować, żeby ten pałac Krzysztofor w pełni zobaczyć?
7: No myślę, że ktoś naprawdę chce poznać cały obiekt, no to myślę, że taki spacer półtorej godziny to jest tak nie za dużo, ale już można przeznaczyć, że w sam raz. Chociaż powiem tak, jak oprowadzam grupy, to potrafię tam spędzić znacznie dłużej, jeżeli mają oczywiście do dyspozycji 2-2,5 godziny. Równie dobrze można i tyle czasu spędzić. Część obiektu jest zagospodarowana, więc można zobaczyć makietę, jak ten zamek wyglądał w czasach świetności, aż jak najprawdopodobniej wyglądał, bo tego do końca nie wiemy. Natomiast no jeszcze taki szwedzki grafik Dahlberg, który widział ten obiekt, pisał, że jest to najpiękniejszy pałac, jaki on widział w życiu.
8: Przenieśmy się na chwilę do Bozentyna, bo tam też jest legendarny, historyczny zamek. Już możemy powiedzieć, że zamek czy pałac?
7: No w tym wypadku mówimy znowu zamek w Bozentynie, choć pierwotnie faktycznie stała tam rezydencja obronna, typowo obronna, przebudowana później w stylu renesansowym, czyli można przyjąć, że w okresie renesansu te zamki zatracają swój wymiar obronny, stając się rezydencjami tak naprawdę, no i przebudowa w stylu renesansowym zachowała jeszcze element oczywiście obronności, no bo usytuowanie na wzgórzu otoczonym płynącą rzeką, to z pewnością zamek i tak popularnie mówimy, myślę, że tu nie ma akurat w tym wypadku błędu, natomiast no, z niego pozostały, to już wiemy dobrze, ruiny, został no, zniszczony, nazwijmy to czasem i wydarzeniami, jakie przetaczały się tamtędy. Poza tym zyskały Kielce jako pałac biskupów krakowskich, więc automatycznie tamta rezydencja troszkę poszła w odstawkę. No i mniej inwestycji, to oczywiście rzutowało na to, że powoli słaniała się ku gorszym czasom. No ale teraz ożywa, bo jest rewitalizacja zamku. Zobaczymy, co ona przyniesie.
8: Czy rozumiem, zamek w Bozentynie jest dostępny cały czas dla turystów?
7: W tym momencie powiem, że nie byłem ostatnio, bo trwała tam odbudowa i trochę przebudowa tego zamku, więc można było oglądać tylko z zewnątrz. Natomiast po rewitalizacji będzie można wejść do środka, do części, nazwijmy to, muzealnej.
8: Ruiny zamku są także w Szydłowie, prawda? Jaka jest historia? historia tego miejsca z kolei?
7: No, zamek w Szydłowie ma swoją z kolei nieco inną historię związaną z tym, że jest to zamek przypisany, można powiedzieć, do miasta, bo mury zamkowe łączą się z murami miasta. Szydłów to polskie Carcassonne, czyli takie miasto otoczone murami, ponad 650 metrów murów mamy zachowanych do dzisiaj. Z trzech bram została jedna, ale sam zamek oczywiście jest w tej części zachodniej, południowo-zachodniej miasta, niewydzielony żadną fosą. Oczywiście brama obronna, wjazdowa istniała, została przebudowana w stylu renesansowym. Dzisiaj mamy taką renesansową bramę, no ale przede wszystkim na zamku jest największa sala rycerska z czasów Władysława Jagieły, bo przypisujemy w tym momencie Jagiellę powstanie tej sali rycerskiej, choć wcześniej mówiło się, że to czasy Kazimierza Wielkiego. Oczywiście zamek jako taki tak, natomiast rozbudowa to już zasługa tego władcy. No i ten zamek też przeszedł rewitalizację i ta sala rycerska, która przez długie lata stała i straszyła, można powiedzieć, turystów, teraz zaprasza do środka. Można zobaczyć część eksponatów, historię zamku, a nade wszystko także zajrzeć do sali tortur i zobaczyć, jakie ciekawe urządzenia były przygotowane dla podejrzanych o różne zbrodnie, po to, żeby wymusić zeznania.
8: Przejdźmy trochę do innych obiektów. Dworek Mikołaja Rewa na Głowicach, to czym się charakteryzuje?
7: No myślę, że ta charakteryzacja samego dworku jest trudna z tego względu, że ten pierwotny obiekt tak naprawdę do naszych czasów nie przetrwał. Uległ wielokrotnym przebudowom. Mieści oczywiście dzisiaj muzeum poświęcone dawnemu gospodarzowi, nie tylko samego obiektu, ale i dóbr. I oczywiście można zajrzeć i zwiedzić, bo jest to mało uczęszczane moim zdaniem miejsce. No może dlatego, że literatura też nie cieszy się teraz wśród młodych jakimś większym zainteresowaniem i wolą coś zobaczyć, nie czytać. A jak nie czytają, to z kolei nie kojarzą osób. I myślę, że ten Rej, który tak naprawdę pisał po polsku i tą polszczyzną się posługiwał,

0: tutaj mieszkał, wychował się, urodził? Jak to
1: no przede wszystkim urodził się w Sawczynie. Ten jego życiorys jest związany z, oczywiście z pracą rodziców, ojca przede wszystkim, który najpierw zawiadował majątkiem w Sawczynie, a później zawiadował właśnie Ciekotach i dlatego przeniesie się do Ciekot. Tutaj swoje pierwsze lata młodości spędził, tu rozpoczął edukację w Ciekotach. Oczywiście nie w samych Ciekotach chodził do szkoły, ale Ciekoty mu służyły jako punkt wypadowy do wycieczek turystycznych, tak to nazwijmy. To można powiedzieć, że chodził na wagary. Chodził na wagary i na tych wagarach odkrywał piękno gór świętokrzyskich, między innymi tej sąsiadującej z Drobkiem Góry, czyli Góry Radostowej, a sąsiednią górę nazwał Górą Wymyśloną, bo tam siedział, myślał i chyba ta nazwa jakoś mi przyszła do głowy, że wymyślił nazwę Góry Wymyślona.
0: Czy swoje miejsce na ziemi świętokrzyskiej miał też Henryk Sienkiewicz? Mówimy tu o Oblęgorku.
1: No jak najbardziej, Henryk Sienkiewicz oczywiście przez długi czas mało związany z ziemią świętokrzyską, no ale dworek w Oblęgorku podarowany w 25-lecie pracy artystycznej, pracy tej pisarskiej, no za dzieła, które stworzył, spowodowało to wydarzenie, że do tych Kielc zaczął przyjeżdżać, bo do Kielc docierał drogą kolejową, a z Kielc już furką czy jakimś wozem jechał do Oblęgorka. Ten Oblęgorek to oczywiście rezydencja, która też została przebudowana, bo tam dworek myśliwski, połączone dwa obiekty po to, żeby w ciszy, spokoju, na takim fajnym wyniesieniu, w takim zaciszu parku mógł pewnie tworzyć. No i bywał tutaj z pewnością. Dworek przecież był własnością rodziny Sienkiewiczów, a po II wojnie światowej został, można powiedzieć, przekazany na własność państwa. No i mamy tam oczywiście ekspozycję poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.
0: To jest też chyba takie miejsce, które warto odwiedzić, tak?
1: Myślę, że tak. Po pierwsze, ładny spacer aleją lipową. Być może te niektóre z tych lip, które tam jeszcze rosną, pamiętają Henryka Sienkiewicza, który tam sobie jeździł i wędrował. Sam dworek ładnie usytuowany. Pamiętajmy też, że była tam produkowana kiedyś woda zdrojowa z ujęcia, które zresztą było nazwane tak jak jeden z bohaterów jego powieści Ursus, ale jak już jesteśmy przy samym dworku, zwiedzenie tego dworku, zobaczenie wnętrz, ale można także wybrać się na krótką wędrówkę na nieodległą Baranią Górę. Powędrować pięknymi lescowymi wąwozami, wejść na ten szczyt, co prawda szczyt nie daje żadnych widoków, bo jest zalesiony, ale wędrówka kilkoma wąwozami po drodze naprawdę robi fajne wrażenie.
0: Ciekawą miejscówką dla turystów są także Kuros Węgi, tak? Tam też jest pałac należący do Popiela, jak dobrze pamiętam.
1: Tak, do rodziny Popielów. To znowu bardzo długa historia, bo znowu cofamy się do czasu średniowiecza tak naprawdę. Zamek zniesiony na rezydencja, może nie, miejsce obronne pierwotnie, zniesione na zakolu Czarnej Staszowskiej rzeki, która sobie tam płynie. I oczywiście kolejne fazy rozbudowy. My ten dzisiejszy pałac kojarzymy z wersji tej, którą obserwujemy na co dzień, czyli jakby z przebudowy, która w XVI, XVII, XVIII wieku miała miejsce, no a oczywiście współcześnie totalna, może nie odbudowa, ale renowacja obiektu, który przez długie lata był mocno zaniedbany i po przemianach ustrojowych przeszedł w ręce, wrócił, można tak powiedzieć, w ręce wcześniejszych właścicieli rodziny Popielów, która zamienia to miejsce, myślę, że taką perełkę świętokrzyską, bo są dostępne i podziemia można zwiedzać i oczywiście tą część naziemną, jest oczywiście hotel, restauracja, no i ten cały kompleks, bo to nie tylko sam pałac, to jest kompleks i obiektów przy pałacu, ale także i słynne bizony, które są hodowane, jest w okresie wakacji labirynt kukurydzy i parę innych takich atrakcji, które zapewniają fajne miejsce. Jeszcze parę lat temu taką opinię słyszałem, zamek Popielów, największy zakład dający pracę w całej gminie. Nie wiem, czy to do dzisiaj prawda, ale myślę, że kilkadziesiąt osób tam faktycznie zatrudnienie znajduje, więc to też jest taki plus dla nie tylko turystyki, ale i gospodarki.
0: Takim ostatnim miejscem, które chciałbym jeszcze omówić, to są ruiny pałacu w Podzamczu. Czym one się charakteryzują? Jaka jest historia w ogóle tego miejsca?
1: Jednak piękne miejsce, piękne ruiny i szkoda, że tylko ruiny. Podzamcze Piekoszowskie to można powiedzieć wierna kopia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, dzisiejsze Muzeum Narodowe. Wzniesiony pod kielskie miejscowości. Anegdota mówi, że nastąpiła pewna, może nie scysja, ale jakieś takie rozmowa między biskupem a właścicielem, a jednym z magnatów z rodziny Tarłów. No i wedle tej rozmowy biskup miał powiedzieć coś takiego, że on nie pójdzie do Tarłów, bo ten nie ma odpowiedniego budynku albo odpowiedniego miejsca, żeby go przyjąć. No to urażony magnat miał rzecz, że zapraszam biskupa za że 2 lata do takiej samej siedziby i tą siedzibę faktycznie wybudował. Można powiedzieć, że niemal wierna kopia obiektu w Kielcach, z tym, że niestety dzisiaj w totalnej ruinie zarośnięte chwasty, chaszcze, no i sypiące się mury nie zachęcają, powiem tak, do wejścia. Polecam, jeżeli już się pojawimy, obejrzeć go z zewnątrz, dlatego, że wchodzenie do środka przez bramę, no może grozić różnymi konsekwencjami.
0: Czy tak podsumowując, czy województwo świętokrzyskie może pochwalić się innym regionom właśnie mając tego typu

0: obiekty, czy odstajemy, czy mamy właśnie taką ilość, która po prostu wyróżnia nasze województwo na tle innych?
1: Czy myślę, że nie odstajemy, ale czy to jest specyficzna cecha, no to poszczególne obiekty, tak jak Krzysztopów, no to jak wspomniałem, najpiękniejszy zamek całej Rzeczpospolitej, więc to jest jeden z elementów szczególnych. Zamki Szydłów, Chęciny, czy na przykład Sandomierz, o którym nie powiedzieliśmy, czy ruiny w paru innych miejscach zamków średniowiecznych, no to standardowe obiekty, tak można powiedzieć, na szlaku, czasami możemy powiedzieć obli gwiazd, bo te obiekty, niektóre znoszone gdzieś tam na wyniesieniach nad rzekami albo w skałach, miały służyć obronie, a nie, można powiedzieć, mieszkaniu w pięknych i doskonałych, jak na tamte warunki, możliwościach, ale nie mamy całą gamę, cały przekrój, bo od tych budowli średniowiecznych tak naprawdę my mamy nawet jeszcze coś jeszcze starszego, o czym nie wspomnieliśmy, bo choćby nawet grodzisko w Stradowie, które pamięta najprawdopodobniej pierwsze namiastki państwowości tutaj, czyli państwo Wiślan. I to największe tak naprawdę grodzisko na terenie chyba całego naszego kraju. Największe, jeżeli chodzi o rozmiar, a też zapomniane. Więc mamy się czym pochwalić, ale mamy też pewne, powiem, miejsca, gdzie trochę jest tych obiektów ciut za mało, ale to jest efekt oczywiście różnych działań związanych z wojnami, okupacją, zniszczeniami. Przepiękny jest na przykład pałac w Śladkowie Dużym. Malutka miejscowość między Chmielnikiem a Pińczowem. Przepiękny, XVII-wieczny, też z korzeniami wcześniejszymi, ale totalnie zaniedbany.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Starachowice News.
3: Region Świętokrzyski ma swoją bogatą historię. W jej skład wchodzi między innymi charakterystyczna gwara, żywiołowa muzyka, tradycyjna kuchnia czy unikalne stroje. O podtrzymanie regionalnych tradycji zabiega wiele środowisk, które zachęcają młodzież do poznawania i pielęgnowania przeszłości województwa świętokrzyskiego. W tym celu w podkieleckich miejscowościach regularnie odbywają się wyjątkowe wydarzenia.
4: Alicja Trukszyn, etnolog, folklorysta.
0: Dobrze, to takie pierwsze pytanie. Jaka jest historia gwary świętokrzyskiej i czym ona się charakteryzuje?
4: Nie ma historii jako takiej gwary. Ta leksyka nasza charakteryzuje się pojedynczymi wręcz leksemami, innymi niż w niektórych miejscach Polski. Otóż my nie jesteśmy jakoś tak specjalnie uprzywilejowani, bo zgoła inaczej mówią Kaszubi, inaczej górale, inaczej Ślązacy, a reszta jest jak gdyby zrozumiała. Z tym, że te regiony zrobiły ze swojego języka miejscowego, zrobiły towar eksportowy. I oni się tym chwalą, oni z tym występują. My jedyną gwarę, jaką znamy, to znamy janosikową, z Janosika właśnie, czyli podhalańską. Tu tudzież śląską, bo tego mamy najwięcej. Świętokrzyska gwara ma takie specyficzne mazurzenie. Czasami ucinamy też końcówki w danym leksemie. Nie idą, tylko idą albo ido. Oczywiście występuje pełne mazurzenie, występuje labializacja, występuje prejotacja i takie ściśnienie, a także przełożenie głosek. Nie powiedzą szklanka, tylko śklanka albo śklonka. To są takie ciekawostki. No i kilka leksemów, kilka słów, które w innych regionach nie są jak gdyby modne. No, idziemy na dwór czy na pole? Nosimy ciapki czy klapki? Także to są takie pojedyncze tylko znaczeniowo słowa, które u nas są dostępne ogólnie i znane. My idziemy na bazar, wszędzie idą na targ. A tak naprawdę idziemy się targować. Prawda?
0: Prawda.
4: No, także to są takie drobiażdżki. To takie najważniejsze, co z naszej gwary.
0: I gdzie tą gwarę można usłyszeć? To są okolice Kielc, czy może też same Kielce?
4: Zdarza się, bardzo rzadko już nawet w okolicach Kielc, źródło fonetyczne wymiera. Odchodzą ludzie, których gwara była językiem naturalnym, prawda? Więc teraz jak gdyby młodzież się wstydzi. Wstydzi się mówić gwarą, chociaż ja czasami studentom mówię, że Boże, jak ktoś ładnie powie gwarą, to pół egzaminu ma się z głowy. No, nie powiedzą wszyscy, dlatego że nawet nie mamy pojęcia, jak trzeba akcentować. Ale najwięcej tej gwary jeszcze można usłyszeć właśnie w takich ośrodkach pozamiejskich, na wsiach.
0: Mhm. A jest może szansa, że tą gwarę świętokrzyską uda się jednak zachować?
4: Starają się o to dialektolodzy, starają się o to kulturoznawcy, językoznawcy, ja między innymi, żeby ocalić od zapomnienia to, co takie piękne, to, co nasze. Nie możemy się wstydzić swojego języka, bo to tak, jakbyśmy się wstydzili swoich rodziców, dziadków. Ale, i tu jest właśnie ten wielki wykrzyknik przy ale, iluż to młodych ludzi wstydzi się powiedzieć, że są ze wsi. Wszyscy z automatu są wstydliwi, I ba, jeszcze wstydzą się rodziców, ojca, matki. Jak spotkają ich na ulicy, to żeby broń Boże nigdy ich z taką lekko zaniedbaną kobietą, czy niezbyt przystojnym, czy dobrze ubranym mężczyzną nie łączył. Także trudno wymagać od nas, żebyśmy dbali o język, skoro nie umiemy dbać o własną rodzinę.
0: A jakie konkretne słowa jeszcze może pani podać jako przykłady, takie typowe dla świętokrzyskiej gwary?
4: Kuciapa, czyli ta Baba Jaga tak zwana, prawda? Nie orzoł, tylko pogrzeboc. Generalnie wszystkie słowa, które byśmy kijonka, które byśmy nie wymawiali mówiąc gwarą, będą one brzmiały inaczej niż w języku codziennym, niż w języku takim używanym przez, no jak to dawno mówiono, po miejsku, a nie po wsiowemu.
0: Czyli uważa pani, że warto uczyć młodych ludzi tej świętokrzyskiej gwary?
4: Powinniśmy, nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę mamy piękny język, bardzo bogaty, bardzo bogatą leksykę i znaczeniowo. I naprawdę powinniśmy, nie tylko media, szczególnie media, nie powinny wyśmiewać, a kiedyś zdarzyło mi się, już nie będę przywoływać tutaj onego radia, ale akurat jechałam samochodem i słyszałam, jak dwaj panowie używali sobie właśnie na ludziach ze wsi i na gwarze.
0: Młodzi ludzie nie chcą się za bardzo uczyć, tak?
4: Są nie chcą, no wstydzą się zresztą.
0: Nowoczesny język.
4: No nie czarujmy się, w latach 60., kiedy weszły pierwsze media w użycie i w życie, czyli te radia, potem gazety, dzieci były w szkole tłuczone linijkami, takie łapy dostawały za mówienie gwarą. Uczono nas na siłę, uczono wszystkich na siłę. Ja na przykład świetnie się czuję mówiąc gwarą, chociaż zdaję sobie sprawę, że ta moja gwara nie jest do końca czysta, że ja ją zniekształcam. Ale że mam dość dobry słuch, taki fonetyczny bym powiedziała, to jeżeli z kimś jestem dłużej i mówię gwarą, to ja przejdę na tą tonację i też gwarą będę mówić.
0: Czy gwara świętokrzyska ma znaczenie w kontekście tożsamości naszego regionu?
4: Oczywiście. Ogromne, tak jak strój, muzyka, taniec i to jest język i do tego dochodzi jeszcze to, co jemy, jak jemy i jak świętujemy.
0: Do jedzenia za chwilę jeszcze przejdziemy, a wspomniała pani właśnie o muzyce i stroju. Jakie są charakterystyczne stroje i muzyka dla naszego regionu?
4: Zacznijmy od tego, jakie mamy rodzaje strojów na naszym terenie, dobrze? Bo tak będzie łatwiej. My jesteśmy ludem Puszczy Sandomierskiej i z północy ludem Puszczy Radomskiej. Obowiązywał nas taki eklektyzm, pomieszało się to wszystko. Na południu mamy krakowiaków, prawda? Więc wszystko to wymieszało się i mamy strój sandomierski, mamy strój opoczyński, mamy strój kielecko-włoszczowski, świętokrzyski i kielecki. Specjalnie w drugą stronę wzięłam ich tak naokoło. No i ten i łużecki już nam już odebrali. My, nasze stroje nie były bogate, byliśmy zawsze biednym regionem. W związku z powyższym były to bardzo słabo haftowane serdaki, te gorsety, bo patrząc na nasze, patrząc na śląskie, patrząc na mazowieckie czy zakopiańskie, góralskie, no to już umówmy się, jesteśmy ubogimi krewnymi tych strojów.
0: A jeżeli chodzi o muzykę?
4: Muzyka mamy fajną, jest takie pan, nie będzie państwo, niektórzy może będą pamiętać, dawno, dawno temu pokutowało coś takiego, nie lubię chamstwa, drobnomieszczaństwa i góralskiej muzyki, prawda?
0: Znamy.
4: Też znacie młodzi, no, więc znają i młodzi, i starzy, takie powiedzonko, nasza muzyka jest bardzo melodyczna, wpada w ucho, zresztą bardzo podobna do muzyki kujawskiej i mazurskiej, śląskiej też. Tyle tylko, że nasi muzykanci, jak to i w ogóle nasi panowie, nasi mężczyźni byli specjalistami. Jeżeli była muzyka, to był i taniec. I mamy taką nawet jedną zwrotkę w piosence. Te nasze chłopy to za poleńce do tońca. Bo faktycznie wystarczyło im gwizdnąć na palcu albo zagrać na grzebieniu i oni pięknie tańczyli. No i te nasze sławne wieczorówki. Więc przyciąga ta nasza muzyka. Przyciągają teksty też, bo musimy pamiętać, że dzisiejsze teksty disco polo to nic innego jak dawna śpiewy ludowe, prawda? Mhm. Zresztą nie byłoby jazzu, nie byłoby wszystkich odmian muzyki, gdyby nie muzyka ludowa. Mhm. Także tutaj mamy taką, jesteśmy takimi, powiedziałabym, w środku leżącymi z naciekiem różnych tam zwyczajów, różnej melodyki, ale mamy swój ten specyficzny oberek świętokrzyski, Polkę świętokrzyską. To od świętego krzyża, jak to wysła chmura ryzo, nie? Więc to mamy takie nasze.
0: Czy taką kolebkę regionu świętokrzyskiego możemy zobaczyć w tokarni właśnie?
4: Tak, tak. Tam mamy zebrane eksponaty z całego województwa. Świetnie zachowane zresztą. Dobrze przypilnowane, zakonserwowane i myślę, że będą, jeżeli adbane będzie o to, bo nie sądzę, żeby nie, jak od 70 lat, 50 lat to stoi, więc myślę, że będzie stać i dalej. I tam warto pójść, zobaczyć to, co za nami, bo ja zawsze mówię, że nie zbudujemy przyszłości, nie pamiętając naszej przeszłości, a ta przeszłość to dziedzictwo, które powinniśmy naprawdę szanować, czcić, ubogacać i przypominać.
0: Przejdźmy może do historii kulinariów w naszym regionie. Czym się charakteryzowała kuchnia świętokrzyska?
4: Jak wszystkie kuchnie w całej Polsce, tutaj prochu nie wymyślimy. Dam za przykład o Wigilię. Na stole wigilijnym musiało być wszystko to, co dał las, pole, sad, ogród i ogródek. I to jest taka wykładnia tego, w czym obfitował stół, miska i żeleźniok na kuminie w świętokrzyskiej chałupie. Otóż podstawą była kasza, mąka, ziemniak. Do tego wszystkie warzywa, które urosły, wszystkie zioła, które urosły, to co dał las, ale też las, musimy sobie pamiętać, że las to także kłusownictwo. No nie ominiemy tego tematu, będąc sprawiedliwym wobec jedzenia. Jak się coś tam dało złapać, no to był i pasztet, niekoniecznie z królika, tak? Ale był. Mięso na stołach gościło bardzo, bardzo rzadko. Było to drogie i występowało tylko i wyłącznie. Zostawię w roku obrzędowym święta rodzinne, czyli wesela, pogrzeby, chrzciny. Bo to jest zgoła inna gałąź tego przemysłu domowego, ale skupię się na takich świętach dodatkowych, które dawały możliwość zjedzenia mięsa. To był odpust w parafii i jakieś ważne, ważne święto państwowe, kiedy no przyjeżdżała rodzina. Potem właśnie, jak mówię, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Matki Boskiej Gromniczny, Matki Boskiej Zielny, Boże Ciało, no i ten odpust w parafii najważniejszy.
0: A jakieś konkretne potrawy pochodzą z regionu świętokrzyskiego?
4: Wszystkie pochodzą od nas i wszystkie mamy, jesteśmy tutaj najstarszymi mieszkańcami na terenie Małej Polski. No co najpopularniejsze? Zalewajka świętokrzyska, zarzucajka, parzybroda, fitka tak zwana. Tutaj panie by się zdziwiły, że mówi się, że te kobiety były bardzo szerokie w biodrach. Nieprawda. One były szczupłe, tylko że miały tak na dużo na sobie tych wełnianych zapasek, że wyglądały obficie. A ta fitka to była naprawdę rewelacyjna zupa. Dzisiaj byśmy powiedzieli fitness. Zwykłe ziemniaki, trochę liści pietruszki, odrobinę marchewki, kwadracik słoniny i to było ugotowane i to było pożywienie. Do tego kwosek albo pamuła, czyli taki kompot z owoców i do tego ziemniaki. Kaszy we wszystkich wydaniach. Te ziemniaki też. Najczęstsze to były tak zwane świętokrzyskie gołki. No i to by było takie z tych najpopularniejszych, jeżeli była już bardzo bieda, a zimą, a trzeba było dbać, bo przecież dentysty nie było na co dzień. W związku z powyższym mieli chłopi świętokrzyscy taką receptę. Olej tłoczony na zimno i tu powiem, no niestety powiedzieć muszę. Był olej robiony i z lnu, i z konopi. I to, co dzisiaj jest karalne, kiedyś ludzi utrzymywało przy zdrowiu. I taki olej wytłoczony na zimno przynoszono do domu, krojono drobniusieńko cebulkę na talerzyku i chleb moczono w tej cebuli i w tym oleju. I w ten olej był taki lekko wymieszany, więc na pewno był skuteczny.
0: A jak ta kuchnia świętokrzyska zmieniała się na przestrzeni lat?
4: To wszystko zależało od tego, co przyniosły media. Pojawiły się pierwsze gazety, przyjaciółki i tak dalej, więc tam były przepisy. Pojawiły się radia, więc w radiach też tam panie dzieliły się, nawet przy takim podwieczorku przy mikrofonie, czy w jakiejkolwiek innej audycji ówczesnej zresztą. Do tego potem doszły te dla kół gospodyń wiejskich organizowane przez gminy kursy, zarówno kroju i szycia, gotowania, pieczenia. I stąd zmieniała się ta kuchnia, zresztą rewelacyjnie i szybko. Bardziej to się zmieniało na lepsze na wsi, niż w mieście jedząc te trujące dodatki.
0: A czy są gdzieś dostępne właśnie takie oryginalne przepisy, receptury? I czy są przekazywane z pokolenia na pokolenie?
4: Są przekazywane z pokolenia na pokolenie, babcia córce, zapisane z błędami. Ja kiedyś tam widziałam, byłam zdziwiona bardzo, ile błędów można zrobić. Ale w ogóle to powinnam być pełna podziwu, że taka babcia potrafiła to napisać, bo one nie kończyły szkoły, one kończyły oddziały. Jak któraś miała dwa oddziały, to już była naprawdę dobrze wykształcona, bo umiała się posługiwać literą. I nie ma znaczenia, że to było z błędem, ale znała te litery, umiała fonetycznie zapisać.
0: Na koniec, co możemy powiedzieć sobie o świętokrzyskim folklorze i co go wyróżnia na tle pozostałych zakątków Polski?
4: Byłam właśnie w Chmielniku na dniach spotkaniach z tym 25 i zgromadzi to za każdym razem mnóstwo obserwujących, ludzi tańczących. Było naprawdę rewelacyjnie, co nas wyróżnia żywiołowość, co nas wyróżnia piękne teksty, szybka muzyka, śliczne oberki, wirujące i walczyki, i poleczki, ale przede wszystkim to, że nasza muzyka łączy, nie dzieli, ona łączy, ona nie zabija przeszłości, ona wprowadza tą przeszłość do przyszłości. I to jest najpiękniejsze u nas, że my mamy tą muzykę taką pod nogę, chociaż mamy oberka, który u nas jest płaski, bo tańce nasze są płaskie po ziemi, a tańce kujawskie czy mazowieckie już są z unoszeniem nogi pod kątem 90 stopni, a u nas tego nie ma. I to są takie pojedyncze rzeczy, które działają na wyobraźnię człowieka, jak to można tak, no tak zwanym jednym deliku przehulać.
0: Czy są jakieś takie środowiska, które pielęgnują, podtrzymują te tradycje, koło gospodyń wiejskich na przykład?
4: Gdyby nie tego typu środowiska, w środowiskach zgrupowania, zrzeszenia, koła gospodyń wiejskich, nawet zespoły obrzędowe, zespoły ludowe, dawno by to zostało wybite z pamięci. I tak z jednej strony tego się wstydzimy, a z drugiej strony z przyjemnością to oglądamy. Niech się wiruje ta świętokrzyska zapaska, niech się niesie melodia po lesie, niech jodły świętokrzyskie niosą ją dalej, bo wszystko, co mamy, to naszą tradycję i kulturę.
0: Czyli warto to doceniać i pielęgnować.
4: Bardzo warto. I do tego namawiam wszystkich. Nie wstydźmy się dzieciakom zabierać nie tylko na odpust po pierścioneczek, ale zabierać ich na takie właśnie wydarzenia i tłumaczyć.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Starachowice, które nie mają tradycji bluesowych, organizują co roku festiwal poświęcony temu gatunkowi muzycznemu. Impreza odbywa się na terenie Muzeum Przyrody i Techniki. Pierwszy festiwal Blues pod Piecem odbył się w Starachowicach w 2012 roku. O początkach i historii festiwalu mówią wicedyrektor i dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Wiola Sobieraj i Paweł Kołodziejski.
5: Generalnie ten blues jest taką wypadkową pewnych marzeń, planów, powiedzmy, tego, że warto marzyć, warto mieć marzenia, warto mieć plany i trochę nad tymi marzeniami popracować, bo marzenia są po to, żeby no nie tylko o nich marzyć, ale żeby dążyć do tego, żeby się w końcu zrealizowały i wtedy cieszą najbardziej. I rzeczywiście, gdzieś tam ten blues pod piecem jest taką wypadkową zainteresowań muzycznych moich, ale popartych ogromnym wsparciem tutaj dyrektora Pawła Kołodziejskiego. I rzeczywiście, przed tym 2012 rokiem pojawiła się taka idea, że wtedy tak naprawdę to był ten czas, kiedy myśleliśmy, jak muzeum wprowadzić na ten nowy tor, prawda? Jak tutaj dodać coś, co będzie nową atrakcją, ale będzie atrakcją, która będzie pasowała do tego miejsca. Nie będzie ujmowała mu niczego z jego atrakcyjności, ale poszerzała ten wachlarz oferty w taki sposób, żeby pasowało do całego zamierzenia miejsca, jako muzeum. I tu rzeczywiście pomyśleliśmy wtedy, że ten blues, ta muzyka bluesowa, która tak naprawdę nie ma swoich korzeni w Starachowicach, nie ma jakichś swoich tradycji, będzie bardzo pasowała do tego miejsca, bo przecież tutaj można powiedzieć, że w Polsce blues kojarzy nam się ze Śląskiem, z tym regionem, który jest no, związany z tą ciężką pracą, z tym potem, trudem, tak? Górnictwem, tak, dokładnie. A nasze miejsce jest miejscem, które no, jest jakby połączone taką niewidzialną, cieniutką nicią ze Śląskiem. I pomyśleliśmy, że poprzez tą muzykę bluesową tak naprawdę zrobimy też takie, wyślemy takie zaproszenie, takie zakodowane zaproszenie do wszystkich tych, którzy ze Starachowicami kiedyś byli związani albo są związani rodzinnie. Bo przecież w momencie, kiedy po 68 roku, po 70 latach, kiedy zamykano nasze starachowickie kopalnie, to gro tych młodych, jeszcze w sile wieku ludzi, którzy pracowali na tych kopalniach, wyjechało na Śląsk za chlebem. I my postanowiliśmy, żeby ściągnąć tu może już nie ich samych, ale ich dzieci, wnuków, żeby poprzez przyjazd do tego rodzinnego kiedyś miasta mogli też jakby zaczerpnąć z tej muzyki bluesowej. No i tak też się stało. No, To, że ten blues zagościł w Starachowicach, no to jakby mówię, no dobre, otwarte serce dyrektora na tą muzykę, to wiadomo, nie dałoby się, gdyby się tego nie kochało gdzieś tam tak naprawdę i nie dałoby się, gdyby po prostu nie było też wokół tej idei ludzi, którzy tego bluesa czują, ale też tego bluesa grają. O, prawie poleciałam już tym z krzekiem Jaśkiem. I rzeczywiście tak też było. Te plany, które się pojawiły, które już zaczęliśmy gdzieś tam wirtualnie wprowadzać w życie, no one musiały też trafić na ten podatny grunt od tej strony artystycznej. Tu jakby problem był dużo mniejszy. Dlatego, że no, gdzieś tam są te kontakty w tym świecie muzycznym i od słowa do słowa, od jednego przyjaciela, kolegi, znajomego do drugiego z tego środowiska śląskiego, rzeczywiście udało nam się w tym 2012 roku rozpocząć pierwszy festiwal Blues pod piecem. Mogę powiedzieć, że tak naprawdę no, gdzieś tam idea tego wszystkiego urodziła się w Dęblinie. Tak się trochę jakby wszystko na jednym z koncertów gdzieś tak przypieczętowało tak naprawdę. I tu można tak powiedzieć, że takimi pierwszymi osobami, które gdzieś tam spoza naszego muzeum były przy tym bluesie pod piecem, no to był właśnie Adam Kulisz, Adrian Fuchs, to perkusista wtedy, na tamten czas perkusista zespołu Kulisz Trio, ale jeden z założycieli zespołu Cree. Także tak się to wszystko zaczynało i można powiedzieć, że pierwszy blues był takim dla nas, no nie wiem, poligonem tak naprawdę doświadczalnym, bo zaczęliśmy z takiego bardzo wysokiego C, bo zespół, który do nas przyjechał wtedy na festiwal Blues pod piecem, to była Śląska Grupa Bluesowa. Śląska Grupa Bluesowa to jest taki korzeń, taki rdzeń po prostu śląskiego bluesa. To jest Leszek Winder, to jest Michał Gier-Gercuszkiewicz, już świętej pamięci, Jasiu Skrzek, też świętej pamięci niestety, Mirek Rzepa i Krzysiu Buch. No i jak posprawdzamy, jakbyśmy sobie ich gdzieś tam wygooglali, te osoby, no to tak naprawdę to jest paleta różnych muzyków, projektów, gdzie oni grali, gdzie oni się udzielali. No i nagle pojawiają się na takim malutkim festiwaliku, tak? Gdzieś w Starachowicach, gdzie tego się w ogóle nie robi. Nie ma w ogóle tradycji. Pamiętam, jak z Leszkiem Winderem była ta rozmowa, to on na początku, nie, no dobra, przyjedziemy, ale w ogóle gdzie to? To gdzieś na Śląsku, tak? No nie na Śląsku. Aha, no to już zdziwienie. Gdzieś koło Kielc, tak? Koło Kielc, przecież tam się nie gra bluesa. No tak, no nie gra się, ale chcemy zacząć, prawda? Dlatego to mówię. Pierwsze to było takie w ogóle przecieranie też i oczu tych muzyków na to miejsce. No i wtedy właśnie Śląska Grupa Bluesowa, Adam Kulisz, ten z którym zaczynaliśmy, i Adrian, no i przyjechał zespół Akustik. Akustik, który już tu był u nas wcześniej na innym projekcie zupełnie, to też panowie bardzo ciekawi, i przyjechał wtedy Bastek Riedel z Cree. Więc zaczęliśmy dosyć mocno, z takim naprawdę mocnym przytupem. I czego żeśmy się bali najbardziej? No tego, że nie będzie publiczności. Że ludzie w ogóle nie chwycą tego klimatu, że właśnie nie poczują tego bluesa. I tutaj dosyć miło, żeśmy się zaskoczyli. Myślę, że magnesem tak naprawdę było Cree, był Bastek Riedel, prawda? Bo jednak to nazwisko gdzieś tam się niesie, tego Ryśka Riedla, legendy, no ikony, tak? No przecież to myślę, że nie ma większych fanklubów takich w Polsce, takich naprawdę zapalonych z serca, jak fankluby Ryśka Riedla i Dżemu, tak? Bo to są całe rodziny tak naprawdę. I wtedy co żeśmy zobaczyli na tym pierwszym festiwalu? Że tak naprawdę blues pod piecem chyba stanie się imprezą, do której będziemy najmocniej musieli przekonywać mieszkańców naszego miasta, ale będzie też ściągał jednak bardziej osoby z zewnątrz. I to jakby potwierdza się do dziś dnia. Chociaż myślę, że od dwóch edycji jest już tak, że Starachowiczanie czekają. Starachowiczanie już się interesują, dopytują, tak? Mamy i zapytania na recepcji, telefony, kiedy, kto będzie, w jakim terminie, czy ten sam termin, czyli już jakby nawet to, że wprowadziliśmy tą stałość, tak? Że jest to ostatnia sobota sierpnia, to już to wszystko wchodzi jakby w ten krwiobieg miasta. Pierwsza edycja, zrobiliśmy podsumowanie tej pierwszej edycji. Wyszło, że jest dobrze, że ma to sens i wtedy od razu jakby, i tak chyba przyjmujemy w zasadzie od pierwszej edycji, że od razu po zakończeniu tak naprawdę edycji bluesowej już myślimy, co będzie dalej. To myślenie to jest takie, że nie, a co by może, tylko bardziej od pierwszego jakby festiwalu idziemy w ten sposób, że nastawiamy się na taką edukację muzyczną. Bo to, że wystartowaliśmy z bardzo wysokiego C, to nie znaczy, że mieliśmy taką świadomość, że ludzie też może do końca pewnych jakby klimatów nie rozumieją, bo muzyka bluesowa mogłaby się wydawać na początku, że jest taką muzyką prostą i banalną, ale my nie chcieliśmy pokazywać takiego, nie wiem, smutnego grania, tylko chcieliśmy pokazać, jak różnorodny jest blues, jak blues jest kolorowy, jak wiele ma odmian. I od tego żeśmy wyszli. I tak naprawdę każda kolejna edycja to są kolejne jakieś tam poziomy, to są kolejne jakieś takie gałęzie, tak naprawdę wtajemniczenia. Założyliśmy od samego początku, że nie ma gwiazd. W każdej edycji nigdy nie mówimy, że są jakieś gwiazdy. No nie wiem, no jeżeli bym chciała powiedzieć największą gwiazdę pierwszego festiwalu Blues pod piecem, nie wiem, bo nie mogę powiedzieć, że tylko śląska grupa bluesowa, bo tu musielibyśmy wprowadzić kategorię. Kto ma największy dorobek, tak? Kto zagrał z kim? Więc tu każdy. Na pierwszej edycji każdy był gwiazdą. Jakbyśmy powiedzieli, że są jakieś poboczne zespoły plus gwiazda. Nie, bo tu naprawdę. Mało tego, ten festiwal jest jeszcze takim festiwalem, że zespoły, które zapraszamy, bo jakby no czerpiemy z tego środowiska śląskiego, tak? No bo to jest to zagłębie bluesowe. Więc te zespoły, oni się wszyscy znają tak naprawdę. To jest też trochę jedna wielka rodzina bluesowa i praca też jakby z bluesowymi artystami, to jest naprawdę czysta przyjemność, bo mamy doświadczenie, ja nie chcę powiedzieć, że z kimś pracuje się trudniej czy gorzej, ale jakby to środowisko bluesowe jest takim środowiskiem, no nie wiem, niezepsutym tak celebrycko. Jakby tutaj nastawia się głównie na granie, jakby muzyka jest 100% jakby uwagi muzyków nastawione jest na granie. Natomiast te poboczne rzeczy, takie medialne, takie około muzyczne, są dla nich mniej ważne. I myślę, że to też się przekłada właśnie na tą współpracę z nimi, że tu nie ma jakichś problemów z jakimiś, nie wiem, wymaganiami umownymi, nie ma tu jakichś dziwnych, nie wiem, kaprysów, tak, właśnie nie ma tych kaprysów. I to jest takie fajne, że oni jako ludzie są też świetni w tej takiej relacji współpracy na tym etapie takim przygotowania samego koncertu. Musimy każdy zespół ze sobą dogadać. Ta kolejność też nie jest przypadkowa. Nie wiem, ja może zdradzę, że od pierwszej edycji na przykład zawsze umawiamy się, że któryś zespół pożycza któremuś zespół zestaw perkusyjny. Bo nie chcemy robić tych długich przerw technicznych, dlatego i to się od pierwszej edycji udaje. Nigdy nie ma tak, żeby ktoś powiedział nie, absolutnie nie, nie ma takiej opcji. Czasami są jakieś były problemy, że ktoś by chciał wyjechać wcześniej, gdzieś tam auto zapakować, ale suma summarum jeszcze nigdy nie było tak, żeby się nie udało. Bo mówię, bo to jest też jakby wielka taka więź pomiędzy nimi. Oni też jakby czują, że mają wielką misję promowania tego bluesa, tej kultury. I dlatego to się tak łatwo też udaje. Od pierwszej edycji mamy też takie szczęście, że muzycy jak przyjeżdżają tu do nas, to się trochę zakochują w miejscu. I tak też było po pierwszej edycji. Leszek Winder, który przyjechał tu do nas, który naprawdę zwiedził cały świat muzycznie, tak naprawdę, przyjechał tu do nas, dostał po prostu jakiegoś oczopląsu, zakochał się w tym miejscu i po pierwszej edycji powiedział, że chciałby tu wrócić. Że chciałby tu wrócić, zagrać ten koncert jeszcze raz, żeby teraz już na spokojnie to wszystko jakby przeżyć w tym miejscu. Wrócił na drugą edycję. Śląska grupa wróciła i tutaj były pewne roszady takie muzyczne, kto się tam pojawił. I na śląską grupę, do śląskiej grupy bluesowej zaprosiliśmy, no znowu można powiedzieć, gwiazdę, nie gwiazdę, Kasa Chorych. Kasa Chorych to legenda tak naprawdę, więc była Kasa Chorych. Był zespół, który składał się z samych harmonikarzy. I panowie po prostu, no wyobraźcie sobie, że na scenie jest 7 praktycznie harmonikarzy i każdy, tak naprawdę każdy, bo tutaj jakbyśmy chcieli te wszystkie zespoły podzielić na osoby, to są wszystko topowi wykonawcy, to są wszystko topowi muzycy. Jest magazyn bluesowy i tam co roku jest ranking prowadzony, ten blues top w kategorii, tam muzyk, wokalista, zespół, debiut, harmonikarz. I my tylko żeśmy zmieniali muzyków z pierwszego na drugiego, z trzeciego na pierwsze, ale to są cały czas te topy. Czy tu mówimy o wokalu, czy mówimy o wokalistce, czy mówimy o gitarzyście, to cały czas wśród tych topowych muzyków się poruszamy. No i rzeczywiście, ta druga edycja, znowu sierpień, znowu jesteśmy w tym końcu wakacji. No i właśnie, i przyjeżdża Śląska Grupa Bluesowa i wtedy takie, to jest strasznie miłe, kiedy Michał Giercuszkiewicz mówi, że on z tej swojej tratwy tam wsiada w ten samochód, jedzie tu na pełnym gazie, nie może się doczekać. Jasiu Skrzek, który mówi, że o, ja tu więcej, wiesz, Pocahontas nie zagram, jak nie dostanę kasku i wiesz, już jest tak miło, oni tu przyjeżdżają trochę... Tak, oni się czują tu trochę jak u siebie w domu. Już te relacje są też takie, no, bardzo koleżeńskie, tak? My tutaj naprawdę już nie mamy takiej spiny, tak? Że o, kto to przyjeżdża, nie? To jest takie piękne. I przyjeżdża wtedy też jeszcze raz Adam Kulisz. Adam Kulisz jeszcze raz przyjechał, Adam się tu w ogóle będzie pojawiał w różnych projektach, w różnych kombinacjach i konstelacjach tak naprawdę, bo to są też takie dobre duchy tego miejsca. My na przykład jakby nigdy nie mogliśmy zdradzać stawek, za jakie muzycy tu grają, bo wręcz nawet w umowie z Kiri mieliśmy tak, że Bastyk powiedział, że po prostu zepsulibyśmy im markę.
6: Zresztą nie wyobrażamy sobie nie skorzystać z możliwości, jakie daje taka przestrzeń poprzemysłowa, żeby nie działać w takim, również w tych sferach, które nie kojarzą się tradycyjnie z działalnością muzeum. Dzisiaj wystarczy właśnie te wiodące muzea, które nie tylko, że robią koncerty, ale nagrywają płyty. No, Muzeum Powstania Warszawskiego w Laocze nagrało specjalnie dla nich sfinansowany, czyli ogromny projekt. I to jest jeden z bardzo wielu przykładów na tego rodzaju działalność.
2: SK Starachowice News.
3: Prezydent Marek Macerek podpisał umowę na zakup pierwszego w historii Starachowic przegubowego autobusu, który będzie służył komunikacji miejskiej. Mówią prezydent Marek Materek i Marcin Grabowski, szef działu sprzedaży Manbus.
7: Spotykamy się z Państwem po to, żeby podpisać na Państwa oczach umowę dotyczącą zakupu kolejnego autobusu, który zostanie wyprodukowany w Starachowicach i będzie służył komunikacji miejskiej dla mieszkańców naszego miasta w ramach bezpłatnego transportu publicznego, który organizujemy na terenie Starachowic. Tym razem jest to 18-metrowy autobus przegubowy firmy MAN, który zostanie wyprodukowany właśnie tu w fabryce MAN w Starachowicach. Bardzo się cieszymy, że ten przetarg wygra lokalna firma. To będzie autobus nowoczesny, niskopodłogowy, elektryczny, którego koszt zakupu wynosi około 4 miliony złotych brutto, natomiast 85% kosztów pokrywamy z dotacji, którą pozyskaliśmy ze środków europejskich, pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu większego, w ramach którego kupiliśmy już inne autobusy elektryczne, pojawiły się oszczędności. Postanowiliśmy te oszczędności wykorzystać, tak aby zakupić kolejny autobus. Tym razem jest to autobus przegubowy. Często pojawiały się w mediach pytania zaniepokojonych mieszkańców, czy ten autobus poradzi sobie na starachowickich ulicach. Ten autobus poradził sobie doskonale w czasie testów na starachowickich ulicach. Jak zapytacie Państwo kierowców, którzy mieli okazję kierować tym autobusem przegubowym, którego, no, de facto kopia będzie jeździła po ulicach naszego miasta, mogą powiedzieć, że on się lepiej składa na mini rondach także niż autobusy 12-metrowe, także nie mamy żadnych obaw, że będzie sobie radził dobrze. Jeśli chodzi o użytkowanie tego autobusu, to oczywiście w okresie letnim będzie wysyłany na linię numer 7, na której mamy bardzo duże obłożenie, która obsługuje ta linia zbiornik wodny Lubianka, natomiast na co dzień w okresie nauki szkolnej czy pracy zakładów będzie wysyłany na te linie, na których jest największe obłożenie.
8: Szanowni Państwo, z ramienia MAN nie pozostaje nam nic innego, jak po raz kolejny wyrazić wdzięczność za zaufanie tutaj okazane przez Zakład Energetyki Cieplnej, władze miasta Starachowice do naszych tutaj lokalnych, europejskich, polskich produktów. Jesteśmy przekonani, że ten autobus sprawdzi się na ulicach Starachowic i przyczyni się też do zwiększenia odsetku zeroemisyjności we flocie tutaj miejskiej. Flota Starachowic z niewątpliwością niewątpliwie będzie tu świeciła przykładem, jeśli chodzi o właśnie te cele zeroemisyjne w okolicznych rejonach, prawda, czy nawet w całym województwie świętokrzyskim. To, co warto jeszcze podkreślić, co podkreślamy na szczeblach zarówno lokalnych, jak i szczeblach ogólnopolskich, warto być odpowiedzialnym, warto kupować produkty polskie, europejskie, warto odpowiedzialnie dystrybuować środki europejskie i, mówiąc już wprost, nie oddawać ich gdzieś tam do Azji, dlatego że potem wszyscy z tych środków żyjemy. Te środki to miejsca pracy, te środki to tutaj nasz lokalny dobrobyt i nasza lokalna gospodarka, z której potem wszyscy korzystamy, konsumując chociażby takie usługi właśnie jak komunikacja miejska. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za ten odpowiedzialny wybór i cieszymy się, że możemy po raz kolejny współpracować.
7: Dziękuję, a ja także zachęcałem w ostatnim czasie samorządowców z innych regionów i miast w Polsce do tego, żeby takich odpowiedzialnych wyborów dokonywali, dlatego że często narzekamy, że likwidowane są miejsca pracy w zakładach na terenie Polski czy innych krajów europejskich, ale sami często pomagamy w tym, aby te miejsca pracy w naszym rejonie były likwidowane. Dlatego zachęcamy do odpowiedzialnych, dobrych wyborów w ramach postępowań przetargowych. My takiego wyboru dobrego dla lokalnego rynku pracy także dokonaliśmy.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
9: Wiktoria Kmiecik. Dziś w naszym studiu Radia SK jest razem ze mną Wiktoria Wijas, dietetyczka kliniczna.
10: Dzień dobry, witam, bardzo mi miło.
9: Podczas dzisiejszej rozmowy poruszymy temat, który jest popularny i na pewno na czasie. Za nami 1 września i właśnie od tego dnia w polskich szkołach, w tym w naszym regionie, weszły zmiany dotyczące żywienia dzieci. Te zmiany dotykają przedszkola i szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Jest to, no, dla powiedzieć, rewolucja. Powiedzmy sobie może na początku w ogóle po co ta zmiana?
10: Nowe przepisy mają wspierać kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci, przede wszystkim i młodzieży, poprzez dalsze ograniczenia nadmiaru cukru w diecie, soli i tłuszczu w diecie, ale również zwiększenie udziału warzyw i owoców oraz produktów roślinnych, a także dostosowanie żywienia do aktualnych norm żywienia w Polsce.
9: Dobrze, to powiedzmy sobie jeszcze teraz, co się zmieniło, bo to jest najważniejsza właśnie kwestia.
10: Przede wszystkim w jadłospisie musi znajdować się co najmniej jeden pełnowartościowy obiad roślinny w tygodniu. Większy udział warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, ale również ograniczenie nadmiaru cukru, soli oraz tłuszczu, jak i także zupy muszą zostać przygotowywane na wywarach warzywnych. W Polsce następuje tendencja wzrostowa nadwagi i otyłości wśród dzieci w roku wczesnoszkolnym. Nadwagę i otyłość ma 65% osób z naszego regionu według danych z podstawowej opieki zdrowotnej. Podczas wywiadu z dziećmi w szkole podstawowej, gdy zapytałam ich o najczęściej spożywane śniadanie, były to przede wszystkim płatki na mleku, parówki z ketchupem lub tosty z serem, gdzie dominowały przede wszystkim cukry proste, tłuszcze nasycone i nadmierna ilość spożytej soli.
9: A co z tych jadłospisów szkolnych zostało wykluczone?
10: Nowe regulacje wzmacniają działania na rzecz ograniczania produktów zawierających nadmierne ilości cukru, soli oraz tłuszczu, ponieważ są to produkty, które w nadmiernej ilości powodują choroby metaboliczne, powodują cukrzycę typu drugiego lub choroby sercowo-naczyniowe.
9: To teraz powiedz mi proszę, tak okiem eksperta, czy te zmiany, które zostały wprowadzone w jadłospisach szkolnych, są one korzystne dla dzieci?
10: Jak najbardziej są one bardzo korzystne, ponieważ od najmłodszych lat kształtujemy zdrowe nawyki dzieci, dlatego jak dziecko od najmłodszego zobaczy, że w jadłospisie jest dużo warzyw, dużo owoców, jest źródło białka, są nasiona roślin strączkowych, później przełożą to na późniejszy okres życia.
9: A powiedzmy sobie jeszcze, czy istnieje takie prawdopodobieństwo, że te dzieci nagle przestaną jeść chętnie w szkołach ze względu na te zmiany? Bo to posiłki na pewno będą inaczej smakować niż smakowały wcześniej.
10: Jest taka możliwość, wszystko zależy od dziecka, od tego jak jadło w domu. czy wcześniej miało dostarczane ilości, duże ilości warzyw w diecie, czy pełnoziarniste produkty zbożowe i od tego, jak to oczywiście będzie podane.
9: No właśnie, w szkołach funkcjonują stołówki, często ewentualnie jest zamawiany catering, no ale poza tym cateringiem i poza stołówkami, w szkołach też są, istnieją sklepiki i automaty. No to powiedzmy sobie, co tam się ma zmienić, bo tam też chyba jakieś zmiany muszą być wprowadzone.
10: Tak. W sprzedaży mogą znajdować się m.in. warzywa, owoce, produkty mleczne, kanapki, sałatki, produkty zbożowe, woda, soki, ale bez dodatku cukru, orzechy i nasiona bez dodatku soli oraz cukru oraz gorzka czekolada zawierająca co najmniej 70% kakao.
9: To teraz wrócimy sobie trochę do tej otyłości, która w naszym regionie niestety znajduje się na alarmującym poziomie. Powiedzmy sobie, jak ta otyłość będzie wpływać na organizm, na nasze zdrowie.
10: Problem otyłości jest wśród dzieci ogromny. Dotyka nawet co trzeciego ucznia w wieku średnioszkolnym. Otyłość jest to choroba. Już ją definiujemy jako chorobę. Dlatego nie wolno jej lekceważyć. Dzieci teraz mają przede wszystkim bardzo mało ruchu. Wolą spędzać czas siedząc na telefonie, skrojąc telefon. Mają mało aktywności fizycznej. Dodatkowo sam fakt, że ta ich dieta jest bogata w cukry proste, bogata w nasycone kwasy tłuszczowe, sprawia, że mają tendencję właśnie do rozpoczęcia nadwagi i otyłości. Jakie to ma konsekwencje? Przede wszystkim rozwój chorób sercowo-naczyniowych, wzrost ciśnienia tętniczego, cukrzyca typu drugiego.
9: Czyli podsumowując naszą rozmowę, te zmiany były konieczne i były wymuszone rosnącą tendencją otyłości w naszym kraju?
10: Tak, zgadza się. Miejmy nadzieję, że te zmiany będą odebrane pozytywnie i będziemy czekać na rezultaty.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Fabryka smaków w Starachowicach coraz bliżej. Umowa na modernizację budynków wraz z zakupem wyposażenia w celu tworzenia zakładu aktywności zawodowej została podpisana, mówi prezydent Marek Materek.
7: Znajdujemy się w kuchni Szkoły Podstawowej nr 13 i Przedszkola Miejskiego nr 10 na osiedlu Południe. Ze mną są dyrektor placówki pan Sławomir Rymarczyk, pan Marek Snopek z firmy Hotex. Zastępca do spraw społecznych Marcin Kołębowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem, żeby dziś za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom Starachowic pozytywne informacje dotyczące podpisania umowy z wykonawcą, który przygotuje dla nas uruchomienie zakładu aktywności zawodowej Fabryka Smaku. Zakład aktywności zawodowej Fabryka Smaku to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne przede wszystkim, na miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca pracy dla osób, które często były wykluczone z rynku pracy, a które chcemy na ten rynek pracy albo przywrócić, albo chcemy stworzyć miejsce, w którym będą mogły pracować, integrować się, ale także rehabilitować i spędzać czas wspólnie z innymi osobami pod opieką osób, które są wykwalifikowane, będą mogły przygotowywać do zawodu i również nadzorować pracę. Fabryka Smaku to miejsce, w którym będą przygotowywane smaczne, dobre i pełnowartościowe posiłki, m.in. dla podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 13, Przedszkola Miejskiego nr 10, ale także chcemy stworzyć ofertę dla szkół średnich działających na terenie naszego miasta, w których kuchni i stołówek szkolnych po prostu nie ma. Będziemy tu także przygotowywali posiłki dla Centrum Usług Społecznych w ramach m.in. mobilnego posiłku dla seniora, dla środowiskowego domu samopomocy, dla domu dziennego pobytu dla seniorów, który działa w Galerii Skałka i innych miejskich jednostek, tak aby ta oferta była z roku na rok rozszerzana i żebyśmy mogli dla naszych jednostek przygotowywać jak najlepsze i jak największej ilości posiłki właśnie w tej przestrzeni. Tej przestrzeni, która przez lata była nie do końca właściwie wykorzystana, bo tu były przygotowywane fajne, dobre posiłki dla szkoły i przedszkola. Natomiast jak Państwo widzicie, przestrzeń jest przeogromna. Zapleczy, które są tutaj zlokalizowane, jest bardzo dużo. Chcemy tę przestrzeń zmodernizować, przygotować i odpowiednio wyposażyć, dlatego że sprzęt, o czym powie Pan Dyrektor, często jest już mocno wysłużony i ma sporo za sobą. Wybraliśmy w postępowaniu przetargowym firmę Hotex, która jest już nam znanym przedsiębiorcą i znanym wykonawcą, dlatego że realizowała ta firma m.in. dla nas wykonanie bazy komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Patrząc na jakość wykonania i na to, jak ta baza funkcjonuje przez ostatnie kilka lat, myślę, że możemy zaryzykować, że i tu Państwo wykonają pracę tak, że będą one służały przez kolejne lata i będą one wykonane właściwie. Termin jest krótki, dlatego że do końca roku musimy uruchomić zakład aktywności zawodowej. Myślę, że od 1 stycznia zaryzykuję, że będziemy już tutaj wydawali posiłki w Szkole Podstawowej nr 13 z zakładu aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o koszty, to kwota wykonania prac opiewa na poziom ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych, z czego blisko 2,5 miliona złotych to dofinansowanie, które pozyskaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tu podziękowania dla Pani Marszałek Renaty Janik za wsparcie, które otrzymaliśmy na ten cel. Szanowni Państwo, od pomysłu do realizacji często jest bardzo długa droga i w tym miejscu chciałbym podziękować bardzo moim współpracownikom, dlatego że bez ich zaangażowania, bez ich wsparcia realizacja tego pomysłu nie byłaby możliwa. Zacznę od prezydenta Marcina Głębowskiego, który skoordynował wszystkie prace, od pani dyrektor Centrum Usług Społecznych Violetty Grosickiej, która pisała projekt, która później była w kontakcie ze wszystkimi instytucjami, ale także wspólnie zwiedzaliśmy zakłady aktywności zawodowej, których działalność polega przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków w różnych częściach Polski, bo byliśmy m.in. na Lubelszczyźnie, obserwowaliśmy, jak tam ta działalność wygląda, po to, żeby uniknąć błędów, które już ktoś popełnił, a te najlepsze wzorce, jakie można zastosować, żeby tutaj były do nas ściągnięte. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 13 i jednocześnie bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość dla nas w tym okresie przejściowym, czyli wtedy, kiedy będziemy przygotowywali uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku tutaj w Szkole Podstawowej nr 13 i Przedszkolu Miejskim nr 10. Dziękuję referatowi inwestycji za przygotowanie realizacji i mam nadzieję dobry nadzór w kolejnych miesiącach.
11: Bardzo cieszymy się, że tutaj pan prezydent Marek, pan prezydent Marcin, Rada Miasta zainwestuje w naszą stołówkę, ponieważ ta stołówka wymaga już głębokiego remontu i zakupów, które tutaj poczynimy. W tym okresie przejściowym to będzie trudno, ale podołamy. 1 stycznia będzie dużo, dużo lepiej.
2: SK Starachowice. Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. SK Starachowice News.
12: Świętokrzyskie służby podsumowały minione wakacje w regionie. Było bezpieczniej, ale nie obyło się bez śmiertelnych wypadków i kolizji. O bezpieczeństwie w wakacje mówią wojewoda Józef Bryk, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach, Tomasz Jarosz oraz Robert Janik, świętokrzyski wojewódzki inspektor transportu drogowego.
13: Każdego roku przed wakacjami wojewoda zwołuje posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego na temat przygotowania służb do okresu wakacyjnego. Służby w tym czasie raportują stan przygotowania, oceniamy ten stan przygotowania i później realizujemy te zadania w okresie wakacyjnym. Chcemy podsumować działania głównie tych służb, które pracowały w tym okresie wakacyjnym, czyli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Straży Pożarnej. Również w tych wakacjach brały czynny udział takie służby jak sanepid, kuratorium i to chyba tyle z takich głównych służb. Działania Policji głównie to są działania na drogach, ale nie tylko, bo to są działania i nad wodą, bezpieczeństwo naszych wypoczywających nad wodą. Inspekcja głównie działania kontrole autokarów. O tym opowiedzą poszczególni mówcy. Natomiast ja powiem o działaniach Straży Pożarnej. Głównie kontrolowaliśmy obozowiska harcerzy poczywających w naszych lasach. Było 19 ewakuacji tych obozów. 16 to było samoczynne, 3 były przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko odbyło się bezpiecznie w ramach obowiązujących przepisów. To tyle. Ja dziękuję. O podsumowanie poproszę pana komendanta wojewódzkiego policji. Proszę bardzo.
14: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Tomasz Jarosz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. Szanowni Państwo, 2 wrzesień, więc co z tym idzie, już zakończyliśmy okres wakacji, podsumowaliśmy okres wakacji. Wakacje roku 2026 na terenie województwa świętokrzyskiego podsumowaliśmy i ten okres zamknęliśmy. Oceniamy go jako okres dobry, bezpieczny i spokojny. Szanowni Państwo, no będę się posiłkował danymi, które zabraliśmy na chwilę obecną. W roku 2026 przez okres wakacji skontrolowaliśmy łącznie 318 autokarów, które przewoziły, wyruszały w drogę wakacyjną z terenu województwa świętokrzyskiego. 117 autokarów skontrolowaliśmy w miejscach, w których na stałe można było podjechać, zgłosić tą kontrolę, a 201 kontroli było to na wezwanie osób organizujących tego typu wyjazdy. Szanowni Państwo, kontrolowaliśmy osoby poruszające się na hulajnogach i urządzeniach transportu osobistego. Te kontrole miały na celu to, żeby wskazać osobom poruszającym się tego typu środkami transportu, w jaki sposób należy to robić, żeby to było bezpiecznie. Niemniej jednak w trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych. Policjanci rozliczyli również 54 osoby, które brały udział w kolizjach drogowych z udziałem hulajnóg. W okresie wakacyjnym cyklicznie, codziennie prowadzimy działania. One się nie zakończyły. Codziennie prowadzimy działania ukierunkowane na kontrolę osób poruszających się hulajnogami, bo dostrzegamy problem i ilość zdarzeń, tak jak tutaj pani redaktor zadała to pytanie, związanych z uczestnikami, którzy poruszają się hulajnogami na terenie województwa świętokrzyskiego. Na terenie wszystkich powiatów są prowadzone tego typu kontrole i policjanci te kontrole prowadzą i dopóki te hulajnogi będą się, aura pogodowa pozwoli na to, żeby się nimi poruszać, będziemy te kontrole cały czas prowadzić. Powtarzamy to, żeby hulajnogi używać w sposób taki, w jaki powinny być używane, żeby rodzice nie zezwalali na to, żeby te hulajnogi miały zdejmowane ograniczniki prędkości, bo tak się dzieje. No i osoby, które powinny poruszać się w kaskach, żeby poruszały się w kaskach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w połowie września, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z panem wojewodą, będziemy prowadzić takie działania, gdzie zarówno jak policja i kurator oświaty będziemy rozdawać osobom poruszających się rowerami kaski. Kolejna edycja rozdawania kasków po to, żeby jak najwięcej osób w tych kaskach na terenie województwa się poruszało. Co za tym idzie, żeby było bezpiecznie, prowadziliśmy wzmożone kontrole stanu trzeźwości na drogach województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, takich osób przebadanych w różnego rodzaju działaniach, w różnych porach dnia, takich osób zbadaliśmy 125 tysięcy. Wynikiem tego typu kontroli jest zatrzymanych aż 739 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, 68 kolizji i niestety 2 osoby zginęły, a 10 osób zostało rannych, gdzie sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. W tym widzimy, że te kontrole muszą być kontynuowane w ciągu kolejnych miesięcy tego roku. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo na terenach zbiorników wodnych, terenach przywodnych również przyniosło swój efekt z uwagi na to, że w zeszłym roku odnotowaliśmy 3 utonięcia, w tym roku odnotowaliśmy 2 utonięcia. Należy tu zwrócić uwagę na to, że ten rok i te wakacje były cieplejsze, więcej dni było spędzanych na terenie zbiorników wodnych, na plażach i różnego rodzaju kąpieliskach, zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych. Dziękuję bardzo.
15: Dzień dobry Państwu, Robert Janik, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. My jak co roku oczywiście też z okresem wakacyjnym rozpoczęliśmy wzmożone kontrole przewozu osób. W tym okresie, czyli od końca czerwca do końca sierpnia przeprowadziliśmy około 230 kontroli przewozu osób. Były to głównie przewozy regularne, natomiast no, też sporą część stanowiły przewozy okazjonalne. Nasze kontrole skupiały się głównie na tych trasach przejazdowych, tranzytowych przez województwo świętokrzyskie. Tak jak na otwarciu punktu kontrolnego mówiliśmy, że z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo i stan techniczny jest coraz lepszy tych autobusów. Tak też potwierdziło się to również w tym roku. Zatrzymaliśmy tylko 4 dowody rejestracyjne. W zasadzie 2 to dotyczyły braku ważnych badań technicznych, a w przypadku 2 pojazdów były to usterki. W przypadku jednego autokaru białoruskiego były to usterki niebezpieczne, czyli wycieki płynów eksploatacyjnych, więc tak jak mówię, konsekwencją było zatrzymanie dowodu i zakaz dalszej jazdy. Jeżeli chodzi o nasze kontrole, to tak jak do czego się one sprowadzają? Sprowadzają się to do tego, że kontrolujemy stan techniczny oczywiście pojazdów, kontrolujemy trzeźwość kierowców, kwalifikacje kierowcy, jego uprawnienia, czy posiada odpowiednie szkolenia, badania lekarskie, psychologiczne. Dodatkowo jeszcze kontrolujemy i czas pracy kierowców. Jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, to tak jak mówiłem, nietrzeźwych kierowców w przypadku tych kontroli nie było. Natomiast jeżeli chodzi o

0: Czyli kontrole dotyczące przewozu dzieci i dowozu dzieci do szkół. Także tutaj też inspektorzy i pewnie i policjanci też, bo tak co roku jest. Od września zaczynamy takie kontrole.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
2: Helat Wrocław PKP w Skarżysku w końcu zostanie połączona z podziemnym tunelem prowadzącym na perony. Prace powinny zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA.
3: 17 sierpnia spółka PKP zawarła umowę z firmą budowlaną, która przeprowadzi prace związane z przebiciem ściany pomiędzy tunelem prowadzącym na perony a budynkiem dworca oraz przekazała wykonawcy teren, na którym zostaną wykonane te roboty. Powinny one zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, a ich wartość wynosi około 342 tysięcy złotych. Wykonanie przebicia ściany musiało zostać poprzedzone spełnieniem wielu wymagań technicznych i proceduralnych, m.in. ze względu na to, że budynek dworca jest zabytkiem. Stąd konieczne było uzyskanie zgody konserwatora zabytków oraz innych decyzji. Przede wszystkim mówimy o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo, ze względu na obowiązujące w PKP SA procedury, konieczne było przeprowadzenie 3 postępowań przetargowych na wykonanie ekspertyzy technicznej, projektu oraz prac budowlanych.
1: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
2: 11 Staruś, czyli miniatura stara, stanęła w Starachowicach. To Star N52. Autobus, który stanął przy wjeździe na bazę komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Mówi prezydent Marek Materek.
4: To witamy wspólnie z Marcinem Pachciem, prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej, Leszkiem Drożdżem, rzeźbiarzem. Znajdujemy się przy bazie komunikacji miejskiej i znajdujemy się tu nie przez przypadek, dlatego że to właśnie tu, w ramach obchodów 70-lecia funkcjonowania zorganizowanego transportu publicznego na terenie miasta Starachowice, odsłoniliśmy kolejnego Starusia w ramach ścieżki, która cały czas się rozwija. Jeden jest w Rynku, jeden przy Pałacyku, kolejny na skwerze Bilicza, kolejny przy Fontannie, na skwerze przy Szkole Podstawowej nr 9, kolejny w Parku Miejskim nad zbiornikiem Lubianka, przy Żółtku, na ulicy 1 Maja, na skwerze przy siedzibie firmy Star Sanduo, kolejny przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3, a teraz dzięki Zakładowi Energetyki Cieplnej i Komunikacji Miejskiej, tu przy wjeździe na bazę komunikacji miejskiej, jest to Star N52.
5: Szanowni Państwo, ten star, który tu stanął, który mogą wszyscy podziwiać, jest taką wizytówką przy wjeździe do miasta, jest uwieńczeniem tych wszystkich obchodów, które obchodziliśmy w ostatni weekend, czyli 70 lat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Starachowicach. Zapraszamy wszystkich do oglądania. On będzie się różnił tym jeszcze, że jest, w związku z tym, że jest przy wjeździe, w godzinach nocnych będzie oświetlony i podświetlony zarazem. No i myślę, że będzie też fajną atrakcją dla naszych mieszkańców i przejezdnych gości.
6: Ja, proszę Państwa, mam wielki sentyment do tego autobusiku, bo w latach 60-tych, 70-tych podróżowałem takim podobnym i bardzo mi się to przyjemnie pracowało przy tym. I jeszcze mogę powiedzieć, że ocalmy od zapomnienia oczywiście, bo to jest wartościowe, jest nasza historia. Dziękuję.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
2: Zwiększa się liczba pszczelarzy w regionie świętokrzyskim. To bardzo wymagająca, ale jednocześnie pożyteczna praca. Niektórzy podejmują się tego zajęcia, nie mając o tym większego pojęcia. Praca przy ulach niesie za sobą pewne ryzyko. Pszczoły są w stanie wyprodukować słoik miodu w około 2 tygodnie.
7: Nazywam się Tomasz Dyraga, jestem pszczelarzem. Pszczelarstwem zajmuję się od 11 lat. Z tym pogryzieniem to różnie bywa. Dużo zależy od pogody. No średnio przeglądy robimy mniej więcej co 8 dni raz w tygodniu. No wiadomo, jak jest nastrój rojowy, czyli mniej więcej koniec kwietnia do 15 czerwca robimy to regularnie, musi być, tak? W późniejszym czasie, no mniej więcej co 2 tygodnie. Przede wszystkim wiedza. Żeby zacząć, no dużo osób kupuje ul, stawia sobie na działce i dopiero wtedy szuka pomocy u jakiegoś tam znajomego pszczelarza. Nie, no jednak zaczynamy zawsze od nauki, od wiedzy, bo to są zwierzęta, istoty żywe, tak? Więc żeby im nie zaszkodzić, powinniśmy najpierw zdobyć wiedzę, poszukać zaprzyjaźnionego pszczelarza, pszczelarza i wtedy dopiero zacząć pracę z pszczołami. Wyprodukowanie jest takie

0: słoika. No myślę, że jak jest duży pożytek, to kwestia 2 tygodni i miód możemy wirować, tak? No wszystko zależy od pogody. Jeżeli mamy ciepło powyżej 20, wtedy rośliny nektarują. I wtedy ten przybytek tego miodu, tego nektaru jest duży, tak? Jeżeli nie ma pogody, pszczoły ten nektar, co przyniosły, zużywają na swoje potrzeby, no i wiadomo, musimy chwilę poczekać jeszcze, żeby doniosły i żebyśmy mogli ten miód wywirować. Miód, ogólnie produkty pszczele, to jest takie naturalne lekarstwo, produkowane właśnie przez pszczoły, zbierane z roślin, z kwiatów, no wiadomo, bardzo zdrowe.
1: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice.
2: Muzyką się żyje.
3: Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer 1 gorącej 20. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
4: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
3: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Matifu czuło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na Askowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy.

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry. Ja statusie jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Radio SK. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
5: Kasacje pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
6: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
7: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
8: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
12: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 0,5 miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za 0,5 miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikro przygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie. Starachowice na czasie.
11: Dawid Bąk, kłaniam się tym razem. Zaproszenie do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. To miejsce, w którym nie da się nudzić. Zobaczycie tam park dinozaurów. Jest też oceanarium, wioska czarownic i mnóstwo rozrywki. Z kolei w parku rozrywki miniatury Sabat Krajno zobaczycie najwspanialsze budowle i dzieła. Czeka tam was kino 6D. Jest też coś dla miłośników papug, czyli park kolorowych papug. A w Noe Parku w Skarżysko-Kamiennej macie okazję zobaczyć największego dmuchańca na świecie, który zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa. Po więcej polecajek wbijajcie na sk.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą.

0: informacja obiegła cały świat, to po tym jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Firma Starsandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandluo.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
8: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin Van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
7: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
19: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
18: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem

będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy. I co, mogę tak wymieniać dalej? Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie? Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. U Sońty i Kościela możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia Eska za darmo. A Sońta i Kościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.

0: Schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
1: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikro przygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
7: I po reklamie.
8: Starachowice na czasie.
9: Dawid Wąk, zapraszam. Przed nami wycieczka w przeszłość Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz opactwo testerców w Wąchocku. Zapraszają na wydarzenia w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. 17 września od 9 do 13 Starachowickie Muzeum opanują dawni rzemieślnicy podczas festynu od Prasłowian do Polaków. Dzień później, 18 września, przeniesiecie się do Wąchocka na festyn historyczny Mnisi i Hutnicy. Jeszcze koncertowe zaproszenie. Grażyna Łobaszewska i Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy wystąpią w Starachowicach. Koncert 30 września o 19 w Parku Kultury.
10: Muzyką się żyje.
11: Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
12: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
11: Całą rozmowę z Oscarem Sympsonem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz, to hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w eskowym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
12: Potrzebuję.
11: A i to nie to. Już.
13: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
11: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
13: tak, przeszkody. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
11: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle.

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych, najlepszych, najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kygo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
5: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
6: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
7: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie. Let's get down to business.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł
1: kurczę,
0: do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Aż twarz się śmieje,
1: same się pogłaśniają.
0: Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Możesz, dawaj.
0: Możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj,
0: odpalam
1: to
0: radio.
1: Będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
1: Poleca Radio SK.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
10: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
9: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem Eska. Przed nami Eska Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio Eska. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A Eska w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Patricia McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla Was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

Muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie. Starachowice na czasie.
9: Dawid Bąk, kłaniam się tym razem zaproszeniem do Kielc. Ruszyła właśnie kolejna liga kartingowa w E1 Go Kart. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich sił za kierownicą.
10: Nie trzeba uczestniczyć w całym sezonie. Można pojechać sobie jedną rundę w sezonie. Takich rund w sezonie mamy 6. Więcej informacji o kieleckiej lidze kartingowej znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.
9: Mówi Rafał Zygan z E1 Go Kart. W Heliosie mamy prawdziwy wysyp nowości. 100 dni misja Zeus, totalna magia 2, niebo nad Normandią, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, mistyczka oraz marsupilami.
11: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
12: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
11: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
13: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
14: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
13: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: to Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. Ale słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
7: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu Hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
8: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
9: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. W Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gvedu.pl. Telefon 41 273 1505.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: Zastanawiam się, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: MediaExpert.sk.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
5: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
8: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu od

0: Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
1: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A/51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: I po reklamie.
5: Minęła 15, czas na SK News. Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
6: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
5: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
7: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
8: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
5: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
9: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
8: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
9: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
8: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie. Baby.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata i nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak. Duda,
2: Duda, Day. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na antenie Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandło.pl.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
16: I po reklamie.
17: Starachowice na czasie.
18: Dawid Bąk, zapraszam do Starachowice. Wraca klubowe granie. Przed nami kolejna edycja Sungrid. Tym razem wydarzenie odbędzie się w restauracji Merkury w Starachowicach, a czekają hipnotyzujące melodyjne brzmienie oraz mocniejsze uderzenie późną nocą. Start imprezy o 21:00. W Kieleckim Amfiteatrze Kadzielni odbędzie się 4. edycja PGS Rock Festival. 26 września na scenie w otoczeniu malowniczych skał wystąpią Lemon i Ewa Farna. Bramy otworzą się o 16:00, a pierwszy koncert ruszy godzinę później. Po detale wbijajcie na sk.pl. Tam znajdziecie również więcej polecajek na weekend i wolny czas.

0: kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
1: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
2: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiecie. Punktualnie 16. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on, Dawid Podsiadło, już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
18: Kawka się ceni.
19: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
20: Polecam. Cezary Pazura.
21: I po reklamie.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite. Słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kasacje pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
7: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
24: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
23: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Niskiej

Wszystkim. Ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację na fakturę, poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
21: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
24: I po reklamie.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla Was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
25: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
24: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
26: I po reklamie.
27: Starachowice na czasie.
28: Dawid Bąk, kłaniam się tym razem. Zaproszenie do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. To miejsce, w którym nie da się nudzić. Zobaczycie tam park dinozaurów. Jest też oceanarium, wioska czarownic i mnóstwo rozrywki. Z kolei w parku rozrywki miniatury Sabat Krajno zobaczycie najwspanialsze budowle i dzieła. Czeka tam was kino 6D. Jest też coś dla miłośników papug, czyli park kolorowych papug. A w Noe Parku w Skarżysko-Kamiennej macie okazję zobaczyć największego dmuchańca na świecie, który zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa. Po więcej polecajek wbijajcie na sk.pl.
29: Zbliża
0: okresie 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama. Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Firma Starsan Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsan Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Agricole spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
14: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
10: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie Media Markt.
13: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

0: SK Starachowice News.
1: Gościem Radia SK jest Dominik Kowalski, świętokrzyski przewodnik turystyczny. Cześć Dominik, witam.
2: Witam, witam Cię, witam Państwa.
1: Porozmawiamy sobie oczywiście o najpopularniejszych atrakcjach turystycznych regionu świętokrzyskiego. Gdybyś miał wskazać obowiązkowe miejsca w Świętokrzyskim dla kogoś, kto przyjeżdża tutaj po raz pierwszy, co by to było?
2: No zacznijmy od góry, czyli Łysica, Święty Krzyż, Jaskinia Raj, do tego oczywiście Sandomierz, mój zamek w Chęcinach, no bo jestem stamtąd. No a z takich nowych atrakcji to fajnie by było przejechać się Tyrol na Kadzielni i oprócz tego oczywiście przespacerować się przez centrum miasta, zobaczyć na przykład odnowiony Teatr Żeromskiego. No i może już takie nowości, czyli na przykład zamek w Ćmielowie i do tego Centrum Templariuszy w Opatowie, bo Opatów gdzieś był zawsze na uboczu, a teraz ma szansę stać się takim number one.
1: Świętokrzyski Park Legend to stosunkowo nowa atrakcja, ale okazała się ona właściwie od początku hitem turystycznym.
2: Tak jest. To jest sposób zwiedzania bez człowieka, czyli interaktywny. 13 legend z całego województwa świętokrzyskiego, nawet podkreślamy, nie tylko z Gór Świętokrzyskich, bo Ponidzie tam jest reprezentowany. Prowadzi słynny pielgrzym, który stoi nieopodal. Turyści wracając ze Świętego Krzyża idą do Parku Legend, albo odwrotnie zaczynają tym parkiem legend. No i na końcu oczywiście film w wersji 3D. No i to latanie na takim fotelu, który się rusza. Mam nadzieję, że nie zdradzam dużo atrakcji, które tam się odbywają.
1: Jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się ruch turystyczny w województwie? Czy turyści teraz szukają innych atrakcji niż dekadę temu na przykład?
2: Tych atrakcji jest dużo więcej i ten turysta, który był dekadę temu, jak przyjedzie dzisiaj, to on musi odrobić lekcję z listy, która wtedy nie istniała. Bo taki Bałtów, który zaczął się od tego odcisku dinozaura opisanego na czarciej stopce, zostawiam znak zapytania, czy to był dinozaur, czy nie był dinozaur. Gerard Gerliński zapoczątkował swoim wykładem ten boom na Bałtów. Oczywiście sami ludzie z Bałtowa, Stowarzyszenie Delta, którzy to wszystko stworzyli, ale Bałtów dokłada każdego roku coś nowego. Ja jakoś utożsamiam się, bo miałem przyjemność współtworzyć Polskę w miniaturze w Bałtowie i te 50 zamków na 2,5 hektara, gdzie człowiek chodzi, zwiedza, to wszystko jest czymś ciekawym. A patrząc na takie podwórko moje, to pamiętam jak zamek w Chęcinach ponad 10 lat temu był odwiedzany, pamiętam to jak dziś, przez 118 tysięcy turystów, 150 osób w roku chyba tam 12, a dzisiaj to jest ćwierć miliona, czyli to jest 250 tysięcy, więc kosmiczny wzrost, ale są też takie obiekty, w których ten wzrost nie może przeskoczyć pewnej bariery, tak jak Jaskinia Raj, bo jest objęta ochroną konserwatorską, ale tu też jest wzrost, bo jak popatrzymy na lata poprzednie, gdzie w jaskini, mówię o poprzedniej dekadzie, to mogło być w jaskini 98 tysięcy turystów, a dzisiaj to dobija do maksa, czyli do 105 tysięcy. No ale tutaj wielkie ukłony dla zarządcy, pozdrawiam kierownika Grzegorza, bo to nie boję się powiedzieć, że jego zasługa, który właśnie tą frekwencję dobija do maksa w jaskini.
1: O co najczęściej pytają cię turyści podczas wejścia na Gołoboże i Święty Krzyż, podczas takich wędrówek?
2: Jak to powstało? Skąd te wszystkie skały, które są dookoła? Jaka to siła? Oczywiście mamy tą legendę o cyklopach, oczywiście idąc za jakiś totalny nurt wymyślania różnych rzeczy. Mówimy, że to gdzieś tam z jakiejś podziemi na Osej Górze coś wydobyte. Proszę Państwa, zawsze to dementuje, to są zbiorniki na wodę i inwentaryzacje przez Świętokrzyski Park Narodowy w latach 50. wybudowane przez więźniów klasztoru na Łysej Górze. No ale ta osobliwość geologiczna w postaci miejsca gołego odboru, które można zobaczyć nad platformą widokową, no jest niesamowita. No i do tego Świętokrzyski Park Narodowy za chwilkę będzie realizował projekt udostępniania platformy widokowej nad Gołoboże. Udostępni Gołoboże dla osób niepełnosprawnych. Czyli będzie można tam zjechać na wózkach.
1: Jaskinia Raj uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Czy właśnie ta jej popularność nie sprawia, że jest problem na przykład z dostępnością biletów, wycieczkami z przewodnikiem?
2: Jakby dzisiaj każdy pracuje na smartfonie i w momencie, kiedy planuje taką wycieczkę i wpisuje tą jaskinię Raj, sprawdza tam godziny, to tam jest wszędzie niejako taki alert, że obowiązkowa rezerwacja, tak? I myślę, że jest coraz mniej turystów, którzy jakby odbijają się od tego okienka, bo mam już świadomych turystów, którzy sprawdzają ceny biletów, jak dojechać, wizytówki googlowskie, to wszystko tam jest napisane. Ale czasami, bo bywam w jaskini, widziałem, że jeżeli tylko pogoda gdzieś tam nam się zmieni, a przecież decydujemy wszyscy o naszych wyjazdach takich wakacyjnych, mówię o takich weekendowych, robniowych albo totalnie sobota, niedziela, to jeżeli jest deszcz, to wtedy nie jedziemy. I okazuje się, że wtedy te rezerwacje spadają i ludzie nie jadą do jaskini, bo deszcz pada, a w środku przecież stała temperatura jest przez cały rok. Więc zachęcam Państwa, żeby też odwiedzić inne jaskinie, które mamy. Zapraszam do jaskini Piekło, gmina Chęciny. Tam przyjmują bez rezerwacji, tylko z buta 5 km, jak to do piekła.
1: Mhm. Właśnie, jak w tych jaskiniach jest? Co jest z nich takiego wyjątkowego wewnątrz?
2: Oczywiście szatana ciekowa. Można tam zobaczyć takie stworzenia, których na co dzień nie widzimy. Oczywiście te ciepłe miesiące to te stworzenia gdzieś tam latają i zjadają nam komary. No ale jeżeli Państwo by chcieli zobaczyć pająki, bo też są ludzie, którzy się tym interesują, no ale jak to mówimy, że kropla drąży skałę, to tam to można zobaczyć. Nie można tego dotknąć, bo to zakazane, ale można zobaczyć właśnie te stalagmity, stalaktyty, no i ten chód, więc Państwo macie naturalną klimatyzację w jaskiniach.
1: Są u nas także zamki, które robią piorunujące wrażenie. Mam tu na myśli zamek Krzysztofur w Ujeździe, czy chociażby wspomniane już przez Ciebie Twoje ukochane Chęciny. Też to przyciąga, tak? Też przyciąga turystów regularnie.
2: Ostatnio oglądałem nawet jakąś rolkę znanego naszego krajana ze Starachowic. Pozdrawiamy pana Piotra. Wygooglacie, wiecie, kręci pewne filmiki i właśnie był na zamku Krzysztofur. Nagrał rolkę. Ten zamek, w którym ciekawostka był realizowany film Gabriel z Krzysztofem Globiszem, ale też z drużyną rycerską z Chęcin. Tak, pozdrawiam. To jest film dla młodzieży. No ale też ojciec Mateusz tam wylądował. Zamek Kalendarz zrewitalizowany przez naszą firmę z Daleszyc. To ważne, że mamy takich ludzi, którzy potrafią w zabytki. No ale gdyby ten zamek był odbudowany, a podobno na początku lat 80. brakowało naprawdę tyle gdzieś temat. Legendy mówią, że wybuch tych spraw politycznych, stanu wojennego zaprzepaścił to, co tam mogło być. A przypominam, że do czasu zbudowania Zamku Wersalskiego to Krzysztofur był największym zamkiem tego typu rezydencją, ale zniszczony 400 lat temu przez Szwedów. Proszę pamiętać, że tam wszedł nowy serial, trzeci sezon aktualnie, więc oglądajcie, na pewno wiecie, jaki tytuł, który mówi o XVII wieku z przymrużeniem oka.
1: A czy zgodzisz się, że taką perełką historyczną naszego regionu jest miasto Sandomierz?
2: Jakby to jest miejsce, które jakby jest poza konkurencją dla całego województwa. Ja zawsze podkreślam to, że my żyjemy na ziemi sandomierskiej. Nazywamy ten nasz region, że to jest w widłach Wisły i Pilicy. No i ta rzeka napędzała nam ten Sandomierz. A to Łokietek, a to inni królowie, którzy tam bywali. Jeżeli chodzi o zamek, ja naprawdę zachęcam Państwa, bo zamek jest odmijany przez Was. Gdzieś nie wchodzicie, a tam jest piękna zbrojownia. No i oczywiście te inne atrakcje. Jak wspomniane jakieś jaskinie mówiliśmy, to tam mamy podziemia. No jeżeli chodzi o sam ratusz i patrzenie na układ urbanistyczny Sandomierza, ten układ średniowieczny, te uliczki, ten rynek nie jest zrewitalizowany tak, jak te rewitalizacje przeszły przez polskie miasta w latach 2000. I tutaj nie będę się wyzłośliwiał na tych, którzy zrobili taki czy inny rynek, ale rynek sandomierski jest taki oryginalny. No i to nie zostało zniszczone, tak jak inne miasteczka, inne rynki. No i oczywiście ta historia ojca Mateusza, ale można też kupić bilet i przepłynąć się tą Wisłą. No a potem, jeżeli macie kierowcę, to można przespacerować się dalej na Góry Pieprzowe, wrócić stamtąd jakimś busikiem, no czy skorzystać z gastronomii, czy tak zaplanować wycieczkę do Sandomierza, żeby wylądować na przykład w jakimś terminie, kiedy jest tam jakaś impreza duża, też gastronomiczna na rynku, polecam.
1: Wspomniałeś na początku o Tyrolce, rozmawialiśmy chwilę o jaskiniach, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, prawda? W Kielcach, na Kadzielni, rezerwat jest naprawdę doinwestowany. Co możemy o tym powiedzieć?
2: Trzeba pochwalić Bartka, bo ja zawsze wiążę z poszczególnymi osobami sukces danych atrakcji. To był jego autorski projekt i on tchnął życie w Kadzielnie. Jeżeli chodzi o jaskinie Prochownia, Szczelina i Odkrywców, ona nie jest tak piękna jak jaskinia Raj, ale łącząc takie kombo, czyli spacer wokół skałki geologów, do tego jaskinie na Kadzielni, Tyrolka, a jeżeli jeszcze Państwo się wstrzelą, że akurat w dany weekend będzie tam jakiś koncert i zobaczą Państwo amfiteatr na 5000 ludzi, w którym swoją premierę miał Piotr Rubik, czyli orator sanatorium słynne Tu es Petrus. Tutaj możemy, że tak powiem, to chyba reklamować, bo to jest nasze. To miasto Kielce sfinansowało te trzy oratoria i Tu es Petrus, prawda, to klaskanie w połowie lat 2000 jakby rozwinęło nam tą historię Kielc. Obok jest przystanek na ulicy Krakowskiej, mogą Państwo czerwonym autobusem podjechać, albo z drugiej strony na Armii Krajowej. Bezpłatny parking. Jeżeli tam Państwo zaparkują, to potem spacerkiem w kierunku czwórki Legionowej i dalej już jesteście w centrum, a potem obejdziecie miasto i wrócicie skwerem Szarych Szeregów, który graniczy z kadzielnią, niejako to jest łączność z miastem.
1: A jak wygląda potencjał regionu świętokrzyskiego pod kątem turystyki rowerowej czy kajakowej?
2: Jeżeli chodzi o Kielce, to ścieżki rowerowe, proszę przypomnieć sobie, jak Kielce wyglądały 25 lat temu. Tych ścieżek po prostu nie było. Oczywiście zapoczątkowaliśmy takim wielkim projektem Green Velo, tym, który połączył m.in. Końskie, Kielce, Sandomierz i tam aż po ścianę wschodnią i do Elbląga, nagradzany wieloma nagrodami na świecie i w Polsce. Natomiast te ścieżki, które się budują, prawda, inne gminy ogarnęły temat, czyli jeżeli Kielce robią wylotówki, no to inne gminy dołączają się i dzisiaj Państwo z Kielc pojadą pod słynny dom Bartek, a okolica Bartka została zagospodarowana, więc to jest fajna sprawa. Natomiast kajaki i nasza Nida, bo głównie tu mamy ten ogromny ruch, to jest szereg super firm jednoosobowych działalności gospodarczych. Pozdrawiam Artura, pozdrawiam Szymona, tak się składa, że to koledzy z mojego blokowiska i mają te biznesy właśnie tam. Z nimi rozmawiając, czy z nimi pływając, większość z Was startuje oczywiście z Tokarni, Brzegi i potem Sopków i Mokrsko, czyli też historia, można to połączyć ze zwiedzaniem i to jest fajna obsługa, widzą Państwo to na Instagramach, fajne kapoki, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są ludzie, którzy są ratownikami również, fajne takie rodzinne to są zależności, bo tam pomaga zazwyczaj tata, pomaga mama, na koniec jak się dopływa na miejsce, tam gdzie się kończy, to tam jest ognicho, prawda, coś do zjedzenia i to nie jest już tak w szczerym polu, ale zagospodarowanie przestrzenne też jest, są ławeczki, wszystko co dotyczy jakby obsługi takiej ludzkiej też tam jest, więc polecam spływ kajakowy Nido.
1: A jakie jest Twoje ulubione, wciąż takie niedoceniane miejsce, mniej znane miejsce w województwie świętokrzyskim, do którego no, rzadko dojeżdżają autokary z wycieczkami?
2: To jest szlak turystyczny, który biegnie przez Górę Zelejową Kowalczewskiego. Bardzo lubię na tą górę chodzić. Po prostu przypomina mi się dzieciństwo, jak spacerowaliśmy tam na kamieniołom Szczerba. Tam znajduje się tablica, która upamiętnia zaruskiego twórcę Topru, który przechodził przez Chęciny dawno, dawno temu z pierwszą kompanią kadrową. Drugim takim miejscem w samych Kielcach za Karczówką, na którą bardzo lubię wędrować, jest kamieniołom Grabina. To jest w kierunku Bruszni. On nie jest przy samym szlaku, trzeba po prostu z czerwonego szlaku zboczyć w prawo. Tam jest ścieżka dydaktyczna i bardzo lubię odwiedzać ten kamieniołom. Można też rowerem tam fajnie podjechać od strony Podkarczówki, bo był tam kręcony nasz Wiedźmin, ten polski.
1: O jakiej porze roku Świętokrzyskie wygląda najlepiej i czy w każdą pogodę jest tutaj coś do zrobienia?
2: Chodzi tylko o przygotowanie turysty, tak, żeby on miał parasolkę czy inne rzeczy. Ja zawsze mówię, że twoje ulubione miejsce musisz zobaczyć o wschodzie, o zachodzie słońca. Musisz zobaczyć to jesienią, latem czy zimą, bo zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Nie ma liści, coś się odsłania, panorama. Oczywiście wchodząc na przykład na Górę Miedziankę, gdzie mamy panoramę 360, ale zupełnie inaczej można dostrzec te górki, które są tam oddalone i nie przypadkiem bardzo dużo pojawia się zdjęć robionych z Miedzianki czy z Góry Zamkowej Tatrą. To jest ponad 185 km i w zimę można dostrzec tych Tatr więcej. No jeżeli Państwo wylądujecie w Kielcach i będziecie w Ogrodzie Botanicznym w maju, kiedy to wszystko jest zapylane, kiedy czujemy zapach tych kwiatów, kobiety wariujecie tam ze szczęścia, ale już tam dziewczyny w serduszkach, pozdrawiam wszystkie jesieniary, to już tam myślicie o tych liściach, to słuchajcie, jak zobaczycie wrzosowisko w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach, no to nie chcecie stamtąd wychodzić, a Ogród Botaniczny jest tak zorganizowany, że można tam spędzić cały dzień, jakieś kocyki, leżaki, uwaga, można na nim nocować, oczywiście nie każdej nocy Ogród Botaniczny takie rzeczy organizuje, no i te botaniczne piątki, czyli maraton na terenie Ogrodu Botanicznego, biega się, bezpieczeństwo, atrakcje dla rodziny, czasami Maja w ogrodzie opowie coś, jak tam urządzić to wszystko, więc o każdej porze pory roku można dotknąć czegoś fajnego.
1: Czyli nic, tylko planować krótki wypad, albo i dłuższy w region Świętokrzyski.
2: Zapraszamy w Góry Świętokrzyskie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dominik Kowalski, świętokrzyski przewodnik turystyczny, był moim i Państwa gościem.
0: SK Starachowice News.
3: Prezydent Marek Macierek podpisał umowę na zakup pierwszego w historii Starachowic przegubowego autobusu, który będzie służył komunikacji miejskiej. Mówią prezydent Marek Macierek i Marcin Grabowski, szef działu sprzedaży Manbus.
4: Spotykamy się z Państwem po to, żeby podpisać na Państwa oczach umowę dotyczącą zakupu kolejnego autobusu, który zostanie wyprodukowany w Starachowicach i będzie służył komunikacji miejskiej dla mieszkańców naszego miasta w ramach bezpłatnego transportu publicznego, który organizujemy na terenie Starachowic. Tym razem jest to 18-metrowy autobus przegubowy firmy MN, który zostanie wyprodukowany właśnie tu w fabryce Mana w Starachowicach. Bardzo się cieszymy, że ten przetarg wygra lokalna firma. To będzie autobus nowoczesny, niskopodłogowy, elektryczny, którego koszt zakupu wynosi około 4 miliony złotych brutto, natomiast 85% kosztów pokrywamy z dotacji, którą pozyskaliśmy ze środków europejskich, pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu większego, w ramach którego kupiliśmy już inne autobusy elektryczne, pojawiły się oszczędności. Postanowiliśmy te oszczędności wykorzystać tak, aby zakupić kolejny autobus. Tym razem jest to autobus przegubowy. Często pojawiały się w mediach pytania zaniepokojonych mieszkańców, czy ten autobus poradzi sobie na starachowickich ulicach. Ten autobus poradził sobie doskonale w czasie testów na starachowickich ulicach. Jak zapytacie Państwo kierowców, którzy mieli okazję kierować tym autobusem przegubowym, którego de facto kopia będzie jeździła po ulicach naszego miasta, mogą powiedzieć, że on się lepiej składa na mini rondach także niż autobusy 12-metrowe, także nie mamy żadnych obaw, że będzie sobie radził dobrze. Jeśli chodzi o użytkowanie tego autobusu, to oczywiście w okresie letnim będzie wysyłany na linię numer 7, na której mamy bardzo duże obłożenie, która obsługuje ta linia zbiornik wodny Lubianka, natomiast na co dzień w okresie nauki szkolnej czy pracy zakładów będzie wysyłany na te linie, na których jest największe obłożenie.
5: Szanowni Państwo, z ramienia MAN nie pozostaje nam nic innego, jak po raz kolejny wyrazić wdzięczność za zaufanie tutaj okazane przez Zakład Energetyki Cieplnej władze miasta Starachowice do naszych tutaj lokalnych, europejskich, polskich produktów. Jesteśmy przekonani, że ten autobus sprawdzi się na ulicach Starachowic i przyczyni się też do zwiększenia odsetku zeroemisyjności we flocie tutaj miejskiej. Flota Starachowic niewątpliwie będzie tu świeciła przykładem, jeśli chodzi o właśnie te cele zeroemisyjne w okolicznych rejonach, prawda, czy nawet w całym województwie świętokrzyskim. To, co warto jeszcze podkreślić, co podkreślamy na szczeblach zarówno lokalnych, jak i szczeblach ogólnopolskich, warto być odpowiedzialnym, warto kupować produkty polskie, europejskie, warto odpowiedzialnie dystrybuować środki europejskie i mówiąc już wprost, nie oddawać ich gdzieś tam do Azji, dlatego że potem wszyscy z tych środków żyjemy. Te środki to miejsca pracy, te środki to tutaj nasz lokalny dobrobyt i nasza lokalna gospodarka, z której potem wszyscy korzystamy, konsumując chociażby takie usługi właśnie jak komunikacja miejska. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za ten odpowiedzialny wybór i cieszymy się, że możemy po raz kolejny współpracować.
4: Dziękuję, a ja także zachęcałem w ostatnim czasie samorządowców z innych regionów i miast w Polsce do tego, żeby takich odpowiedzialnych wyborów dokonywali, dlatego że często narzekamy, że likwidowane są miejsca pracy w zakładach na terenie Polski czy innych krajów europejskich, ale sami często pomagamy w tym, aby te miejsca pracy w naszym rejonie były likwidowane. Dlatego zachęcamy do odpowiedzialnych, dobrych wyborów w ramach postępowań przetargowych. My takiego wyboru dobrego dla lokalnego rynku pracy także dokonaliśmy.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
6: Wiktoria Kmiecik. Dziś w naszym studiu Radia SK jest razem ze mną Wiktoria Wijas, dietetyczka kliniczna.
7: Dzień dobry, witam, bardzo mi miło.
6: Podczas dzisiejszej rozmowy poruszymy temat, który jest popularny i na pewno na czasie. Za nami 1 września i właśnie od tego dnia w polskich szkołach, w tym w naszym regionie, weszły zmiany dotyczące żywienia dzieci. Te zmiany dotykają przedszkola i szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Jest to, dla powiedzieć, rewolucja. instytucja. Powiedzmy sobie może na początku w ogóle po co ta zmiana?
7: Nowe przepisy mają wspierać kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci, przede wszystkim i młodzieży, poprzez dalsze ograniczenia nadmiaru cukru w diecie, soli i tłuszczu w diecie, ale również zwiększenie udziału warzyw i owoców oraz produktów roślinnych, a także dostosowanie żywienia do aktualnych norm żywienia w Polsce.
6: Dobrze, to powiedzmy sobie jeszcze teraz, co się zmieniło, bo to jest najważniejsza właśnie kwestia.
7: Przede wszystkim w jadłospisie musi znajdować się co najmniej jeden pełnowartościowy obiad roślinny w tygodniu. Większy udział warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, ale również ograniczenie nadmiaru cukru, soli oraz tłuszczu, jak i także zupy muszą zostać przygotowywane na wywarach warzywnych. W Polsce następuje tendencja wzrostowa nadwagi i otyłości wśród dzieci w roku wczesnoszkolnym. Nadwagę i otyłość ma 65% osób z naszego regionu według danych z podstawowej opieki zdrowotnej. Podczas wywiadu z dziećmi w szkole podstawowej, gdy zapytałam ich o najczęściej spożywane śniadanie, były to przede wszystkim płatki na mleku, parówki z ketchupem lub tosty z serem, gdzie dominowały przede wszystkim cukry proste, tłuszcze nasycone i nadmierna ilość spożytej soli.
6: A co z tych jadłospisów szkolnych zostało wykluczone?
7: Nowe regulacje wzmacniają działania na rzecz ograniczania produktów zawierających nadmierne ilości cukru, soli oraz tłuszczu, ponieważ są to produkty, które w nadmiernej ilości powodują choroby metaboliczne, powodują cukrzycę typu drugiego lub choroby sercowo-naczyniowe.
6: To teraz powiedz mi proszę, tak okiem eksperta, czy te zmiany, które zostały wprowadzone w jadłospisach szkolnych, są one korzystne dla dzieci?
7: Jak najbardziej są one bardzo korzystne, ponieważ od najmłodszych lat kształtujemy zdrowe nawyki dzieci, dlatego jak dziecko od najmłodszego zobaczy, że w jadłospisie jest dużo warzyw, dużo owoców, jest źródło białka, są nasiona roślin strączkowych, później przełożą to na późniejszy okres życia.
6: A powiedzmy sobie jeszcze, czy istnieje takie prawdopodobieństwo, że te dzieci nagle przestaną jeść chętnie w szkołach ze względu na te zmiany? Bo to posiłki na pewno będą inaczej smakować niż smakowały wcześniej.
7: Jest taka możliwość. Wszystko zależy od dziecka, od tego jak jadło w domu, czy wcześniej miało dostarczane duże ilości warzyw w diecie, czy pełnoziarniste produkty zbożowe i od tego jak to oczywiście będzie podane.
6: No właśnie, w szkołach funkcjonują stołówki, często ewentualnie jest zamawiany catering. No ale poza tym cateringiem i poza stołówkami, w szkołach też istnieją sklepiki i automaty. No to powiedzmy sobie, co tam się ma zmienić, bo tam też chyba jakieś zmiany muszą być wprowadzone.
7: Tak. W sprzedaży mogą znajdować się m.in. warzywa, owoce, produkty mleczne, kanapki, sałatki, produkty zbożowe, woda, soki, ale bez dodatku cukru, orzechy i nasiona bez dodatku soli oraz cukru oraz gorzka czekolada zawierająca co najmniej 70% kakao.
6: To teraz wrócimy sobie trochę do tej otyłości, która w naszym regionie niestety znajduje się na alarmującym poziomie. Powiedzmy sobie, jak ta otyłość będzie wpływać na organizm, na nasze zdrowie.
7: Problem otyłości jest wśród dzieci ogromny. Dotyka nawet co trzeciego ucznia w wieku średnioszkolnym. Otyłość jest to choroba. Już ją definiujemy jako chorobę. Dlatego nie wolno jej lekceważyć. Dzieci teraz mają przede wszystkim bardzo mało ruchu. Wolą spędzać czas siedząc na telefonie, skrojąc telefon. Mają mało aktywności fizycznej. Dodatkowo sam fakt, że ta ich dieta jest bogata w cukry proste, bogata w nasycone kwasy tłuszczowe, sprawia, że mają tendencję właśnie do rozpoczęcia nadwagi i otyłości. Jakie to ma konsekwencje? Przede wszystkim rozwój chorób sercowo-naczyniowych, wzrost ciśnienia tętniczego, cukrzyca typu drugiego.
6: Czyli podsumowując naszą rozmowę, te zmiany były konieczne i były wymuszone rosnącą tendencją otyłości w naszym kraju?
7: Tak, zgadza się. Miejmy nadzieję, że te zmiany będą odebrane pozytywnie i będziemy czekać na rezultaty.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Fabryka smaków w Starychowicach coraz bliżej. Umowa na modernizację budynków wraz z zakupem wyposażenia w celu utworzenia zakładu aktywności zawodowej została podpisana, mówi prezydent Marek Materek.
4: My znajdujemy się w kuchni szkoły podstawowej nr 13 i przedszkola miejskiego nr 10 na osiedlu Południe. Ze mną są dyrektor placówki pan Sławomir Rymarczyk, pan Marek Snopek z firmy Hotex, zastępca do spraw społecznych Marcin Kołębowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem, żeby dziś za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom Starachowic pozytywne informacje dotyczące podpisania umowy z wykonawcą, który przygotuje dla nas uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku. Zakład Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne przede wszystkim, na miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca pracy dla osób, które często były wykluczone z rynku pracy, a które chcemy na ten rynek pracy albo przywrócić, albo chcemy stworzyć miejsce, w którym będą mogły pracować, integrować się, ale także rehabilitować i spędzać czas wspólnie z innymi osobami pod opieką osób, które są wykwalifikowane, będą mogły przygotowywać do zawodu i również nadzorować pracę. Fabryka Smaku to miejsce, w którym będą przygotowywane smaczne, dobre i pełnowartościowe posiłki, między innymi dla podopiecznych szkoły podstawowej nr 13, przedszkola miejskiego nr 10, ale także chcemy stworzyć ofertę dla szkół średnich działających na terenie naszego miasta, w których kuchni i stołówek szkolnych po prostu nie ma. Będziemy tu także przygotowywali posiłki dla Centrum Usług Społecznych w ramach m.in. mobilnego posiłku dla seniora, dla środowiskowego domu samopomocy, dla domu dziennego pobytu dla seniorów, który działa w Galerii Skałka i innych miejskich jednostek, tak aby ta oferta była z roku na rok rozszerzana i żebyśmy mogli dla naszych jednostek przygotować jak najlepsze i jak największe ilości posiłki właśnie w tej przestrzeni. Tej przestrzeni, która przez lata była nie do końca właściwie wykorzystana, bo tu były przygotowywane fajne, dobre posiłki dla szkoły i przedszkola. Natomiast jak Państwo widzicie, przestrzeń jest przeogromna. Zapleczy, które są tutaj zlokalizowane, jest bardzo dużo. Chcemy tę przestrzeń zmodernizować, przygotować i odpowiednio wyposażyć, dlatego że sprzęt, o czym powie Pan Dyrektor, często jest już mocno wysłużony i ma sporo za sobą. Wybraliśmy w postępowaniu przetargowym firmę Hotex, która jest już nam znanym przedsiębiorcą i znanym wykonawcą, dlatego że realizowała ta firma m.in. dla nas wykonanie bazy komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Patrząc na jakość wykonania i na to, jak ta baza funkcjonuje przez ostatnie kilka lat, myślę, że możemy zaryzykować, że i tu Państwo wykonają pracę tak, że będą one służały przez kolejne lata i będą one wykonane właściwie. Termin jest krótki, dlatego że do końca roku musimy uruchomić zakład aktywności zawodowej. Myślę, że od 1 stycznia zaryzykuję, że będziemy już tutaj wydawali posiłki w szkole podstawowej nr 13 z zakładu aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o koszty, to kwota wykonania prac opiewa na poziom ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych, z czego blisko 2,5 miliona złotych to dofinansowanie, które pozyskaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tu podziękowania dla Pani Marszałek Renaty Janik za wsparcie, które otrzymaliśmy na ten cel. Szanowni Państwo, od pomysłu do realizacji często jest bardzo długa droga i w tym miejscu chciałbym podziękować bardzo moim współpracownikom, dlatego że bez ich zaangażowania, bez ich wsparcia realizacja tego pomysłu nie byłaby możliwa. Zacznę od prezydenta Marcina Głębowskiego, który skoordynował wszystkie prace, od pani dyrektor Centrum Usług Społecznych Violetty Grosickiej, która pisała projekt, która później była w kontakcie ze wszystkimi instytucjami, ale także wspólnie zwiedzaliśmy zakłady aktywności zawodowej, których działalność polega przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków w różnych częściach Polski, bo byliśmy m.in. na Lubelszczyźnie, obserwowaliśmy, jak tam ta działalność wygląda, po to, żeby uniknąć błędów, które już ktoś popełnił, a ten najlepsze wzorce, jakie można zastosować, żeby tutaj były do nas ściągnięte. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 13 i jednocześnie bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość dla nas w tym okresie przejściowym, czyli wtedy, kiedy będziemy przygotowywali uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku tutaj w Szkole Podstawowej nr 13 i Przedszkolu Miejskim nr 10. Dziękuję referatowi inwestycji za przygotowanie realizacji i mam nadzieję dobry nadzór w kolejnych miesiącach.
8: Bardzo cieszymy się, że tutaj pan prezydent Marek, pan prezydent Marcin, Rada Miasta zainwestuje w naszą stołówkę, ponieważ ta stołówka wymaga już głębokiego remontu i zakupów, które tutaj poczynimy. W tym okresie przejściowym to będzie trudno, ale podołamy. 1 stycznia będzie dużo, dużo lepiej.
0: SK Starachowice. Słuchacie magazynu reporterów SK Starachowice. SK Starachowice News.
9: Świętokrzyskie służby podsumowały minione wakacje w regionie. Było bezpieczniej, ale nie obyło się bez śmiertelnych wypadków i kolizji. O bezpieczeństwie w wakacje mówią wojewoda Józef Bryk, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach, Tomasz Jarosz oraz Robert Janik, świętokrzyski wojewódzki inspektor transportu drogowego.
10: Każdego roku przed wakacjami wojewoda zwołuje posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego na temat przygotowania służb do okresu wakacyjnego. Służby w tym czasie raportują stan przygotowania, oceniamy ten stan przygotowania i później realizujemy te zadania w okresie wakacyjnym. Chcemy podsumować działania głównie tych służb, które pracowały w tym okresie wakacyjnym, czyli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Straży Pożarnej. Również w tych wakacjach brały czynny udział takie służby jak sanepid, kuratorium i to chyba tyle z takich głównych służb. Działania policji głównie to są działania na drogach, ale nie tylko, bo to są działania i nad wodą, bezpieczeństwo naszych wypoczywających nad wodą. Inspekcja głównie działania, kontrole autokarów. O tym opowiedzą poszczególni mówcy. Natomiast ja powiem o działaniach Straży Pożarnej. Głównie kontrolowaliśmy obozowiska harcerzy wypoczywających w naszych lasach. Było 19 ewakuacji tych obozów. 16 to było samoczynne, 3 były przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko odbyło się bezpiecznie w ramach obowiązujących przepisów. To tyle. Ja dziękuję. O podsumowanie poproszę pana komendanta wojewódzkiego policji. Proszę bardzo.
11: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Tomasz Jarosz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. Szanowni Państwo, 2 wrzesień, więc co z tym idzie, już zakończyliśmy okres wakacji, podsumowaliśmy okres wakacji. Wakacje roku 2026 na terenie województwa świętokrzyskiego podsumowaliśmy i ten okres zamknęliśmy. Oceniamy go jako okres dobry, bezpieczny i spokojny. Szanowni Państwo, będę się posiłkował danymi, które zebraliśmy na chwilę obecną. W roku 2026 przez okres wakacji skontrolowaliśmy łącznie 318 autokarów, które wyruszały w drogę wakacyjną z terenu województwa świętokrzyskiego. 117 autokarów skontrolowaliśmy w miejscach, w których na stałe można było podjechać, zgłosić tą kontrolę, a 201 kontroli było to na wezwanie osób organizujących tego typu wyjazdy. Szanowni Państwo, kontrolowaliśmy osoby poruszające się na hulajnogach i urządzeniach transportu osobistego. Te kontrole miały na celu to, żeby wskazać osobom poruszającym się tego typu środkami transportu, w jaki sposób należy to robić, żeby to było bezpiecznie. Niemniej jednak w trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych. Policjanci rozliczyli również 54 osoby, które brały udział w kolizjach drogowych z udziałem hulajnóg. W okresie wakacyjnym cyklicznie, codziennie prowadzimy działania. One się nie zakończyły. Codziennie prowadzimy działania ukierunkowane na kontrolę osób poruszających się hulajnogami, bo dostrzegamy problem i ilość zdarzeń, tak jak tutaj pani redaktor zadała to pytanie, związanych z uczestnikami, którzy poruszają się hulajnogami na terenie województwa świętokrzyskiego. Na terenie wszystkich powiatów są prowadzone tego typu kontrole i policjanci te kontrole prowadzą i dopóki te hulajnogi będą się, aura pogodowa pozwoli na to, żeby się nimi poruszać, będziemy te kontrole cały czas prowadzić. Powtarzamy to, żeby hulajnogi używać w sposób taki, w jaki powinny być używane, żeby rodzice nie zezwalali na to, żeby te hulajnogi miały zdejmowane ograniczniki prędkości, bo tak się dzieje. No i osoby, które powinny poruszać się w kaskach, żeby poruszały się w kaskach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w połowie września, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z panem wojewodą, będziemy prowadzić takie działania, gdzie zarówno jak policja i kurator oświaty będziemy rozdawać osobom poruszających się rowerami kaski. Kolejna edycja rozdawania kasków po to, żeby jak najwięcej osób w tych kaskach na terenie województwa się poruszało. Co za tym idzie, żeby było bezpiecznie, prowadziliśmy wzmożone kontrole stanu trzeźwości na drogach województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, takich osób przebadanych w różnego rodzaju działaniach, w różnych porach dnia, takich osób zbadaliśmy 125 tysięcy. Wynikiem tego typu kontroli jest zatrzymanych aż 739 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, 68 kolizji i niestety 2 osoby zginęły, a 10 osób zostało rannych, gdzie sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. W tym widzimy, że te kontrole muszą być kontynuowane w ciągu kolejnych miesięcy tego roku. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo na terenach zbiorników wodnych, terenach przywodnych również przyniosło swój efekt z uwagi na to, że w zeszłym roku odnotowaliśmy 3 utonięcia, w tym roku odnotowaliśmy 2 utonięcia. Należy tu zwrócić uwagę na to, że ten rok i te wakacje były cieplejsze, więcej dni było spędzanych na terenie zbiorników wodnych, na plażach i różnego rodzaju kąpieliskach, zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych. Dziękuję bardzo.
12: Dzień dobry Państwu, Robert Janik, Świętokrzyski, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. My jak co roku oczywiście też z okresem wakacyjnym rozpoczęliśmy wzmożone kontrole przewozu osób. W tym okresie, czyli od końca czerwca do końca sierpnia przeprowadziliśmy około 230 kontroli przewozu osób. Były to głównie przewozy regularne, natomiast no, też sporą część stanowiły przewozy okazjonalne. Nasze kontrole skupiały się głównie na tych trasach przejazdowych, tranzytowych przez województwo świętokrzyskie. Tak jak na otwarciu punktu kontrolnego mówiliśmy, że z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo i stan techniczny jest coraz lepszy tych autobusów. Tak też no, potwierdziło się to również w tym roku. Zatrzymaliśmy tylko 4 dowody rejestracyjne. W zasadzie 2 to dotyczyły braku ważnych badań technicznych, a w przypadku 2 pojazdów były to usterki. No, w przypadku jednego autokaru białoruskiego były to usterki niebezpieczne, czyli wycieki płynów eksploatacyjnych, więc no, tak jak mówię, konsekwencją było zatrzymanie dowodu i zakaz dalszej jazdy. Jeżeli chodzi o nasze kontrole, no to tak jak do czego się one sprowadzają? Sprowadzają się to do tego, że kontrolujemy stan techniczny oczywiście pojazdów, kontrolujemy trzeźwość kierowców, kwalifikacje kierowcy, jego uprawnienia, czy posiada odpowiednie szkolenia, badania lekarskie, psychologiczne. Dodatkowo jeszcze kontrolujemy i czas pracy kierowców. Tych, jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, no to tak jak mówiłem, nietrzeźwych kierowców w przypadku tych kontroli nie było. Natomiast jeżeli chodzi o te nieprawidłowości dotyczące czasu pracy, to były to drobne naruszenia stwierdzone bodajże w 5 kontrolach. W przypadku nałożyliśmy 11 mandatów karnych, z tego co pamiętam, i to były głównie mandaty dotyczące obsługi tachografu i jakichś nieprawidłowości, które popełnili kierowcy. Skończyły nam się wakacje, skończyły nam się te kontrole, które prowadziliśmy, a dotyczyły, tak jak mówimy, głównie przejazdu na jakieś wypoczynki, miejsca, gdzie się udawali ludzie, żeby odpoczywać, żeby spędzać te wakacje. Natomiast teraz mamy już wrzesień i zaczynamy kolejne kontrole, czyli kontrole dotyczące przewozu dzieci i dowozu dzieci do szkół. Także tutaj też inspektorzy i pewnie i policjanci też, bo tak co roku jest. Od września zaczynamy takie kontrole.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
9: Hala Dworca PKP w Skarżysku w końcu zostanie połączona z podziemnym tunelem prowadzącym na perony. Prace powinny zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA.
13: 17 sierpnia spółka PKP zawarła umowę z firmą budowlaną, która przeprowadzi prace związane z przebiciem ściany pomiędzy tunelem prowadzącym na perony a budynkiem dworca oraz przekazała wykonawcy teren, na którym zostaną wykonane te roboty. Powinny one zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, a ich wartość wynosi około 342 tysięcy złotych. Wykonanie przebicia ściany musiało zostać poprzedzone spełnieniem wielu wymagań technicznych i proceduralnych, m.in. ze względu na to, że budynek dworca jest zabytkiem. Stąd konieczne było uzyskanie zgody konserwatora zabytków oraz innych decyzji. Przede wszystkim mówimy o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo, ze względu na obowiązujące w PKP SA procedury, konieczne było przeprowadzenie 3 postępowań przetargowych na wykonanie ekspertyzy technicznej, projektu oraz prac budowlanych.
0: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
9: 11. Staruś, czyli miniatura stara, stanęła w Starachowicach. To Star N52. Autobus, który stanął przy wjeździe na bazę komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Mówi prezydent Marek Materek.
14: To witamy wspólnie z Marcinem Pachciem, prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej, Leszkiem Drożdżem, rzeźbiarzem. Znajdujemy się przy bazie komunikacji miejskiej i znajdujemy się tu nie przez przypadek, dlatego że to właśnie tu, w ramach obchodów 70-lecia funkcjonowania zorganizowanego transportu publicznego na terenie miasta Starachowice, odsłoniliśmy kolejnego Starusia w ramach ścieżki, która cały czas się rozwija. Jeden jest w Rynku, jeden przy Pałacyku, kolejny na skwerze Bilicza, kolejny przy Fontannie, na skwerze przy Szkole Podstawowej nr 9, kolejny w Parku Miejskim nad zbiornikiem Lubianka, przy Żółtku, na ulicy 1 Maja, na skwerze przy siedzibie firmy Star Sanduo, kolejny przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3, a teraz dzięki Zakładowi Energetyki Cieplnej i Komunikacji Miejskiej, tu przy wjeździe na bazę komunikacji miejskiej, jest to Star N52.
15: Szanowni Państwo, ten star, który tu stanął, który mogą wszyscy podziwiać, jest taką wizytówką przy wjeździe do miasta, jest uwieńczeniem tych wszystkich obchodów, które obchodziliśmy w ostatni weekend, czyli 70 lat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Starachowicach. Zapraszamy wszystkich do oglądania. On będzie się różnił tym jeszcze, że jest, w związku z tym, że jest przy wjeździe, w godzinach nocnych będzie oświetlony i podświetlony zarazem. No i myślę, że będzie też fajną atrakcją dla naszych mieszkańców i przyjezdnych gości.
16: Ja, proszę Państwa, mam wielki sentyment do tego autobusiku, bo w latach 60-tych, 70-tych podróżowałem takim podobnym i bardzo mi się to przyjemnie pracowało przy tym. I jeszcze mogę powiedzieć, że ocalmy od zapomnienia oczywiście, bo to jest wartościowe, jest nasza historia. Dziękuję.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
9: Zwiększa się liczba pszczelarzy w regionie świętokrzyskim. To bardzo wymagająca, ale jednocześnie pożyteczna praca. Niektórzy podejmują się tego zajęcia, nie mając o tym większego pojęcia. Praca przy ulach niesie za sobą pewne ryzyko. Pszczoły są w stanie wyprodukować słoik miodu w około 2 tygodnie.
17: Nazywam się Tomasz Dyraga, jestem pszczelarzem. Pszczelarstwem zajmuję się od 11 lat. Z tym pogryzieniem to różnie bywa. Dużo zależy od pogody. No średnio przeglądy robimy mniej więcej co 8 dni raz w tygodniu. No wiadomo, jak jest nastrój rojowy, czyli mniej więcej koniec kwietnia do 15 czerwca robimy to regularnie, musi być, tak? W późniejszym czasie, no mniej więcej co 2 tygodnie. Przede wszystkim wiedza. Żeby zacząć, no dużo osób kupuje ul, stawia sobie na działce i dopiero wtedy szuka pomocy u jakiegoś tam znajomego pszczelarza. Nie, no jednak zaczynamy zawsze od nauki, od wiedzy, bo to są zwierzęta, istoty żywe, tak? Więc żeby im nie zaszkodzić, powinniśmy najpierw zdobyć wiedzę, poszukać zaprzyjaźnionego pszczelarza i wtedy dopiero zacząć pracę z pszczołami. Wyprodukowanie z takiego słoika, no myślę, że jak jest duży pożytek, to kwestia 2 tygodni i miód możemy wirować, tak? No wszystko zależy od pogody. Jeżeli mamy ciepło powyżej 20, wtedy rośliny nektarują i wtedy ten przybytek tego miodu, tego nektaru jest duży, tak? Jeżeli nie ma pogody, pszczoły ten nektar, co przyniosły, zużywają na swoje potrzeby, no i wiadomo, musimy chwilę poczekać jeszcze, żeby doniosły i żebyśmy mogli ten miód wywirować. Miód, ogólnie produkty pszczele, to jest takie naturalne lekarstwo, produkowane właśnie przez pszczoły, zbierane z roślin, z kwiatów, no wiadomo, bardzo zdrowe.
0: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Region świętokrzyski ma swoją bogatą historię. W jej skład wchodzi między innymi charakterystyczna gwara, żywiołowa muzyka, tradycyjna kuchnia czy unikalne stroje. O podtrzymanie regionalnych tradycji zabiega wiele środowisk, które zachęcają młodzież do poznawania i pielęgnowania przeszłości województwa świętokrzyskiego. W tym celu w podkieleckich miejscowościach regularnie odbywają się wyjątkowe wydarzenia.
18: Alicja Trukszyn, etnolog, folklorysta.
1: Dobrze, to takie pierwsze pytanie. Jaka jest historia gwary świętokrzyskiej i czym ona się charakteryzuje?
18: Nie ma historii jako takiej gwary. Ta leksyka nasza charakteryzuje się pojedynczymi wręcz leksemami, innymi niż w niektórych miejscach Polski. Otóż my nie jesteśmy jakoś tak specjalnie uprzywilejowani, bo zgoła inaczej mówią Kaszubi, inaczej górale, inaczej Ślązacy, a reszta jest jak gdyby zrozumiała. Z tym, że te regiony zrobiły ze swojego języka miejscowego, zrobiły towar eksportowy i oni się tym chwalą, oni z tym występują. My jedyną gwarę, jaką znamy, to znamy janosikową, z Janosika właśnie, czyli podhalańską, tudzież śląską, bo tego mamy najwięcej. Świętokrzyska gwara ma takie specyficzne mazurzenie. Czasami ucinamy też końcówki w danym leksemie. Nie idą, tylko idą albo ido. Oczywiście występuje pełne mazurzenie, występuje labializacja, występuje prejotacja i takie ściśnienie, a także przełożenie głosek. Nie powiedzą szklanka, tylko śklanka albo śklonka. To są takie ciekawostki. No i kilka leksemów, kilka słów, które w innych regionach nie są jak gdyby modne. No idziemy na dwór czy na pole. Nosimy ciapki czy klapki. Także to są takie pojedyncze tylko znaczeniowo słowa, które u nas są dostępne ogólnie i znane. My idziemy na bazar, wszędzie idą na targ. A tak naprawdę idziemy się targować. Prawda?
1: Prawda.
18: No także to są takie drobiażdżki. To takie najważniejsze co z naszej gwary.
1: I gdzie tą gwarę można usłyszeć? To są okolice Kielc, czy może też same Kielce?
18: Zdarza się, bardzo rzadko już nawet w okolicach Kielc, źródło fonetyczne wymiera. Odchodzą ludzie, dla których gwara była językiem naturalnym, prawda? Więc teraz jak gdyby młodzież się wstydzi. Wstydzi się mówić gwarą, chociaż ja czasami studentom mówię, że Boże, jak ktoś ładnie powie gwarą, to pół egzaminu ma się z głowy. No nie powiedzą wszyscy, dlatego że nawet nie mamy pojęcia, jak trzeba akcentować. Ale najwięcej tej gwary jeszcze można usłyszeć właśnie w takich ośrodkach pozamiejskich, na wsiach.
1: A jest może szansa, że tą gwarę świętokrzyską uda się jednak zachować?
18: Starają się o to dialektolodzy, starają się o to kulturoznawcy, językoznawcy, ja między innymi, żeby ocalić od zapomnienia to, co takie piękne, to, co nasze. Nie

0: inaczej niż w języku codziennym, niż w języku takim używanym przez, no jak to dawno mówiono, po miejsku, a nie po wsiowemu.
1: Czyli uważa pani, że warto uczyć młodych ludzi tej świętokrzyskiej gwary?
0: Powinniśmy, nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę mamy piękny język, bardzo bogaty, bardzo bogatą leksykę i znaczeniowo. I naprawdę powinniśmy, nie tylko media, szczególnie media, nie powinny wyśmiewać, a kiedyś zdarzyło mi się, już nie będę przywoływać tutaj onego radia, ale akurat jechałam samochodem i słyszałam, jak dwaj panowie używali sobie właśnie na ludziach ze wsi i na gwarze.
1: Młodzi ludzie nie chcą się za bardzo uczyć, tak?
0: Są nie chcą, no wstydzą się zresztą.
1: Nowoczesny język.
0: No nie czarujmy się, w latach 60., kiedy weszły pierwsze media w użycie i w życie, czyli te radia, potem gazety, dzieci były w szkole tłuczone linijkami, takie łapy dostawały zamówienie gwarą. Uczono nas na siłę, uczono wszystkich na siłę. Ja na przykład świetnie się czuję mówiąc gwarą, chociaż zdaję sobie sprawę, że ta moja gwara nie jest do końca czysta, że ja ją zniekształcam. Ale że mam dość dobry słuch, taki fonetyczny bym powiedziała, to jeżeli z kimś jestem dłużej i mówi gwarą, to ja przejdę na tą tonację i też gwarą będę mówić.
1: Czy gwara świętokrzyska ma znaczenie w kontekście tożsamości naszego regionu?
0: Oczywiście. Ogromne, tak jak strój, muzyka, taniec i to jest język i do tego dochodzi jeszcze to, co jemy, jak jemy i jak świętujemy.
1: Do jedzenia za chwilę jeszcze przejdziemy, a wspomniała pani właśnie o muzyce i stroju. Jakie są charakterystyczne stroje i muzyka dla naszego regionu?
0: Zacznijmy od tego, jakie mamy rodzaje strojów na naszym terenie, dobrze? Bo tak będzie łatwiej. My jesteśmy ludem Puszczy Sandomierskiej i z północy ludem Puszczy Radomskiej. Obowiązywał nas taki eklektyzm, pomieszało się to wszystko. Na południu mamy krakowiaków, prawda? Więc wszystko to wymieszało się i mamy strój sandomierski, mamy strój opoczyński, mamy strój kielecko-włoszczowski, świętokrzyski i kielecki. Specjalnie w drugą stronę wzięłam ich tak naokoło. No i ten i urzecki już nam już odebrali. My, nasze stroje nie były bogate, byliśmy zawsze biednym regionem. W związku z powyższym były to bardzo słabo haftowane serdaki, te gorsety, bo patrząc na nasze, patrząc na śląskie, patrząc na mazowieckie czy zakopiańskie, góralskie, no to już umówmy się, jesteśmy ubogimi krewnymi tych strojów.
1: A jeżeli chodzi o muzykę?
0: Muzyka mamy fajną, jest takie, pan nie będzie państwo, niektórzy może będą pamiętać, dawno, dawno temu pokutowało coś takiego, nie lubię chamstwa, drobnomieszczaństwa i góralskiej muzyki, prawda?
1: Znamy.
0: Też znacie młodzi, no, więc znają i młodzi i starzy, takie powiedzonko, nasza muzyka jest bardzo melodyczna, wpada w ucho, zresztą bardzo podobna do muzyki kujawskiej i mazurskiej, śląskiej też, tyle tylko, że nasi muzykanci, jak to i w ogóle nasi panowie, nasi mężczyźni byli specjalistami, jeżeli była muzyka, to był i taniec i mamy taką nawet jedną zwrotkę w piosence: te nasze chłopy to za poleńce do tońca, bo faktycznie wystarczyło im gwizdnąć na palcu albo zagrać na grzebieniu i oni pięknie tańczyli, no i te nasze sławne wieczorówki, więc przyciąga ta nasza muzyka, przyciągają teksty też, bo musimy pamiętać, że dzisiejsze teksty disco polo to nic innego jak dawna śpiewy ludowe, prawda? Mhm. Zresztą nie byłoby jazzu, nie byłoby wszystkich odmian muzyki, gdyby nie muzyka ludowa. Mhm. Także tutaj mamy taką, jesteśmy takimi, powiedziałabym, w środku leżącymi z naciekiem różnych tam zwyczajów, różnej melodyki, ale mamy swój ten specyficzny oberek świętokrzyski, Polkę świętokrzyską. To od świętego krzyża, jak to wysła chmura ryzo, nie? Więc to mamy takie nasze.
1: Czy taką kolebkę regionu świętokrzyskiego możemy zobaczyć w tokarni właśnie?
0: Tak. Tam mamy zebrane eksponaty z całego województwa. Świetnie zachowane zresztą. Dobrze przypilnowane, zakonserwowane i myślę, że będą, jeżeli adwane będzie o to, bo nie sądzę, żeby nie, jak od 70 lat, 50 lat to stoi, więc myślę, że będzie stać i dalej. I tam warto pójść zobaczyć to, co za nami, bo ja zawsze mówię, że nie zbudujemy przyszłości, nie pamiętając o naszej przeszłości, a ta przeszłość to dziedzictwo, które powinniśmy naprawdę szanować, czcić, ubogacać i przypominać.
1: Przejdźmy może do historii kulinariów w naszym regionie. Czym się charakteryzowała kuchnia świętokrzyska?
0: Jak wszystkie kuchnie w całej Polsce, tutaj prochu nie wymyślimy, Dam za przykład, o, Wigilia.

0: Na stole wigilijnym musiało być wszystko to, co dał las, pole, sad, ogród i ogródek. I to jest taka wykładnia tego, w czym obfitował stół, miska i żeleźniok na kuminie w świętokrzyskiej chałupie. Otóż podstawą była kasza, mąka, ziemniak. Do tego wszystkie warzywa, które urosły, wszystkie zioła, które urosły, to co dał las, ale też las, musimy sobie pamiętać, że las to także kłusownictwo. No nie ominiemy tego tematu, będąc sprawiedliwym wobec jedzenia. Jak się coś tam dało złapać, no to był i pasztet, niekoniecznie z królika, tak? Ale był. Mięso na stołach gościło bardzo, bardzo rzadko. Było to drogie i występowało tylko i wyłącznie. Zostawię w roku obrzędowym święta rodzinne, czyli wesela, pogrzeby, chrzciny, bo to jest zgoła inna gałąź tego przemysłu domowego, ale skupię się na takich świętach dodatkowych, które dawały możliwość zjedzenia mięsa. To był odpust w parafii i jakieś ważne, ważne święto państwowe, kiedy no przyjeżdżała rodzina. Potem właśnie, jak mówię, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Matki Boskiej Gromniczny, Matki Boskiej Zielny, Boże Ciało, no i ten odpust w parafii najważniejszy.
1: A jakieś konkretne potrawy pochodzą z regionu świętokrzyskiego?
0: Wszystkie pochodzą od nas i wszystkie mamy, jesteśmy tutaj najstarszymi mieszkańcami na terenie Małej Polski. No co najpopularniejsze? Zalewajka świętokrzyska, zarzucajka, parzybroda, fitka tak zwana. Tutaj panie by się zdziwiły, że mówi się, że te kobiety były bardzo szerokie w biodrach. Nieprawda. One były szczupłe, tylko że miały tak na dużo na sobie tych wełnianych zapasek, że wyglądały obficie. A ta fitka to była naprawdę rewelacyjna zupa. Dzisiaj byśmy powiedzieli fitness. Zwykłe ziemniaki, trochę liści pietruszki, odrobinę marchewki, kwadracik słoniny i to było ugotowane i to było pożywienie. Do tego kwosek albo pamuła, czyli taki kompot z owoców i do tego ziemniaki. Kaszy we wszystkich wydaniach. Te ziemniaki też. Najczęstsze to były tak zwane świętokrzyskie gołki. No i to by było takie z tych najpopularniejszych. Jeżeli była już bardzo bieda, a zimą, a trzeba było dbać, bo przecież dentysty nie było na co dzień. W związku z powyższym mieli chłopi świętokrzyscy taką receptę. Olej tłoczony na zimno i tu powiem, no niestety powiedzieć muszę. Był olej robiony i z lnu, i z konopi. I to, co dzisiaj jest karalne, kiedyś ludzi utrzymywało przy zdrowiu. I taki olej wytłoczony na zimno przynoszono do domu, krojono drobniusieńko cebulkę na talerzyku i chleb moczono w tej cebuli i w tym oleju. I w ten olej był taki lekko wymieszany, więc na pewno był skuteczny.
1: A jak ta kuchnia świętokrzyska zmieniała się na przestrzeni lat?
0: To wszystko zależało od tego, co przyniosły media. Pojawiły się pierwsze gazety, przyjaciółki i tak dalej, więc tam były przepisy. Pojawiły się radia, więc w radiach też tam panie dzieliły się, nawet przy takim podwieczorku przy mikrofonie, czy w jakiejkolwiek innej audycji ówczesnej zresztą. Do tego potem doszły te dla kół gospodyń wiejskich organizowane przez gminy kursy, zarówno kroju i szycia, gotowania, pieczenia. I stąd zmieniała się ta kuchnia, zresztą rewelacyjnie i szybko. Bardziej to się zmieniało na lepsze na wsi, niż w mieście jedząc te trujące dodatki.
1: A czy są gdzieś dostępne właśnie takie oryginalne przepisy, receptury? I czy są przekazywane z pokolenia na pokolenie?
0: Są przekazywane z pokolenia na pokolenie, babcia córce, zapisane z błędami. Ja kiedyś tam widziałam, byłam zdziwiona bardzo, ile błędów można zrobić. Ale w ogóle to powinnam być pełna podziwu, że taka babcia potrafiła to napisać, bo one nie kończyły szkoły, one kończyły oddziały. Jak któraś miała dwa oddziały, to już była naprawdę dobrze wykształcona, bo umiała się posługiwać literą. I nie ma znaczenia, że to było z błędem, ale znała te litery, umiała fonetycznie zapisać.
1: Na koniec, co możemy powiedzieć sobie o świętokrzyskim folklorze i co go wyróżnia na tle pozostałych zakątków Polski?
0: Byłam właśnie w Chmielniku na dniach spotkaniach z tym 25 i zgromadzi to za każdym razem mnóstwo obserwujących, ludzi tańczących. Było naprawdę rewelacyjnie, co nas wyróżnia żywiołowo. Co nas wyróżnia? Piękne teksty, szybka muzyka, śliczne oberki, wirujące i walczyki, i poleczki, ale przede wszystkim to, że nasza muzyka łączy, nie dzieli, ona łączy, ona nie zabija przeszłości, ona wprowadza tą przeszłość do przyszłości. I to jest najpiękniejsze u nas, że my mamy tą muzykę taką pod nogę, chociaż mamy oberka, który u nas jest płaski, bo tańce nasze są płaskie po ziemi, a tańce kujawskie czy mazowieckie już są z unoszeniem nogi pod kątem 90 stopni, a u nas tego nie ma. I to są takie pojedyncze rzeczy, które działają na wyobraźnię człowieka, jak to można tak, no tak zwanym jednym deliku przehulać.
1: Czy są jakieś takie środowiska, które pielęgnują, podtrzymują te tradycje, koło gospodyń wiejskich na przykład?
0: Gdyby nie tego typu środowiska, w środowiskach zgrupowania, zrzeszenia, koła gospodyń wiejskich, nawet zespoły obrzędowe, zespoły ludowe, dawno by to zostało wybite z pamięci. I tak z jednej strony tego się wstydzimy, a z drugiej strony z przyjemnością to oglądamy. Niech się wiruje ta świętokrzyska zapaska, niech się niesie melodia po lesie, niech jodły świętokrzyskie niosą ją dalej, bo wszystko, co mamy, to naszą tradycję i kulturę.
1: Czyli warto to doceniać i pielęgnować.
0: Bardzo warto. I do tego namawiam wszystkich. Nie wstydźmy się dzieciakom zabierać nie tylko na odpust po pierścioneczek, ale zabierać ich na takie właśnie wydarzenia i tłumaczyć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Starachowice, które nie mają tradycji bluesowych, organizują co roku festiwal poświęcony temu gatunkowi muzycznemu. Impreza odbywa się na terenie Muzeum Przyrody i Techniki. Pierwszy festiwal Blues pod Piecem odbył się w Starachowicach w 2012 roku. O początkach i historii festiwalu mówią wicedyrektor i dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Wiola Sobieraj i Paweł Kołodziejski.
4: Generalnie ten blues jest taką wypadkową pewnych marzeń, planów, powiedzmy tego, że warto marzyć, warto mieć marzenia, warto mieć plany i trochę nad tymi marzeniami popracować, bo marzenia są po to, żeby no nie tylko o nich marzyć, ale żeby dążyć do tego, żeby się w końcu zrealizowały i wtedy cieszą najbardziej. I rzeczywiście, gdzieś tam ten blues pod piecem jest taką wypadkową zainteresowań muzycznych, moich, ale popartych ogromnym wsparciem tutaj dyrektora Pawła Kołodziejskiego. I rzeczywiście, przed tym 2012 rokiem pojawiła się taka idea, że wtedy tak naprawdę to był ten czas, kiedy myśleliśmy, jak muzeum wprowadzić na ten nowy tor, prawda? Jak tutaj dodać coś, co będzie nową atrakcją, ale będzie atrakcją, która będzie pasowała do tego miejsca. Nie będzie ujmowała mu niczego z jego atrakcyjności, ale poszerzała ten wachlarz oferty w taki sposób, żeby pasowało do całego zamierzenia miejsca, jako muzeum. I tu rzeczywiście pomyśleliśmy wtedy, że ten blues, ta muzyka bluesowa, która tak naprawdę nie ma swoich korzeni w Starachowicach, nie ma jakichś swoich tradycji, będzie bardzo pasowała do tego miejsca, bo przecież tutaj można powiedzieć, że w Polsce blues kojarzy nam się ze Śląskiem, z tym regionem, który jest no, związany z tą ciężką pracą, z tym potem, trudem, tak? Górnictwem, tak, dokładnie, a nasze miejsce jest miejscem, które no, jest jakby połączone taką niewidzialną, cieniutką nicią ze Śląskiem. I pomyśleliśmy, że poprzez tą muzykę bluesową tak naprawdę zrobimy też takie, wyślemy takie zaproszenie, takie zakodowane zaproszenie do wszystkich tych, którzy ze Starachowicami kiedyś byli związani albo są związani rodzinnie, bo przecież w momencie, kiedy po 68 roku, po 70 latach, kiedy zamykano nasze starachowickie kopalnie, to gro tych młodych, jeszcze w sile wieku ludzi, którzy pracowali na tych kopalniach, wyjechało na Śląsk za chlebem. I my postanowiliśmy, żeby ściągnąć tu może już nie ich samych, ale ich dzieci, wnuków, żeby poprzez przyjazd do tego rodzinnego kiedyś miasta mogli też jakby zaczerpnąć z tej muzyki bluesowej. No i tak też się stało. No, to, że ten blues zagościł w Starachowicach, no to jakby mówię, no dobre, otwarte serce dyrektora na tą muzykę, to wiadomo, nie dałoby się, gdyby się tego nie kochało gdzieś tam tak naprawdę i nie dałoby się, gdyby po prostu nie było też wokół tej idei ludzi, którzy tego bluesa czują, ale też tego bluesa grają. O, prawie poleciałam już z Krzekiem Jaśkiem. I rzeczywiście tak też było. Te plany, które się pojawiły, które już zaczęliśmy gdzieś tam wirtualnie wprowadzać w życie, no one musiały też trafić na ten podatny grunt od tej strony artystycznej. Tu jakby problem był dużo mniejszy. Dlatego, że no, gdzieś tam są te kontakty w tym świecie muzycznym i od słowa do słowa, od jednego przyjaciela, kolegi, znajomego do drugiego z tego środowiska śląskiego, rzeczywiście udało nam się w tym 2012 roku rozpocząć pierwszy festiwal Blues pod piecem. Mogę powiedzieć, że tak naprawdę no, gdzieś tam idea tego wszystkiego urodziła się w Dęblinie. Tak się trochę jakby wszystko na jednym z koncertów gdzieś tak przypieczętowało tak naprawdę. I tu można tak powiedzieć, że takimi pierwszymi osobami, które gdzieś tam spoza naszego muzeum były przy tym bluesie pod piecem, no to był właśnie Adam Kulisz, Adrian Fuchs, to perkusista wtedy, na tamten czas perkusista zespołu Kulisz Trio, ale jeden z założycieli zespołu Cream. Także tak się to wszystko zaczynało i można powiedzieć, że pierwszy blues był takim dla nas, no nie wiem, poligonem tak naprawdę doświadczalnym, bo zaczęliśmy z takiego bardzo wysokiego C, bo zespół, który do nas przyjechał wtedy na festiwal Blues pod piecem, to była Śląska Grupa Bluesowa. Śląska Grupa Bluesowa to jest taki korzeń, taki rdzeń po prostu śląskiego bluesa. To jest Leszek Winder, to jest Michał Giercuszkiewicz, już świętej pamięci, Jasiu Skrzek, też świętej pamięci niestety, Mirek Rzepa i Krzysiu Buch. No i jak posprawdzamy, jakbyśmy sobie ich gdzieś tam wygooglali, te osoby, no to tak naprawdę to jest paleta różnych muzyków, projektów, gdzie oni grali, gdzie oni udzielali. No i nagle pojawiają się na takim malutkim festiwaliku, tak? Gdzieś w Starachowicach, gdzie tego się w ogóle nie robi. Nie ma w ogóle tradycji. Pamiętam, jak z Leszkiem Winderem była ta rozmowa, to on na początku, nie, no dobra, przyjedziemy, ale w ogóle gdzie to? To gdzieś na Śląsku, tak? No nie na Śląsku. Aha, to tu już zdziwienie. Gdzieś koło Kielc, tak? Koło Kielc, przecież tam się nie gra bluesa. No tak, no nie gra się, ale chcemy zacząć, prawda? Dlatego to mówię. Pierwsze to było takie w ogóle przecieranie też i oczu tych muzyków na to miejsce. No i wtedy właśnie Śląska Grupa Bluesowa, Adam Kulisz, ten z którym zaczynaliśmy, i Adrian, no i przyjechał zespół Akustik. Akustik, który już tu był u nas wcześniej na innym projekcie zupełnie, to też panowie bardzo ciekawi, i przyjechał wtedy Bastek Riedel z Cree. Więc zaczęliśmy dosyć mocno, z takim naprawdę, naprawdę mocnym przytupem. I czego żeśmy się bali najbardziej? No tego, że nie będzie publiczności. Że ludzie w ogóle nie chwycą tego klimatu, że właśnie nie poczują tego bluesa. I tutaj dosyć miło, żeśmy się zaskoczyli. Myślę, że magnesem tak naprawdę było Cree, był Bastek Riedel, prawda? Bo jednak to nazwisko gdzieś tam się niesie, tego Ryśka Riedla, legendy, no ikony, tak? No przecież to myślę, że nie ma większych fanklubów takich w Polsce, takich naprawdę zapalonych z serca, jak fankluby Ryśka Riedla i Dżemu, tak? Bo to są już, to są całe rodziny tak naprawdę. I wtedy co żeśmy zobaczyli na tym pierwszym festiwalu? Że tak naprawdę blues pod piecem chyba stanie się imprezą, do której będziemy najmocniej musieli przekonywać mieszkańców naszego miasta, ale będzie też ściągał jednak bardziej osoby z zewnątrz. I to jakby potwierdza się do dziś dnia. Chociaż myślę, że od dwóch edycji jest już tak, że Starachowiczanie czekają. Starachowiczanie już się interesują, dopytują, tak? Mamy i zapytania na recepcji, telefony, kiedy, kto będzie, w jakim terminie, czy ten sam termin, czyli już jakby nawet to, że wprowadziliśmy tą stałość, tak? Że jest to ostatnia sobota sierpnia, to już to wszystko wchodzi jakby w ten krwiobieg miasta. Pierwsza edycja, zrobiliśmy podsumowanie tej pierwszej edycji. Wyszło, że jest dobrze, że ma to sens, i wtedy od razu jakby i tak chyba przyjmujemy w zasadzie od pierwszej edycji, że od razu po zakończeniu tak naprawdę edycji bluesowej już myślimy, co będzie dalej. to myślenie to jest takie, że nie, a co by może, tylko bardziej od pierwszego jakby festiwalu idziemy w ten sposób, że nastawiamy się na taką edukację muzyczną. Bo to, że wystartowaliśmy z bardzo wysokiego C, to nie znaczy, że mieliśmy taką świadomość, że ludzie też może do końca pewnych jakby klimatów nie rozumieją, bo muzyka bluesowa mogłaby się wydawać na początku, że jest taką muzyką prostą i banalną, ale my nie chcieliśmy pokazywać takiego, nie wiem, smutnego grania, tylko chcieliśmy pokazać, jak różnorodny jest blues, jak blues jest kolorowy, jak wiele ma odmian. I od tego żeśmy wyszli. I tak naprawdę każda kolejna edycja to są kolejne jakieś tam poziomy, to są kolejne jakieś takie gałęzie, tak naprawdę wtajemniczenia. Założyliśmy od samego początku, że nie ma gwiazd. W każdej edycji nigdy nie mówimy, że są jakieś gwiazdy. No nie wiem, no jeżeli bym chciała powiedzieć największą gwiazdę pierwszego festiwalu Blues pod piecem, nie wiem, bo nie mogę powiedzieć, że tylko śląska grupa bluesowa, bo tu musielibyśmy wprowadzić kategorię. Kto ma największy dorobek, tak? Kto zagrał z kim. Więc tu każdy. Na pierwszej edycji każdy był gwiazdą. Jakbyśmy powiedzieli, że są jakieś poboczne zespoły plus gwiazda. Nie, bo tu naprawdę. Mało tego, ten festiwal jest jeszcze takim festiwalem, że zespoły, które zapraszamy, bo jakby no czerpiemy z tego środowiska śląskiego, tak? No bo to jest to zagłębie bluesowe, więc te zespoły, oni się wszyscy znają tak naprawdę. To jest też trochę jedna wielka rodzina bluesowa i praca też jakby z bluesowymi artystami. To jest naprawdę czysta przyjemność, bo mamy doświadczenie, ja nie chcę powiedzieć, że z kimś pracuje się trudniej czy gorzej, ale jakby to środowisko bluesowe jest takim środowiskiem, no nie wiem, niezepsutym tak celebrycko. Jakby tutaj nastawia się głównie na granie, jakby muzyka jest 100% jakby uwagi muzyków nastawione jest na granie. Natomiast te poboczne rzeczy, takie medialne, takie około muzyczne są dla nich mniej ważne i myślę, że to też się przekłada właśnie na tą współpracę z nimi, że tu nie ma jakichś problemów z jakimiś, nie wiem, wymaganiami umownymi, nie ma tu jakichś dziwnych, nie wiem, kaprysów, tak, właśnie nie ma tych kaprysów i to jest takie fajne, że oni jako ludzie są też świetni w tej takiej relacji współpracy na tym etapie takim przygotowania samego koncertu. Musimy każdy zespół ze sobą dogadać. Ta kolejność też nie jest przypadkowa. Nie wiem, ja może zdradzę, że od pierwszej edycji na przykład zawsze umawiamy się, że któryś zespół pożycza któremuś zespół zestaw perkusyjny. Bo nie chcemy robić tych długich przerw technicznych, dlatego i to się od pierwszej edycji udaje. Nigdy nie ma tak, żeby ktoś powiedział nie, absolutnie nie, nie ma takiej opcji. Czasami są jakieś były problemy, że ktoś by chciał wyjechać wcześniej, gdzieś tam auto zapakować, ale suma summarum jeszcze nigdy nie było tak, żeby się nie udało. Bo mówię, bo to jest też jakby wielka taka więź pomiędzy nimi. Oni też jakby czują, że mają wielką misję promowania tego bluesa, tej kultury. I dlatego to się tak łatwo też udaje. Od pierwszej edycji mamy też takie szczęście, że muzycy jak przyjeżdżają tu do nas, to się trochę zakochują w miejscu. I tak też było po pierwszej edycji. Leszek Winder, który przyjechał tu do nas, który naprawdę zwiedził cały świat muzycznie, tak naprawdę, przyjechał tu do nas, dostał po prostu jakiegoś oczopląsu, zakochał się w tym miejscu i po pierwszej edycji powiedział, że chciałby tu wrócić. Że chciałby tu wrócić, zagrać ten koncert jeszcze raz, żeby teraz już na spokojnie to wszystko jakby przeżyć w tym miejscu. Wrócił na drugą edycję. Śląska grupa wróciła i tutaj były pewne roszady takie muzyczne, kto się tam pojawił. I na śląską grupę, do śląskiej grupy bluesowej zaprosiliśmy, no znowu można powiedzieć, gwiazdę, nie gwiazdę, Kasa Chorych. Kasa Chorych to legenda tak naprawdę, więc była Kasa Chorych. Był zespół, który składał się z samych harmonikarzy. I panowie po prostu, no wyobraźcie sobie, że na scenie jest 7 praktycznie harmonikarzy i każdy, tak naprawdę każdy, bo tutaj jakbyśmy chcieli te wszystkie zespoły podzielić na osoby, to są wszystko topowi wykonawcy, to są wszystko topowi muzycy. Jest magazyn bluesowy i tam co roku jest ranking prowadzony, ten blues top w kategorii, tam muzyk, wokalista, zespół, debiut, harmonikarz. I my tylko żeśmy zmieniali muzyków z pierwszego na drugiego, z trzeciego na pierwsze, ale to są cały czas te topy. Czy tu mówimy o wokalu, czy mówimy o wokalistce, czy mówimy o gitarzyście, to cały czas wśród tych topowych muzyków się poruszamy. No i rzeczywiście, ta druga edycja, znowu sierpień, znowu jesteśmy w tym końcu wakacji. No i właśnie, i przyjeżdża Śląska Grupa Bluesowa i wtedy takie, to jest strasznie miłe, kiedy Michał Giercuszkiewicz mówi, że on z tej swojej tratwy tam wsiada w ten samochód, jedzie tu na pełnym gazie, nie może się doczekać. Jasiu Skrzek, który mówi, że o, ja tu więcej, wiesz, Pocahontas nie zagram, jak nie dostanę kasku i wiesz, już jest tak miło, oni tu przyjeżdżają no, trochę...
5: Się w domu.
4: Tak, oni się czują tu trochę jak u siebie w domu. Już te relacje są też takie, no, bardzo koleżeńskie, tak? My tutaj naprawdę już nie mamy takiej spiny, tak? Że o, kto to przyjeżdża, nie? To jest takie piękne. I przyjeżdża wtedy też jeszcze raz Adam Kulisz. Adam Kulisz jeszcze raz przyjechał, Adam się tu w ogóle będzie pojawiał w różnych projektach, w różnych kombinacjach i konstelacjach tak naprawdę, bo to są też takie dobre duchy tego miejsca. My na przykład jakby nigdy nie mogliśmy zdradzać stawek, za jakie muzycy tu grają, bo wręcz nawet w umowie z Kiri mieliśmy tak, że Bastyk powiedział, że po prostu zepsulibyśmy im markę.
6: Zresztą nie wyobrażamy sobie nie skorzystać z możliwości, jakie daje taka przestrzeń poprzemysłowa, żeby nie działać w takim, również w tych sferach, które nie kojarzą się tradycyjnie z działalnością muzeum. Dzisiaj wystarczy popatrzeć na te wiodące muzea, które nie tylko, że robią koncerty, ale nagrywają płyty. No, Muzeum Powstania Warszawskiego w Laocze nagrało specjalnie dla nich sfinansowany, czyli ogromny projekt. I to jest jeden z bardzo wielu przykładów na tego rodzaju działalność.
2: SK Starachowice News.
7: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach i dyrektor Ewa Druszcz naszym gościem dziś, a zaczyna się sezon. Sezon kichania, prychania i przeziębień, różnego rodzaju infekcji, bo jesień idzie. Dzień dobry, kłaniam się.
8: Dzień dobry, kłaniam się Państwu serdecznie. W tym roku mamy taką kampanię prowadzoną przez Państwową Inspekcję Sanitarną Jesień bez infekcji. Jesień zaczyna się od profilaktyki. Jest to kampania skierowana do wszystkich nas, żebyśmy wiedzieli, jak się uchronić przed infekcją w okresie jesienno-zimowym, a jeżeli już nas ona dopadnie, to co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko jej powikłań. No i przede wszystkim chciałam powiedzieć, że okres jesienno-zimowy jest to okres sprzyjający aktywności patogenów, bo one są szczególnie aktywne. I dlaczego chorujemy? Dlatego, że mniej wychodzimy na powietrze, częściej siedzimy w zamkniętych pomieszczeniach, niejednokrotnie niewietrzonych i podczas kichania czy kasłania te mikroorganizmy się w tych naszych pomieszczeniach rozprzestrzeniają. Poza tym wilgotność w pomieszczeniach jest znacznie niższa, co też wpływa na barierę ochronną i na układ odpornościowy. Wysychają błony śluzowe naszego nosa, naszego gardła. Jak pozbyć się patogenów podczas tego okresu? To przede wszystkim przestrzegać zasad higieny. To jest taka podstawowa rzecz, którą możemy zrobić, czyli mycie rąk, które mówimy od wielu, wielu, od dłuższego czasu zawsze, przy każdych prawie programach. Mycie rąk po powrocie do domu, jak również przed posiłkiem. Poza tym podczas kichania czy kasłania zakrywamy usta chusteczką higieniczną, którą powinniśmy mieć przy sobie. Jeżeli ją nie mamy, to powiedzmy w jakiś sposób w łokieć naszej ręki.
7: Zaczęła Pani od takiej ważnej kwestii, o której może nie wszyscy wiedzą. Wietrzenie, tak? No teraz nam będzie coraz chłodniej, bo poranki bywają już zimne. Było ostatnio w Świętokrzyskim, nawet w Zaleziance około zera, czyli zamykamy, uszczelniamy, a poza tym to powietrze bywa też suche, bo się dogrzewamy. I co tutaj możemy zrobić takiego najprostszego? Czy jednak troszkę schłodzić nasz dom kosztem tego, że otworzymy okno, a może być zdrowiej, albo napowietrzamy się też dyfuzorami, czy to zdrowe, czy niezdrowe?
8: Otwieranie okna jak najbardziej, czyli schłodzenie tego pomieszczenia, bo to jest taka wymiana powietrza, czyli nawet jak w pomieszczeniu mamy dużo tych mikroorganizmów, to po prostu poprzez wymianę tylko powietrza te organizmy, jak to się mówi, rozcieńczamy. W tym powietrzu jest ich znacznie mniej. A poza tym, no nawilżanie, ale bardziej bym przez takie nawilżacze, które wieszamy na kaloryferach, że one po prostu uwalniają uwalnia się ta wilgotność i to powietrze jest wilgotniejsze niż no, bo to z kolei nawilże nasze błony śluzowe, a no, jest to naturalna bariera ochronna organizmu.
7: Spotkaliśmy się tutaj też, żeby powiedzieć o czymś, o czym niektórzy nie lubią rozmawiać, czyli o tych szczepionkach, bo jest też akcja profilaktyczna dotycząca jesiennych szczepień. Komu byśmy te szczepienia najbardziej rekomendowali, komu by się przydały, a komu by mogły zaszkodzić, czy w ogóle mogłyby zaszkodzić?
8: To znaczy, my jesteśmy orędownikami szczepień i generalnie promujemy te szczepienia, bo uważamy, że szczepienia to jest największe dobrodziejstwo świata, jaką ludzkość wymyśliła, według mnie. Są to szczepienia, gdzie wzmacniają naszą odporność, bo niejednokrotnie to postępowanie, które mówimy o tym, jak należy się zachowywać, niejednokrotnie to nie wystarcza, prawda? Jeżeli mamy szczepionki, są dostępne, a w tej chwili niektóre szczepionki w wieku starszym są w ogóle bezpłatne, także no warto się zaszczepić. Nie jest powiedziane, że po szczepionce nie będzie jakichś odczynów poszczepiennych, bo one wywołują te odczyny, ale są to naprawdę rzadkie przypadki i większe jest dobrodziejstwo zaszczepienia niż jakieś, powiedzmy, niekorzystne działanie tych odczynów poszczepiennych. Dlatego w okresie teraz, w tym okresie jesienno-zimowym, to co my zalecamy, prawda, grypa przede wszystkim, COVID, który jest bezpłatny, jak no, grypa, no to też jest bezpłatna dla osób 60+, COVID, RSV, pneumokoki i krztusiec. Krztusiec akurat, może się troszeczkę zatrzymam przy krztusiecu, jest to tak wredna choroba, że jak ktoś przechorował krztusiec, to takie słyszałam opinie, że gdybym wiedział, że jest szczepionka na krztusiec, to bym się na pewno zaszczepił. Także jest to, a jest szczepionka, można się zaszczepić, bo akurat mieliśmy 2 lata temu falę epidemię wyrównawczą tego krztuśca. W tej chwili jest ich troszeczkę mniej, aczkolwiek co jakiś czas te infekcje wracają.
7: Zatrzymajmy się przy tym krztuścu, bo o COVID-zie pewnie niektórzy nie chcą już rozmawiać po pandemii, natomiast krztusiec, czym ta choroba się charakteryzuje i skąd to zdanie, że gdybym wiedział, że tak przejdę krztusiec, to jednak bym zaryzykował po prostu podjął decyzję o tym, że biorę szczepionkę.
8: Jest to choroba bakteryjna, a jej takim charakterystycznym symptomem jest bardzo uporczywy kaszel. Kaszel czasami jest nawet studniowy, może być. Także kaszel jest tak wykańczający organizm, że to jest, no niektórzy właśnie tak, jest takie stwierdzenie po przechorowaniu tego krztuśca, że gdybym wiedział, że mógłbym się zaszczepić, to bym się na pewno zaszczepił, bo jest to bardzo wredna choroba, która właśnie powoduje znaczne obniżenie naszej odporności. Poza tym, no i kiedyś choroba zapomniana, a tak jak mówię, w tej chwili już może ta fala, epidemia wyrównawcza troszeczkę przeminęła, aczkolwiek była, także zawsze możemy się spodziewać, że coś możemy mieć innego.
7: Czy sanepid, bo mówimy tutaj o tych farmakologicznych środkach, tak? Szczepionka to coś, co trzeba przyjąć, ukłucie lub też tabletka, bo w różnej formie szczepionki są podawane, natomiast czy sanepid rekomenduje też takie stare babcine metody? Czy jemy czosnek, czy pijemy sok z cytryny, albo inne metody, miód, nie wiem, są tysiące babcinych sposobów, które znamy z dziada, pradziada.
8: Oczywiście tak, bo podnosząc swoją odporność poprzez nasze takie stosowanie takich zachowań, typu właśnie zdrowe odżywianie, warzywa, owoce, kiszonki przede wszystkim, produkty pełnoziarniste, które wpływają na mikroflorę jelitową, co z kolei ta przekłada się na układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy, nawadnianie czy picie wody. Wiadomo, że w okresie jesienno-zimowym będzie takie bardziej rozsądne, bo pragnienie mamy znacznie mniejsze niż w okresie letnim, ale jednak nawadnianie komórki również też powoduje, wzmacnia tą naszą odporność. Oprócz tego ważne jest sen, czyli dobre wysypianie się. czyli odpowiednia ilość snu w ciągu doby, ponieważ brak snu też bardzo obciąża i osłabia nasz układ immunologiczny.
7: A stres, bo teraz żyjemy w XXI wieku, świat pędzi do przodu, często te sytuacje stresogenne w naszym życiu się zdarzają. Czy mogą też powodować to, że jesteśmy bardziej podatni na choroby?
8: Jak najbardziej tak. Dobrze pan przypomniał o tym stresie. Stres bardzo rujnuje nasz system odpornościowy i unikanie tego stresu i utrzymywanie takiego kontaktu z przyjaciółmi, no, że spotykanie z tymi przyjaciółmi, czyli jakby tak nie spędzanie tych dni w samotności.
7: Uśmiechamy się, chodzimy do znajomych, unikamy takich nerwowych sytuacji w pracy, raczej rozładowujemy to i to może pomóc też w tym, że nasz organizm lepiej będzie bronił się przed jesiennymi chorobami, czyli przeziębieniami, grypami i innymi grypopodobnymi chorobami?
8: Jak najbardziej tak. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć, czasami trudno zrealizować, ale jak najbardziej tak. Właśnie takie pozytywne nastawienie się do życia.
7: Do tego się trzymajmy. O szczepionkach wszystkiego dowiecie się w stacji sanitarno-epidemiologicznej w Starachowicach. Gdyby ktoś chciał, był niepewny tego, czy warto, to tutaj specjaliści mogą doradzić, podpowiedzieć gdzie te szczepionki są za darmo, dla kogo są za darmo, bo nie dla wszystkich pewnie, no te grypowe, to też jest pewna grupa, dla których szczepionka jest przeznaczona bezpłatnie, tak?
8: Osoby 65+ mają szczepionkę przeciwko grypie bezpłatną. Szczepionka przeciw COVID jest dla wszystkich bezpłatna, także no a wszelkie informacje dotyczące odpłatności, refundacji tych szczepionek można uzyskać u lekarza pierwszego kontaktu. Tu są w naszych takich informacjach, czasem i ulotkach, to co Państwo spotykacie na stronach internetowych, są jakieś kody QR, gdzie można tam sobie zeskanować, ale najważniejsze jest po prostu trafić do swojego lekarza rodzinnego i on powie gdzie, powie jak to zrobić, żeby się zaszczepić.
7: Pilnujmy się i dbajmy o siebie w tym okresie jesienno-zimowym. Lepiej ponoć jak jest mrozik, niż jak jest taka przejściowa pogoda, gdzie siąpi deszcz, rano chłodek, potem zrobi się ciepło. Te zmiany temperatur też nie są najlepsze dla naszego organizmu. I pani dyrektor, jesień to też jest czas, chociaż grzybów w Świętokrzyskiem w tym roku niewiele. Pogrzybiarze narzekają, jest bardzo sucho, wszędzie rzeki nam wysychają. Natomiast no, zdarzają się grzybiarze, którzy jednak dzięki swoim ulubionym miejscówkom coś nazbierają, ale są też tacy, którzy są zupełnymi amatorami, skoczą do lasu, coś tam sobie w lesie zerwią, przyniosą do domu te grzyby, można sprawdzić. Cały czas mamy tutaj grzyboznawcę w sanepidzie.
8: Tak, jest u nas pani, która ma kurs klasyfikatora grzybów. Jak najbardziej musimy jeszcze umieścić na naszej stronie internetowej, w jakich dniach, zazwyczaj było to wtorek i czwartek, w jakich dniach ona można sobie tutaj do nas przyjść i sprawdzimy, co tam nazbieraliśmy, czy to jest zdrowe, czy jest no, czy dobre, czy można to spożywać. Tylko tutaj trzeba pamiętać, zbieramy grzyby, to jest taka podstawowa zasada, do koszyków przewiewnych, nie do reklamówek, absolutnie. Tutaj powiem, nawet była taka kiedyś sytuacja, kiedy pan chyba przyszedł z reklamówką grzybów i do naszej pani Edytki, żeby mu te grzyby oceniła. A pani Edytka, nie oglądając tych grzybów, od razu powiedziała, że te wszystkie grzyby nadają się do kosza, ponieważ zbierane dzień wcześniej i przetrzymywane w reklamówce absolutnie się zaparzają i to no, są niezdrowe.
7: A miewamy jeszcze w sezonach, dawno nie słyszałem o takim zatruciu, że ktoś no niestety trafił na muchomora sromotnikowego czy inny grzyb, chociaż w przypadku muchomora to może skończyć się tragicznie, inne grzyby są mniej groźne, ale oczywiście dolegliwości żołądkowe bywają. Jak często to się zdarza?
8: To znaczy ostatnio nie mieliśmy, znaczy jeżeli są zatrucia, to takie lżejsze nie mieliśmy, ale parę lat temu, dokładnie nie pamiętam daty, mieliśmy śmiertelne zatrucie grzybami. Było to małżeństwo w takim średnim wieku, które sobie nazbierało grzyby i ugotowało no, przypuszczalnie z tych grzybów jakąś zupkę. No i niestety doszło do do tego przypadku śmiertelnego. Także no naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać.
7: A takie hobby jak grzybobranie jest coraz bardziej popularne, bo grup internetowych związanych z grzybami nie brakuje. Coraz więcej osób też tak spędza wolny czas. Więc jest klasyfikator, jeżeli jesteśmy niepewni, sprawdzamy, nie zbieramy do reklamówek. Taka podstawowa etykieta każdego grzybiarza powinna obowiązywać. I jeszcze zapytam o Lubiankę Starachowicką, bo jesteśmy już właściwie po sezonie. Ratowników na Lubiance już nie ma, natomiast sinic w tym roku też nie było.
8: Tak, nie było. Działania chociaż lato było, powiedzmy, no może nie było takie upalne jak rok temu, ale też było dużo dni z bardzo wysoką temperaturą, ale chyba działania podjęte przez nasze miejskie centrum spowodowało to napowietrzanie wody i w kilku miejscach rozstawianie tych fonten spowodowało, że no woda była takiej jakości, że to nie sprzyjało rozwojowi i zakwitu glonu.
7: I te badania wszystkie w trakcie sezonu wychodziły dobrze, można było pływać bezpiecznie, tam co niektórzy na forach internetowych mądrkowali się, tak to powiem, że woda jest już zielona, natomiast w badaniach wychodziło wszystko w porządku.
8: Tak, jak najbardziej, także no nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Szkoda, że tylko była Lubianka czynna, no bo wiadomo, że piachy były, jest rewitalizacja, ale woda w Lubiance jak najbardziej odpowiadała wymaganiom sanitarnym.
7: Dziękuję bardzo i na koniec takim przesłaniem, że dbajmy o siebie tej jesieni. Te rady, co niektórzy też uznają za takie czcze gadanie, natomiast jak ktoś zachoruje, no to wtedy do tego wraca, przypomina sobie lepiej profilaktycznie niż później już się leczyć. Pani dyrektor Starachowicki Sanepid, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ewa Druszcz naszym gościem była, za co bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Województwo świętokrzyskie to nie tylko piękna przyroda i malownicze góry. Znajdziemy tu także zamki, pałace oraz dworki, które mają swoje bogate historie. Takie obiekty w Świętokrzyskiem regularnie przyciągają rzesze turystów z całego kraju i nie tylko.
5: Grzegorz Niedbała, przewodnik świętokrzyski, a także przewodnik beskidzki, a na co dzień przewodnik po Centrum Geoedukacji na Wieczni.
9: Dzień dobry, porozmawiamy sobie oczywiście o turystyce takiej specyficznej, bo o zamkach, dworkach i pałacach, które są w województwie świętokrzyskim. Zacznijmy może od omówienia tego najsłynniejszego, czyli chyba Zamek Królewski w Chęcinach, który co roku cieszy się największą popularnością wśród turystów.
5: No, zamek generalnie jest takim symbolem chyba województwa świętokrzyskiego. We wszystkich publikacjach te trzy charakterystyczne wieże, ale pamiętajmy, że ten Zamek Królewski, który w zasadzie przez całą historię był królewski, przez rok czasu był w rękach prywatnych biskupa krakowskiego Jana Muskaty, ale też zakładając historię i początki, mało kto ma świadomość, że ten zamek wyglądał inaczej. Po pierwsze, podczas rewitalizacji odkryto pozostałości wieży środkowej, a w zasadzie jedynej wieży, która stała na dzisiejszym dziedzińcu Zamku Górnego, ale kiedyś tworzyła samodzielną małą jednostkę, prawdopodobnie taka wieża z przybudówkami, jako mała strażnica. To jest zasługa najprawdopodobniej księcia krakowskiego, jednocześnie króla czeskiego, Wacława II z dynastii Przemyślidów.
9: Co sobie ma takiego zamek właśnie królewski w Chęcinach, że tak chętnie turyści go odwiedzają?
5: A myślę, że przede wszystkim te mury widoczne z dużych odległości, wieże, ale także panoramy, które zapewniają, bo dwie z trzech wież, jakie są na zamku, są dostępne jako punkty widokowe i przy pięknym, słonecznym dniu rozpościera się naprawdę daleko sięgająca panorama, nawet z widokami na Tatry, aczkolwiek to bardzo rzadko i w specyficznych warunkach można dostrzec.
9: Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że tam był kręcony urywek jakiegoś filmu, historii?
5: No nie jeden, ale ten najbardziej znany to oczywiście oblężenie Kamieńca Podolskiego, czyli sceny do Pana Wołodyjowskiego, ale to nie na zamku, tylko obok zamku na sąsiednim wzgórzu wzniesiona była makieta, która imitowała tą potężną warownię na pograniczu polsko-tureckim.
9: Drugim takim atrakcyjnym miejscem to jest zamek Krzysztofor w Ujeździe. Co go charakteryzuje? Jaka jest jego historia?
5: No właśnie zamek. Popularnie nazywamy zamek, choć tak naprawdę jest to pałac. Pałac w Ujeździe, nawet zbudowany na wzór najprawdopodobniej takiej willi Farnese pod Rzymem i jest to określenie takiej budowli Palazzo in Fortezza, czyli owszem, pałac otoczony elementami zabudowy obronnej i faktycznie tą zabudowę w postaci bastionów na tyle pozwolenie ujazdu mamy. No co prawda ona się nie przysłużyła do obrony, bo został przez Szwedów bardzo szybko zajęty i dość mocno złupiony, no ale przede wszystkim słynie z tej magii liczb, bo po pierwsze nawet sentencja przy tym zamku, budował go Krzysztof Ossoliński, krzyż na przy bramie wjazdowej i topór. Topór to oczywiście element herbu, a krzyż no, jakby element wiary. Była taka sentencja różnie tłumaczona. Krzyż podpora, krzyż topora, krzyżu strzeż mego topora. Natomiast no, sam właściciel nie cieszył się za długo tym zamkiem, bo zginął. No i jego następca, syn Krzysztof Baldwin, też za długo się nie nacieszył samym zamkiem, pałacem, choć no, na pewno uchodził za najpiękniejszy, najwspanialszy obiekt, taką rezydencję mieszkalną w Rzeczpospolitej.
9: Ile czasu trzeba sobie zagospodarować, żeby ten pałac Krzysztofa w pełni zobaczyć?
5: No myślę, że ktoś naprawdę chce poznać cały obiekt, no to myślę, że taki spacer półtorej godziny to jest tak nie za dużo, ale już można przyznać, że w sam raz. Też powiem tak, jak oprowadzam grupy, to potrafię tam spędzić znacznie dłużej, jeżeli mają oczywiście do dyspozycji 2-2,5 godziny. Równie dobrze można i tyle czasu spędzić. Część obiektu jest zagospodarowana, więc można zobaczyć makietę, jak ten zamek wyglądał w czasach świetności, aż jak najprawdopodobniej wyglądał, bo tego do końca nie wiemy. Natomiast no jeszcze taki szwedzki grafik Dahlberg, który widział ten obiekt, pisał, że jest to najpiękniejszy pałac, jaki on widział w życiu.
9: Przenieśmy się na chwilę do Bozentyna, bo tam też jest legendarny, historyczny zamek. Już możemy powiedzieć, że zamek czy pałac?
5: No w tym wypadku mówimy znowu zamek w Bozentynie, choć pierwotnie faktycznie stała tam rezydencja obronna, typowo obronna, przebudowana później w stylu renesansowym, czyli można przyjąć, że w okresie renesansu te zamki zatracają swój wymiar obronny, stając się rezydencjami tak naprawdę, no i przebudowa w stylu renesansowym zachowała jeszcze elementy oczywiście obronności, no bo usytuowanie na wzgórzu otoczonym płynącą rzeką, to z pewnością zamek i tak popularnie mówimy, myślę, że tu nie ma akurat w tym wypadku błędu, natomiast no z niego pozostały, to już wiemy dobrze, ruiny, został no, zniszczony, nazwijmy to czasem i wydarzeniami, jakie przetaczały się tamtędy. Poza tym zyskały Kielce jako pałac biskupów krakowskich, więc automatycznie tamta rezydencja troszkę poszła w odstawkę. No i mniej inwestycji to oczywiście rzutowało na to, że powoli słaniała się ku gorszym czasom, no ale teraz ożywa, bo jest rewitalizacja zamku. Zobaczymy, co ona przyniesie.
9: Czy rozumiem, zamek w Bozentynie jest dostępny cały czas dla turystów?
5: W tym momencie powiem, że nie byłem ostatnio, bo trwała tam odbudowa i trochę przebudowa tego zamku, więc można było oglądać tylko z zewnątrz. Natomiast po rewitalizacji będzie można wejść do środka, do części, nazwijmy to, muzealnej.
9: Ruiny zamku są także w Szydłowie, prawda? Jaka jest historia tego miejsca z kolei?
5: No, zamek w Szydłowie ma swoją z kolei nieco inną historię związaną z tym, że jest to zamek przypisany, można powiedzieć, do miasta, bo mury zamkowe łączą się z murami miasta. Szydłów to polskie Carcassonne, czyli takie miasto otoczone murami, ponad 650 metrów murów mamy zachowanych do dzisiaj. Z trzech bram została jedna, ale sam zamek oczywiście jest w tej części zachodniej, południowo-zachodniej miasta, niewydzielony żadną fosą. Oczywiście brama obronna, wjazdowa istniała, została przebudowana w stylu renesansowym. Dzisiaj mamy taką renesansową bramę, no ale przede wszystkim na zamku jest największa sala rycerska z czasów Władysława Jagiełły, bo przypisujemy w tym momencie Jagiełle powstanie tej sali rycerskiej, choć wcześniej mówiło się, że to czasy Kazimierza Wielkiego. Oczywiście zamek jako taki tak, natomiast rozbudowa to już zasługa tego władcy. No i ten zamek też przeszedł rewitalizację i ta sala rycerska, która przez długie lata stała i straszyła, można powiedzieć, turystów, teraz zaprasza do środka. Można zobaczyć część eksponatów, historię zamku, a nade wszystko także zajrzeć do sali tortur i zobaczyć, jakie ciekawe urządzenia były przygotowane dla podejrzanych o różne zbrodnie, po to, żeby wymusić zeznania.
9: Przejdźmy trochę do innych obiektów. Dworek Mikołaja Rewa na Głowicach, to czym się charakteryzuje?
5: No myślę, że ta charakteryzacja samego dworku jest trudna z tego względu, że ten pierwotny obiekt tak naprawdę do naszych czasów nie przetrwał. Uległ wielokrotnym przebudowom. Mieści oczywiście dzisiaj muzeum poświęcone dawnemu gospodarzowi nie tylko samego obiektu, ale i dóbr. I oczywiście można zajrzeć i zwiedzić, bo jest to mało uczęszczane moim zdaniem miejsce. No może dlatego, że literatura też nie cieszy się teraz wśród młodych jakimś większym zainteresowaniem i wolą coś zobaczyć, nie czytać. A jak nie czytają, to z kolei nie kojarzą osób. I myślę, że ten Rej, który tak naprawdę pisał po polsku i tą polszczyzną się posługiwał, no zasługuje na większe uznanie.
9: Ślad po sobie w regionie świętokrzyskim pozostawił Stefan Żeromski, bo w Ciekotach można podziwiać jego dworek, prawda?
5: Jak najbardziej. Stefan Żeromski, no w zasadzie jego okres dzieciństwa tak naprawdę, bo ze Strawczyna, w tym Starczynie także był dworek, ale oczywiście nie zachował się do naszych czasów. No i ten dworek w Ciechotach jest troszeczkę już z innej epoki, bo to jest dworek XIX-wieczny, drewniany. Mówimy oczywiście o tym pierwotnym dworku, bo dzisiaj można zobaczyć rekonstrukcję i to też nie wiemy do końca, czy taka naprawdę stuprocentowa, bo znamy ten dworek tylko z opisów, a nie ze zdjęć czy z jakichś obrazów. Natomiast no, jest to taki typowy polski dworek na planie prostokąta, kryty takim dwuspadowym, czterospadowym dachem gontowym. Konstrukcja taka, jaką stosowano w XVIII-XIX wieku przy budowie takich obiektów.
9: Jaka jest historia w ogóle Stefana Żeromskiego tutaj w regionie świętokrzyskim? On tutaj mieszkał, wychował się, urodził? Jak to
5: no przede wszystkim urodził się w Starczynie. Ten jego życiowy związany jest oczywiście z pracą rodziców, ojca przede wszystkim, który najpierw zawiadował majątkiem w Starczynie, a później zawiadował właśnie Ciechotach i dlatego przenieść się do Ciechot. Tutaj swoje pierwsze lata młodości spędził, tu rozpoczął edukację w Ciechotach. Oczywiście nie w samych Ciechotach chodził do szkoły, ale Ciechoty mu służyły jako punkt wypadowy do wycieczek turystycznych, tak to nazwijmy. To można powiedzieć, że chodził na wagary. Chodził na wagary i na tych wagarach odkrywał piękno gór świętokrzyskich, między innymi tej sąsiadującej z dworkiem góry, czyli góry Radostowej, a sąsiednią górę nazwał górą Wymyśloną, bo tam siedział, myślał i chyba ta nazwa jakoś mi przyszła do głowy, że wymyślił nazwę góry Wymyślona.
9: Czy swoje miejsce na ziemi świętokrzyskiej miał też Henryk Sienkiewicz? Mówimy tu o Oblęgorku.
5: No jak najbardziej, Henryk Sienkiewicz oczywiście przez długi czas mało związany z ziemią świętokrzyską, no ale dworek w Oblęgorku podarowany w 25-lecie pracy artystycznej, pracy tej pisarskiej, no za dzieła, które stworzył, spowodowało to wydarzenie, że do tych Kielc zaczął przyjeżdżać, bo do Kielc docierał drogą kolejową, a z Kielc już furką czy jakimś wozem jechał do Oblęgorka. Ten Oblęgorek to oczywiście rezydencja, która też została przebudowana, bo tam dworek myśliwski, połączone dwa obiekty po to, żeby w ciszy spokoju, na takim fajnym wyniesieniu, w takim zaciszu parku mógł pewnie tworzyć, no i bywał tutaj z pewnością. Dworek przecież był własnością rodziny Sienkiewiczów, a po II wojnie światowej został, można powiedzieć, przekazany na własność państwa. No i mamy tam oczywiście ekspozycję poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.
9: To jest też chyba takie miejsce, które warto odwiedzić, tak?
5: Myślę, że tak. Po pierwsze, ładny spacer Aleją Lipową. Być może te niektóre z tych lip, które tam jeszcze rosną, pamiętają Henryka Sienkiewicza, który tam sobie jeździł i wędrował. Sam dworek ładnie usytuowany. Pamiętajmy też, że była tam produkowana kiedyś woda zdrojowa z ujęcia, które zresztą było nazwane tak jak jeden z bohaterów jego powieści Ursus. Ale jak już jesteśmy przy samym dworku, zwiedzenie tego dworku, zobaczenie wnętrz, ale można także wybrać się na krótką wędrówkę na nieodległą Baranią Górę. Powędrować pięknymi, lescowymi wąwozami, wejść na ten szczyt. Co prawda szczyt nie daje żadnych widoków, bo jest zalesiony, ale wędrówka kilkoma wąwozami po drodze naprawdę robi fajne wrażenie.
9: Ciekawą miejscówką dla turystów są także Kurozwęki, tak? Tam też jest pałac należący do Popiela.
5: Tak, rodziny Popielów. To znowu bardzo długa historia, bo znowu cofamy się do czasu średniowiecza tak naprawdę. Zamek wzniesiony na rezydencja, może nie, miejsce obronne pierwotnie, wzniesione na zakolu Czarnej Staszowskiej rzeki, która sobie tam płynie. I oczywiście kolejne fazy rozbudowy. My ten dzisiejszy pałac kojarzymy z wersji tej, którą obserwujemy na co dzień, czyli jakby z przebudowy, która w XVI, XVII, XVIII wieku miała miejsce, no a oczywiście współcześnie totalna, może nie odbudowa, ale renowacja obiektu, który przez długie lata był mocno zaniedbany i po przemianach ustrojowych wrócił, można tak powiedzieć, w ręce wcześniejszych właścicieli rodziny Popielów, która zamienia to miejsce, myślę, że taką perełkę świętokrzyską, bo są dostępne i podziemia można zwiedzać i oczywiście tą część naziemną, jest oczywiście hotel, restauracja, no i ten cały kompleks, bo to nie tylko sam pałac, to jest kompleks i obiektów przy pałacu, ale także i słynne bizony, które są hodowane, jest w okresie wakacji labirynt kukurydzy i parę innych takich atrakcji, które zapewniają fajne miejsce. Jeszcze parę lat temu taką opinię słyszałem, zamek Popielów, największy zakład dający pracę w całej gminie. Nie wiem, czy to do dzisiaj prawda, ale myślę, że kilkadziesiąt osób tam faktycznie zatrudnienie znajduje, więc to też jest taki plus dla nie tylko turystyki, ale i gospodarki.
9: Takim ostatnim miejscem, które chciałbym jeszcze omówić, to są ruiny pałacu w Podzamczu. Czym one się charakteryzują? Jaka jest historia w ogóle tego miejsca?
5: Jednak piękne miejsce, piękne ruiny i szkoda, że tylko ruiny. Podzamcze Piekroszowskie to można powiedzieć wierna kopia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, dzisiejsze Muzeum Narodowe. Wzniesiony pod kielskie miejscowości. Anegdota mówi, że nastąpiła pewna, może nie scysja, ale jakieś takie rozmowa między biskupem a właścicielem, a jednym z magnatów z rodziny Tarłów. No i wedle tej rozmowy biskup miał powiedzieć coś takiego, że on pan nie pójdzie do Tarłów, bo ten nie ma odpowiedniego budynku albo odpowiedniego miejsca, żeby go przyjąć. No to urażony magnat miał rzecz, że zapraszam biskupa za 2 lata do takiej samej siedziby i tą siedzibę faktycznie wybudował. Można powiedzieć, że niemal wierna kopia obiektu w Kielcach, z tym, że niestety dzisiaj w totalnej ruinie, zarośnięte chwasty, chaszcze, no i sypiące się mury nie zachęcają, powiem tak, do wejścia. Polecam, jeżeli już się pojawimy, obejrzeć go z zewnątrz, dlatego że wchodzenie do środka przez bramę, no, może grozić różnymi konsekwencjami.
9: Czy tak podsumowując, czy województwo świętokrzyskie może pochwalić się innym regionom właśnie mając tego typu obiekty? Czy odstajemy, czy mamy właśnie taką ilość, która po prostu wyróżnia nasze województwo na tle innych?
5: Czy myślę, że nie odstajemy, ale trzeba specyficzna cecha, no to poszczególne obiekty, tak jak Krzysztopów, no to jak wspomniałem, najpiękniejszy zamek całej Rzeczpospolitej, więc to jest jeden z elementów szczególnych. Zamki Szydłów, Chęciny, czy na przykład Sandomierz, o którym nie powiedzieliśmy, czy ruiny w paru innych miejscach zamków średniowiecznych, no to standardowe obiekty, tak można powiedzieć, na szlaku, czasami możemy powiedzieć obli gniazd, bo te obiekty, niektóre znoszone gdzieś tam na wyniesieniach, nad rzekami, albo w skałach, miały służyć obronie, a nie, można powiedzieć, mieszkaniu w pięknych i doskonałych, jak tamte warunki, możliwościach, ale na nie mamy całą gamę, cały przekrój, bo od tych budowli średniowiecznych tak naprawdę, my mamy nawet jeszcze coś jeszcze starszego, o czym nie wspomnieliśmy, bo choćby nawet grodzisko w Stradowie, który pamięta najprawdopodobniej pierwsze namiastki państwowości tutaj, czyli państwo Wiślan. I to największe tak naprawdę grodzisko na terenie chyba całego naszego kraju. Największe, jeżeli chodzi o rozmiar, a też zapomniane. Więc mamy się czym pochwalić, ale mamy też pewne, powiem, miejsca, gdzie trochę jest tych obiektów ciut za mało, ale to jest efekt oczywiście różnych działań związanych z wojnami, okupacją, zniszczeniami. Przepiękny jest na przykład pałac w Śladkowie Dużym. Malutka miejscowość między Chmielnikiem a Pińczowem. Przepiękny, XVII-wieczny, też z korzeniami wcześniejszymi, ale totalnie zaniedbany.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Radio S.

0: SK Starachowice.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. W Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
2: I po reklamie.